0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzień.

0: poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle co

0: Reklama.
1: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
2: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość. Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: I po reklamie.

0: Śląska Łomża News.
1: W Łomży znów będzie gorąco od emocji, od muzyki i od tańca. Przed nami jubileuszowa edycja festiwalu tanecznego Wirująca Strefa, czyli wydarzenia, które przez lata wyrosło na jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez street dance w naszym regionie.

0: historii, o tegorocznych atrakcjach i o fenomenie tego wydarzenia porozmawiamy dziś z organizatorem festiwalu. Marek Kisiel dziś w Eskowym studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Jubileuszowa edycja, 25 lat. Powiedz, kiedy to minęło i czy w ogóle pamiętasz pierwszą edycję?
1: Oczywiście, że pamiętam. Kiedy minęło, to tak naprawdę jakby to było wczoraj wszystko. Pamiętam swoją pierwszą edycję, pamiętam o tym, jak zaproponowałem w Domu Kultury, gdzie zacząłem pracę, DKDŚT, zaproponowałem, żeby zrobić taki właśnie turniej, taki event w naszym mieście, żeby pokazać ludziom z Łomży, jak to wygląda, bo sam jeździłem od 95 roku na zawody. Byłem zachwycony tymi stylami tańca, tą całą atmosferą, która to jest, bo tak naprawdę tancerze to jedna wielka rodzina, więc to mnie zafascynowało i chciałem to pokazać w mieście u nas, jak to ma wyglądać. No i w 2002 powstała pierwsza edycja, jeszcze w sali Urzędu Wojewódzkiego. No niesamowite, że tak powiem, przez tyle lat emocje, niesamowite rzeczy się działy, więc no jest co wspominać.
0: A jak bardzo zmienił się ten festiwal na przestrzeni lat?
1: No bardzo dużo się zmienił, bo tak naprawdę zaczynaliśmy od różnych kategorii, braliśmy wszystko, że tak powiem, co na pierwszych edycjach, żeby coś było, tak? Bo to było i disco, dance i breakdance w sumie był na początku, przez wiele lat był breakdance, tak? Breaking. I się zmieniło teraz tak, że mamy czołówkę tancerzy z Polski. Ta czołówka tancerzy z Europy przyjeżdża do nas na ten event, też biorą udział, bo to co zawsze ja chciałem i to co chciałem wypromować w Europie ten event, żeby do nas dużo przyjeżdżało osób z zagranicy, nie musząc ich zapraszać, bo w Polsce są eventy, gdzie ludzie zapraszają rozstawione grupy, tancerzy rozstawiani, tak? A ja marzyłem o tym, żeby taką dać nagrodę, żeby po prostu ludzie z zagranicy też chcieli przyjechać i chcieli rywalizować w naszym mieście.
0: No właśnie, czyli mówisz, że chciałeś ściągać te nazwiska nie tylko jakby tutaj z regionu, ale też spoza granic naszego kraju. Czyli jak udaje ci się ściągać tych wszystkich uczestników?
1: No tak naprawdę opinia jest bardzo dobra o naszym turnieju, więc nawet ludzie mówią, że to jest jedyny event w Polsce, który, że tak powiem, jest zrobiony dla tancerzy. No, robię to z serca, robię to z pasji od tylu lat. Więc robię to wszystko dla tancerzy, konsultuję z nimi, rozmawiam z nimi, co można było poprawić, kogo by chcieli, żebym zaprosił na turniej. To tak, mówię, się rozwinęło, że tak naprawdę to cała Polska ludzi buduje ten event, mogę tak powiedzieć, bo ja ich słucham, co oni by chcieli i to konsekwentnie realizuję z edycji na edycję.
0: Zachętą i jednocześnie motywacją do udziału może być też, tak jak wspomniałeś, nagroda.
1: No wiadomo, no bez nagród finansowych tak naprawdę ściągnąć topowych tancerzy, gdzie oni są w czołówkach na świecie czy w Polsce, bo takich tancerzy mamy, którzy, że powiem, są w czołówce Polski, do nas przyjeżdżają na turniej, więc ściągnąć ich, no nie ściągniemy ich, nie wiem, jakąś koszulką, czy nie wiem, czy pucharem tylko, tak, bo oni tego mają bardzo dużo, a to jest też ich życie, oni, większość z nich to nie pracuje gdzieś indziej, tylko po prostu żyją z tańca, więc dla nich to jest taki moment, gdzie kusząca jest ta propozycja finansowa, no bo mówię, oni się z tego utrzymują, mogą się rozwijać, jeździć potem dalej na zawody gdzieś po świecie.
0: Co w tym roku będzie największym zaskoczeniem dla publiczności? Jakie nowości przygotowaliście?
1: Czy, no, może nie wiem, czy to zaskoczenie.
0: No właściwie nie trzeba.
1: Nie wiem, czy zaskoczeniem, ale impreza będzie trwała 3 dni. Piątek, sobota, niedziela. Jeden dzień wydłużamy. Jest to długi weekend, że tak powiem, po Bożym Ciele, więc chcieliśmy zrobić taką edycję trochę inną, więc w piątek wychodzimy na Stary Rynek. Oczywiście jak nam pogoda pozwoli, bo to z pogodą nie wiadomo jak. Ale chcemy wyjść na Stary Rynek i zrobić całą kategorię All Style 3x3, czyli wszystkie style taneczne, jakie są, to osoby będą prezentować. I rozstawimy scenę, rozstawimy leżaki, zrobimy taką właśnie otwartą dla ludzi, tak, że można było przyjść na świeżym powietrzu, spędzić czas i zobaczyć tą najlepszą czołówkę z Polski, ale też grupy z zagranicy już się zapisały do nas. No, jak rywalizują ze sobą o ten tytuł najlepszego w tym dniu.
0: Tego jeszcze nie było w Łomży, że wychodziliście poza mury, czy to MDK-u, czy Urzędu Wojewódzkiego, czy Hali Kultury.
1: Nie było. Ja tak chciałem też pokazać, zrobić trochę taki event, taki festiwal, taki event, żeby to po prostu było, no trochę też na dworzu, trochę tak wakacyjnie, tak fajnie, żeby było, nie? Więc aczkolwiek tancerze mówią, że jednak jak jest w Hali Kultury, jest taka zamknięta przestrzeń, jest klimat, nie ucieka energia, że oni jakby wolą, dlatego spróbujemy najpierw zrobić ten piątek w kategorii All Style na Starym Rynku, a dalsze części będą w Hali Kultury, no bo jednak to, co mówiłem wcześniej, słucham tancerzy. Ja chciałem zrobić 3 dni na Starym Rynku, a jednak posłuchałem tancerzy i oni mówią, że Marek, nie rób tego, zostaw ten klimat, tą energię, bo to jakby wyróżnia, że to jest w takim fajnym, zamkniętym gronie.
0: street dance bardzo się zmienia i chciałam zapytać o to, jakie style królują na parkiecie. Czy nadal to hip-hop i breakdance, czy jednak młodzi wybierają coś innego?
1: No zmienia się to tak naprawdę, bo czy walking, czy breaking też w sumie jest dalej na parkietach, jeżeli chodzi o kategorię all style, czy ten street dance. Popping, tak, locking może trochę mniej, ale też to mówię, dlatego my robimy to kategorię all style. Kiedyś robiliśmy poszczególne kategorie, czy oddzielnie to był house, czy oddzielnie był popping, czy oddzielnie locking, czy breaking. Hip-hop został nadal, bo hip-hop jednak jest potęgą, że tak powiem. Jest mnóstwo tancerzy w całej Polsce, którzy znaczą hip-hop, więc to jest, musi być oddzielna kategoria. Natomiast dlatego zrobiliśmy All Style, że możemy zebrać tych wszystkich tancerzy z różnych tych właśnie kategorii, hip-hop, popping, locking, house, walking czy breaking, gdzie oni mogą wtedy w tych trójki się połączyć drużynowo i pokazywać tą taką całą energię i całą tą kwintesencję tego street dance'u.
0: Sam od lat pracujesz z młodzieżą. Powiedz, co taniec daje młodym ludziom poza samymi umiejętnościami?
1: No przede wszystkim praca w grupie, rozwój w grupie, ta pasja, ta taka... no nie wiem, historia, budowanie więzi razem. No ja sam pamiętam, jak my jeździliśmy do tej pory, wspominam teraz właśnie, przeglądam stare materiały przed tą 25. jubileuszową edycją. Stare materiały, no łezki się kręcą wokół, tak? Bo to jednak tyle ludzi przewinęło się przez nasze studio. Tyle ludzi, że tak powiem, no to kawał historii jest. My też w tym roku obchodzimy 20-lecie Beka Stepu, tak w ogóle. Więc no kawał historii jest. Ja sam widzę po sobie, ile mi to dało. Jak to naprawdę buduje więzi, buduje relacje między sobą. To nie są tylko takie, że tak powiem, zajęcia pozalekcyjne, jak niektórzy jakby, na micę poskacz, coś tam. Nie, to jest tak naprawdę na początku w tych grupach takich początkujących, to jest wiadomo, że taka zabawa, forma, tak? Przyjdź, pobaw, coś zobacz. Ale w pewnym momencie przychodzi taki etap, gdzie z takiej zabawy to przechodzi już w taniec, to przechodzi już naprawdę taką poważną pasję i ja widzę po tej młodzieży, jaka ona jest zaangażowana w to, czy w pokazy, czy w turnieje, jak oni się starają, że oni chcą po prostu, że oni tym żyją. Mm-hmm. Także naprawdę buduje na przyszłość, bo to daje też, nie patrzmy o to, co w tym momencie to daje, czy ktoś zdobędzie jakieś osiągnięcie, czy nie, bo to jakby moim zdaniem już po tylu latach to jest mało istotne, czy zdobywam jakieś osiągnięcia, czy nie, ale to jakby daje na przyszłość w rozwoju tego młodego człowieka.
0: Powiedziałeś o wspomnieniach, czy przychodzi ci do głowy jakieś szczególne dotyczące wirującej strefy, które zapadło ci w pamięć i którym chcesz się podzielić?
1: O Jezus, mnóstwo takich wspomnień jest, mnóstwo różnych, bo co każda edycja to inna historia tak naprawdę. Na pewno pierwsza edycja, pamiętam, jak mieliśmy walkę z United Breakers z Gdańska, pierwsza nasza walka tak naprawdę była wtedy jako...

0: daje na przyszłość w rozwoju tego młodego człowieka.
1: Powiedziałeś o wspomnieniach. Czy przychodzi ci do głowy jakieś szczególne dotyczące wirującej strefy, które zapadło ci w pamięć i którym chcesz się podzielić?
0: O Jezus, mnóstwo takich wspomnień jest, mnóstwo różnych, bo co każda edycja to inna historia tak naprawdę. Na pewno pierwsza edycja, pamiętam, jak mieliśmy walkę z United Breakers z Gdańska. Pierwsza nasza walka tak naprawdę była wtedy jako...

0: daliśmy w sumie ludziom warsztaty za darmo z jurorami, które też będą w piątek przed eventem All Stylu. Stwierdziłem, że no jak to jest jubileusz, no to musi być jubileusz. To więc w 10 minut zapisało się od razu ponad 100 osób na te warsztaty. Przedłużyliśmy dalej, to mamy chyba około 250 osób na warsztaty z całej Polski, więc fajnie, cieszę się, bo fajnie jest komuś to dać, żeby oni po prostu mogli się rozwinąć, bo tak naprawdę no nie mają ich na co dzień tych tancerzy, a podczas, mówię, tej edycji niech mają, niech porozwijają się, bo to chyba tak, myślę, że tak trzeba.
1: Powiedz mi, co według ciebie jest ważniejsze na tanecznym parkiecie? Technika czy jednak osobowość tancerza?
0: No chyba to i to, bo tak naprawdę technika techniką, ale jak tancerz się musi wyróżniać, musi czymś przyciągnąć, zachwycić, że tak powiem, oko. Tak nacieszyć to oko, więc jak jurorzy oglądają, to wiadomo, no można widzieć ludzi technicznych, widać ich 20, a przyjdzie ten jeden, który nie ma takiej techniki do końca, ale ma to coś w sobie, w sobą, bo siebie prezentuje, tak? I robi wokół siebie duże takie show, że tak powiem, tak? Słucha muzyki, robi jakieś trudne rzeczy, trudne figury, no i wtedy on przyciągnie do siebie, wtedy mówię, dlatego to są kwalifikacje, spośród tych kwalifikacji wybieramy te top 32, żeby po prostu no, wybrać tych najlepszych, żeby to było właśnie najbardziej widowiskowe było.
1: I na koniec, jakie masz marzenia w kontekście kolejnych edycji festiwalu?
0: Żeby to trwało tak, jak trwa teraz, żebyśmy mogli z każdej edycji na edycję tworzyć to, co chcemy i nie zastanawiając się, czy będzie nam to dane, czy będzie to możliwe, czy będzie za co, tylko po prostu, żebyśmy mogli robić to, co chcemy zrobić, co chcemy pokazać, a nie zważając na jakieś tam problemy inne, tak? Żeby to po prostu tak jak szło, tak idzie, bo moim zdaniem idziemy w bardzo dobrym kierunku. Wszystko jest tak, jak powinno być.
1: Tego życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Łomża. Las Jednaczewski kojarzy się z miejscem na spacer albo na rower, ale kryje się tam też mocny symbol kurpiowskiej historii i oporu. Opowieść o niezwykłym bohaterze oraz żywa tradycja majówki, do której dziś Was zabierzemy, zaczynając od pomnika Stacha Konwy.
3: To opowieść o kurpiowskim bohaterze, przywódcy strzelców, który walczył ze Szwedami na początku XVIII wieku, a później z wojskami sasko-moskiewskimi w czasie wojny o sukcesję polską po stronie króla Stanisława Leszczyńskiego.
2: Czyli lokalny dowódca partyzantki sprzed trzech stuleci. Jak skończyła się jego historia?
3: Bardzo dramatycznie. Stach Konwa trafił do niewoli i został powieszony według przekazów właśnie w Lesie Jednaczewskim, gdzie miał też zostać pochowany. Dziś stoi tam pomnik i pamiątkowy nagrobek, odsłonięty 15 sierpnia 2001 roku.
2: Gdzie dokładnie trzeba się zapuścić, żeby na niego trafić?
3: Pomnik stoi na obrzeżu Lasu Jednaczewskiego, przy Łomży. Od strony miasta prowadzi do niego ulica Grobla Jednaczewska przez Łąki. Można też wejść od zachodniego skraju rezerwatu Rycerski Kierz, gdzie ustawiono nagrobek z napisem, że tu spoczywa bohater kurpiowski, który zginął śmiercią chwalebną w roku 1733.
2: Brzmi jak idealny cel na spacer, ale ten pomnik jest nietypowy, bo nie jest z kamienia ani z brązu, prawda?
3: Monument wykonano z pnia kilkusetletniej sosny bartnej. Na szczycie ma drewniany, czterospadowy daszek z zielonymi dachówkami i iglicą. Niżej wnękę z ludową figurką Chrystusa Frasobliwego i głęboko wyryty krzyż. Całość stoi na podeście z dużych polnych kamieni. Wygląda tak, jakby wyrósł z lasu.
2: I aż szkoda, że w takim miejscu pojawiają się napisy wandali.
3: Ten monument był już kilka razy niszczony. Widać podpisy i uszkodzone drewno. A przecież to nie jest tylko kawałek starej sosny, ale symbol pamięci o ludziach, którzy bronili tej ziemi.
4: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Cofnijmy się do początku. Skąd wziął się pomysł, żeby w Lesie Jednaczewskim postawić pomnik Stacha Konwy i to w takiej formie?
3: Inicjatorem był Adam Chętnik, badacz kurpiowszczyzny i twórca Muzeum Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Zabiegał o upamiętnienie Konwy w miejscu jego śmierci. Zorganizował budowę pomnika i popularyzował bohatera w publikacjach.
2: A kto zaprojektował sam monument? Bo ta forma z sosny bartnej brzmi bardzo kurpiowsko.
3: Projekt przygotował architekt Rudolf Macura z Ostrołęki. Wykonali go majstrowie z Nowogrodu. Środki zabrano dzięki pismu Gość Puszczański. Ludzie z regionu składali się na pomnik bohatera, którego traktowali jak swojego.
2: I przyszedł dzień odsłonięcia. 25 czerwca roku 1922, tuż po odzyskaniu niepodległości.
3: Uroczystość była bardzo patriotyczna, z udziałem posłów na Sejm i Adama Chętnika jako głównego mówcy. Szacuje się, że w lesie zebrało się około 10 tysięcy osób z kilku powiatów.
2: 10 tysięcy ludzi w lesie pod Łomżą, bez mediów społecznościowych i szybkiego transportu. Legenda Konwy naprawdę działała.
3: Ta legenda była pielęgnowana już przed I wojną światową, a pomnik stał się narzędziem budowania tożsamości i dumy z regionu.
2: Co działo się z pomnikiem później, bo wiemy, że XX wiek nie był łaskawy dla takich symboli.
3: Co roku w czerwcu przychodziły tam oficjalne delegacje, ale w roku 1939 Niemcy zniszczyli monument.
2: Ale sama pamięć o Konwie nie zniknęła, prawda?
3: Pamięć przetrwała.

0: Podczas II wojny światowej oddziały partyzanckie na Kurpiach przyjmowały imię Stacha Konwy, a niektórzy partyzanci używali pseudonimu Konwa.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Wróćmy do samego pomnika. Skoro Niemcy go zniszczyli, to ten, który stoi dziś w Lesie Jednaczewskim, jest rekonstrukcją. Jak do tego doszło?
0: W roku 1965 wykonano replikę pomnika i umieszczono ją w skansenie w Nowogrodzie, a w Lesie Jednaczewskim odtworzono monument w miejscu oryginału. W połowie lat 90. sosnowy cokół spalili wandale, ale członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej z Wawrzyńcem Kłosińskim zrekonstruowali go z potężnego pnia sosny, własnymi siłami ratując pomnik.
2: A mimo to pomnik znów niszczeje. To smutny obraz. Miejsce o takiej historii, a obok ślady współczesnej obojętności.
0: Niestety monument znowu jest dewastowany. Drewno starzeje się, pojawiają się nowe napisy i uszkodzenia. A przecież to nie tylko pamiątka po jednym człowieku, ale symbol kurpiowskiej tradycji oporu, przywiązania do wolności i obrony zwykłych ludzi.
2: W lokalnej pamięci Stach Konwa to nie tylko wojownik z najeźdźcą, ale też ktoś, kto stawał po stronie chłopów.
0: Tak, Konwa to przywódca z ludu, który walczył nie tylko z obcymi armiami, ale też z niesprawiedliwością, na przykład z pańszczyzną. Łączy w sobie wątek patriotyczny i społeczny, bohater narodowy i obrońca prostych ludzi.
2: Może dlatego jego pomnik pojawia się w przewodnikach turystycznych po Podlasiu jako miejsce warte zobaczenia. Pretekst, żeby opowiedzieć całą tę historię.
0: Kto trafi do Lasu Jednaczewskiego, zobaczy nie tylko drewniany monument, ale fragment opowieści o regionie, który od wieków bronił swojej wolności. Ten pomnik, mimo zniszczeń, wciąż przypomina, że pamięć o lokalnych bohaterach zależy od tego, jak bardzo ludzie chcą ją podtrzymać.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak pomnik w Lesie Jednaczewskim upamiętnia Stacha Konwę, to teraz przyjrzyjmy się bliżej samemu bohaterowi. Bardziej jak z filmu przygodowego niż spokojny pszczelarz. Chodzi o Stacha Konwę, prawda?
0: Właśnie tak. Stach Konwa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów kurpiowskich, związany z ziemią nad Narwią. Nie był legendą, tylko realnym mieszkańcem puszczy, który zasłynął odwagą, świetnym strzelectwem i wiernością danemu słowu.
2: Czyli to ktoś, kto naprawdę chodził po tych lasach i patrzył na tę samą Narę, którą widzimy dziś?
0: Dokładnie. Był obywatelem wolnego ludu puszczańskiego. Kurpie mieli silne poczucie niezależności i własne prawo zwyczajowe. Konwa kochał Puszczę i Polskę, a gdy pojawiali się najeźdźcy, stawał do walki bez wahania. Zginął w obronie ziemi, która go żywiła.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
2: Zanim został bohaterem bitew, był małym Stasiem z Puszczy. Jak wyglądało jego dzieciństwo?
0: Dorastał w jednej z wiosek dawnej Puszczy Nowogrodzkiej. Ojciec był bartnikiem i myśliwym. Las był jego szkołą. Obowiązywał surowy zwyczaj. Chłopiec w wieku od 8 do 10 lat nie dostawał posiłku, dopóki nie zestrzelił sobie jedzenia zawieszonego na drzewie, przecinając sznurek strzałem. To uczuło precyzji i odpowiedzialności, a Stach prześcignął w tym wszystkich rówieśników.
2: Czyli najpierw wygrał bitwę z głodem. A jak wyglądała jego praca przy barciach?
0: Ojciec miał bór z około 60 barciami. Stach szybko opanował tę sztukę. Wspinał się po drzewach z liną bartną jak wiewiórka. Wycinał całe cebry plastrów miodu. Miód służył do jedzenia i sprzedaży, a pieniądze szły na proch, kule i strzelby.
2: W tle mamy walkę o tron Polski. Szwedów, Sasów, Rosjan. Jak w tym odnaleźli się Kurpie i Konwa?
0: Kurpie nie wchodzili w wielką politykę, ale złożyli przysięgę wierności Augustowi II. Gdy Karol XII próbował przejść z Torunia do Grodna przez Puszczę, uznali, że muszą bronić swojej ziemi i dotrzymać słowa. Wystawili około 6 tysięcy zbrojnych. Wsparła ich wojewodzina Działyńska, dostarczając broń i amunicję.
2: I dochodzi do bitwy pod Kopańskim Mostem, niedaleko Myszyńca. Co tam się wydarzyło i jaką rolę odegrał Konwa?
0: Kurpie okopali się przy gościńcu. Pod Kopańskim Mostem Szwedzi zostali rozbici. Kilka tysięcy poległo, a Karol XII ledwo uszedł z życiem. W tej bitwie brał udział młody Stach Konwa, zapamiętany z wielkiej odwagi.
2: Później pojawia się rok 1733 i Las Jednaczewski pod Łomżą.
0: Wtedy król Stanisław Leszczyński wkroczył do Puszczy Myszynieckiej. Uzbrojono wielu kurpiów i uderzano na wojska rosyjskie. W Starym Lesie Jednaczewskim walka trwała cały dzień. Konwa strzelał na zmianę z 3 strzelb podawanych przez młodych kurpiów i według przekazów ani razu nie chybił. Inni bartnicy strzelali z koron drzew.
2: Co przechyliło szale na stronę wroga?
0: Rezerwowy oddział jazdy moskiewskiej obszedł kurpiów i uderzył na pomocnicze oddziały szwedzkie. Dowódcy uciekli. Kroniki mówią o zdradzie. Kurpie zostali sami i prawie wszyscy polegli. Tylko część zdołała wycofać się w głąb puszczy.
3: A Konwa został pojmany?
0: Tak. Wycieńczonego przyprowadzono przed starszyznę sasko-moskiewską. Oferowano mu wolność, bogactwo i godności w zamian za porzucenie wierności królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu. Odrzucił wszystko, mówiąc, że przysięgi nie złamie i z wrogami się nie połączy.
3: Wiadomo, jak dokładnie zginął?
0: Jedne przekazy mówią, że poległ w ostatniej walce wręcz. Inne, że został powieszony na gałęzi jednego ze starych drzew w lesie jednaczewskim. W każdym wariancie zginął jak bohater, w obronie swojej ziemi i honoru ludu puszczeńskiego.
3: Nie miał potomków, a jednak pamięć o nim przetrwała.
0: Przetrwała w opowieściach, pieśniach i w pomniku, który powstał po 189 latach od jego śmierci. To dowód, że społeczność nie zapomniała o takich patriotach.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Przejdźmy do pomnika. Gdzie go ustawiono i jak wygląda?
0: Uroczystość poświęcenia pomnika odbyła się 25 czerwca roku 1922 w lesie pod Jednaczewem, w miejscu ostatniej bitwy. Pomnik wykonali majstrowie z Nowogrodu z olbrzymiego pnia 500-letniej warci przywiezionego z okolic Dobrego Lasu. Fundament z polnych kamieni na cemencie sięga głęboko. Cokół ma około 1 metra średnicy, u góry wnękę z figurką Chrystusa Frasobliwego, z boków rzeźbione motywy jak kurpiawskie wycinanki, pomalowane na niebiesko.
3: A napis i symbole?
0: Z przodu wyryto. Tu spoczywa bohater kurpiowski Stach Konwa, zginął śmiercią chwalebną w roku 1733. Z tyłu rok 1922. Cokół nakryto daszkiem z rzeźbionymi rysiami. Na szczycie umieszczono pień dębowy z dawnym krzyżem kurpiowskim. Pomnik współgra z Lasem Jednaczewskim i przypomina, że w tych drzewach zaklęta jest historia odwagi, wierności i przywiązania do ziemi.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro znamy już bohaterstwo Stacha Konwy, Las Jednaczewski szykuje się na kurpiowską majówkę Stacha, czyli połączenie historii, tradycji i rodzinnego pikniku.
0: To już piąta edycja wydarzenia poświęconego Stachowi Konwie, kurpiowskiemu bohaterowi z XVIII wieku, który walczył ze Szwedami i wspierał króla Stanisława Leszczyńskiego przeciw wojskom sasko-rosyjskim.
2: Mamy więc lokalnego bohatera, który bronił swojej ziemi i angażował się w wielką politykę, a jego historia łączy lasy kurpiowszczyzny z walką o przyszłość Rzeczypospolitej.
0: Kulminacja tej historii rozegrała się w Lesie Jednaczewskim, gdzie w roku 1733 Stach Konwa został schwytany, odmówił zdrady i za wierność został powieszony, a kurpie pochowali go w miejscu śmierci.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: Dzisiejszy spokojny las był więc sceną dramatycznych wydarzeń, a miejsce spacerów stało się terenem dawnej egzekucji i bohaterstwa.
0: W roku 1922 stanął tam pomnik z sosnowej barci, wielokrotnie niszczony, ale wciąż odnawiany, co pokazuje, jak silna jest pamięć o Konwie.
2: Ostatecznie w roku 2020 pomnik odrestaurowano z inicjatywy wójta Piotra Kłysa i lokalnych instytucji, a miejsce stało się ważnym punktem uroczystości.
0: Od roku 2022 gmina Łomża organizuje tam kurpiowską majówkę u Stacha, rodzinny festyn łączący rekonstrukcje historyczne i kulturę kurpiowską.
2: Tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2026 roku, a Las Jednaczewski znów zamieni się w centrum lokalnej tradycji.
0: Majówka rozpocznie się o godzinie 11 mszą świętą przy pomniku Stacha Konwy, po której uczestnicy złożą kwiaty, a potem przejdą na polanę na radosną część festynu.
2: Na polanie pojawią się rekonstruktorzy, będzie pokaz polskiej husarii, opowieść o polskiej szabli i prezentacja możliwości rosyjskiej artylerii.
0: Dzięki temu historia przestaje być suchą datą, bo można zobaczyć zbroje, usłyszeć huk wystrzałów i wyobrazić sobie warunki, w jakich walczył Stach Konwa.
2: Zaplanowano też konkurs dla szkół o nagrodę Topór Stacha Konwy oraz spektakl pod tytułem Boje Stacha Konwy, który teatralnie opowie o jego życiu.
0: Na scenie wystąpią zespoły kurpiowskie z tradycyjnymi pieśniami i tańcami, tworząc klimat regionu, w którym kultura ludowa wciąż jest żywa.
2: Dla najmłodszych będą dmuchańce, animacje i konkursy, więc całe rodziny znajdą coś dla siebie.
0: Koła gospodyń wiejskich z gminy Łomża przygotują tradycyjne potrawy, a strażacy ze starych kupisk ugotują swoją słynną grochówkę.
2: Nadleśnictwo Łomża pokaże ciekawostki o lesie i zasadach bezpiecznego korzystania z terenów leśnych, łącząc zabawę z edukacją.
0: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży będą znakować rowery uczestników, zachęcając do dojazdu na dwóch kółkach i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Historia miasta w Radiu SK Łomża.
3: Całość zapowiada się bardzo gwarno i radośnie, bo w jednym miejscu spotkają się rekonstruktorzy, artyści ludowi, uczniowie, rodziny z dziećmi, strażacy, leśnicy i policjanci. A Las Jednaczewski zamieni się w plenerową scenę pełną dźwięków, kolorów i zapachów.
0: Warto pamiętać, że kurpiowska majówka u Stacha to nie tylko jednorazowa impreza, ale element szerszej tradycji, która od kilku lat buduje lokalną tożsamość, wzmacnia więzi między mieszkańcami gminy Łomża,

0: i przypomina, że historia regionu ma swoich bohaterów.
1: Dla wielu osób to także okazja, aby po raz kolejny odwiedzić Las Jednaczewski, zobaczyć rezerwat rycerski Kierz, zatrzymać się przy pomniku z Sosnowej Barci i pomyśleć o tym, jak bardzo zmienił się świat od czasów Stacha Konwy, a jednocześnie jak aktualne pozostają wartości odwagi i wierności.
0: Postać Stacha Konwy przypomina, że historia nie składa się tylko z wielkich bitew opisanych w podręcznikach, ale też z losów ludzi, którzy bronili swojej ziemi, lasów i sąsiadów, a ich wybory miały wpływ na to, jak dziś wygląda mapa pamięci w takich miejscach jak Jednaczewo.
1: Z perspektywy współczesnego uczestnika majówki ta opowieść o bohaterze sprzed wieków staje się tłem dla bardzo współczesnego spotkania, w którym ważne są rozmowy, wspólne zdjęcia, śmiech dzieci na dmuchańcach i smak regionalnych potraw. A wszystko to dzieje się w cieniu pomnika, który przypomina o przeszłości.
0: Organizatorzy podkreślają, że kurpiowska majówka u Stacha ma charakter rodzinny, dlatego program jest tak ułożony, aby każdy znalazł coś dla siebie. Od mszy świętej i złożenia kwiatów, przez rekonstrukcję i spektakl, aż po konkursy, muzykę i stoiska edukacyjne.
1: W praktyce oznacza to, że można spędzić tam całą niedzielę, od porannej części uroczystej przez popołudniowe atrakcje, aż po późniejsze występy zespołów. A Las Jednaczewski staje się wtedy miejscem, w którym historia, kultura i wypoczynek tworzą spójną całość.
0: W tym roku wszystko znów skupi się wokół daty 10 maja 2026 roku, czyli najbliższej niedzieli, kiedy kurpiowska majówka u Stacha ponownie połączy pamięć o kurpiowskim bohaterze z radosnym świętowaniem w sercu gminy Łomża.
2: SK Łomża News.
1: Postać, o której dzisiaj rozmowa, kojarzy się z chrypką, śmiechem i wielkim kapeluszem, a jednocześnie z Łomżą, Narwią i ulicą Długą. Hanka Bielicka. Albo mówiąc dokładniej, Anna Weronika Bielicka.
0: I od razu warto podkreślić, dla całej Polski Hanka, dla Łomży po prostu nasza Hanka. Choć urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach koło Połtawy, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, to już jako kilkuletnie dziecko trafiła do Łomży.
1: Czyli ta więź z miastem nie jest tylko ładnym hasłem, ale czymś bardzo konkretnym. Dzieciństwo, szkoła, pierwsze przyjaźnie.
0: Dokładnie. Gdy miała około 3 lat, jej rodzina przeniosła się do Grodu nad Narwią. Całe dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła właśnie tutaj. Na ulicy Długiej stał dom jej babci, Czerwonkowej. To był taki rodzinny punkt odniesienia, miejsce, do którego się wracało, nawet jeśli później życie rzucało ją po różnych scenach Polski.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: I od razu można sobie wyobrazić tę małą dziewczynkę biegnącą ulicą Długą. Jeszcze bez kapelusza z ogromnym rondem, ale już z charakterem.
0: Bez kapelusza, ale z temperamentem na pewno. Uczyła się w żeńskim gimnazjum, które mieściło się w budynku dzisiejszego 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki. Ten sam gmach, te same korytarze, tylko inne czasy.
1: To ciekawe, że dzisiejsi uczniowie chodzą po tych samych schodach, po których chodziła przyszła gwiazda estrady.
0: I to nie byle jaka gwiazda. Po maturze Hanka wyjechała do Warszawy. Ukończyła romanistykę i Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. To była bardzo solidna, klasyczna szkoła aktorska. Jej pedagogiem był m.in. Aleksander Zelwerowicz, legenda polskiego teatru.
1: No i tu zaczyna się wątek, który trochę kłóci się z jej późniejszym wizerunkiem, bo ona marzyła o rolach dramatycznych, prawda?
0: Tak, w młodości widziała siebie raczej w wielkich, poważnych rolach. Ale Zelwerowicz od początku powtarzał, że jej żywiołem jest komedia. Jest taka anegdota. Hanka recytuje na scenie tragiczny monolog, cała przejęta. A on nagle przerywa i krzyczy, że trzeba zabrać tego krokodyla, bo umrze ze śmiechu. To był moment, w którym ktoś z zewnątrz zobaczył w niej ogromny potencjał komediowy.
1: Czyli dramat dramatem, ale publiczność i mistrz widzieli w niej kogoś, kto rozbraja śmiechem.
0: I tak właśnie się stało. Choć trzeba pamiętać, że jej start zawodowy brutalnie przecięła historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miała wyjechać na stypendium do Paryża. Zamiast tego, za namową ojca, 28 sierpnia 1939 roku pojechała do Wilna, żeby zadebiutować w teatrze na Pochulance, w sztuce Obrona Ksantypy.
1: I tego debiutu ostatecznie nie zagrała.
0: Nie zdążyła. Wybuch wojny zmienił wszystko. W Wilnie teatr na chwilę zamilkł, a w Łomży spadły pierwsze bomby. Jedna z nich trafiła w rodzinną kamienicę Bielickich. Dom spłonął, a najbliższe jej osoby zostały wywiezione do Kazachstanu. To był dla niej ogromny cios. Utrata domu, poczucia bezpieczeństwa.

0: fragment jej biografii, bo zwykle pamięta się śmiech, a nie to, że za tym śmiechem stało doświadczenie wojny i utraty.
1: Właśnie. W czasie okupacji, kiedy teatr w Wilnie wznowił działalność, Hanka zaczęła grać w komediach i farsach. To był sposób na przetrwanie, ale też na to, by dać ludziom chwilę oddechu. Po wojnie związała się z teatrem dramatycznym w Białymstoku, potem z teatrem kameralnym w Łodzi, teatrem współczesnym w Warszawie, a w końcu z Państwowym Teatrem Syrena w Warszawie.
0: I to właśnie Syrena stała się jej teatralnym domem na długie lata.
1: Ponad 40 lat. To tam rozwinęła się w pełni jako aktorka komediowa. Ale jej prawdziwym królestwem była estrada i radio. Podwieczorek przy mikrofonie. Audycja, która przez ćwierć wieku towarzyszyła słuchaczom, uczyniła z niej ikonę.
0: No i Dziunia Pietrusińska. Postać, którą wielu kojarzy, nawet jeśli nie zawsze pamięta nazwiska autora.
1: Dziunię stworzył dla niej Bogdan Brzeziński. To była paniusia miejsko-wiejska, jak sama Hanka mówiła, z mocno pomieszanym poczuciem własnych korzeni. Dziunia komentowała codzienność Polaków, ich małe radości, absurdy, przywary. Robiła to językiem lekkim, ale bardzo celnym. Przez 25 lat Hanka wygłaszała te monologi z takim temperamentem, że ludzie czekali na nie jak na spotkanie z kimś bliskim.
0: I do tego ten głos. Najpiękniejsza chrypka świata.
1: Tak ją nazywano. Ta chrypka sprawiała, że była natychmiast rozpoznawalna. Nawet jeśli ktoś nie widział jej twarzy, po kilku słowach wiedział, że to ona. Ten wizerunek był tak silny, że nawet ponad 20 ról filmowych i telewizyjnych nie zdołało go przysłonić.
0: Wymieńmy chociaż kilka tytułów, bo to też kawał historii polskiego kina i telewizji.
1: Zagrała m.in. w Zakazanych piosenkach, Celulozie, Kafe pod Minogą, Małżeństwie z rozsądku. Pojawiała się w serialach Wojna domowa, Palce lizać, Badziewiakowie. No i oczywiście słynna Ciotunia w Panu Wołodyjowskim z 1969 roku.
0: Ta Ciotunia, która wchodzi w kadr i od razu wiadomo, że będzie się działo.
1: To była rola epizodyczna, ale zapadająca w pamięć. Zresztą Hanka miała tę umiejętność. Nawet jeśli pojawiała się na chwilę, zostawiała po sobie ślad.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Zostawmy na moment scenę i kamerę, a przejdźmy do tego, jaka była prywatnie. Bo o Hance Bilickiej mówi się szyk, klasa, humor. Ale za tym kryje się konkretna osoba z przyzwyczajeniami, słabościami, marzeniami.
1: Prywatnie była bardzo ciepła, serdeczna, a przy tym wymagająca wobec siebie. W szarej rzeczywistości świadomie wybierała kolor, śmiech i elegancję, żeby ludzie choć na chwilę zapomnieli o kłopotach. To nie był tylko sceniczny wizerunek, ale życiowa postawa.
0: I ten słynny kapelusz z ogromnym rondem, recepta na młodość, kolekcja kapeluszy i poczucie humoru.
1: Kapelusz był jej znakiem rozpoznawczym. Żartowała, że ma mniej lat niż kapeluszy, bo lata lecą, a kapelusze wychodzą z mody. I że kapelusze nie przysparzają zmarszczek. Tak oswajała temat wieku i przemijania.
0: Do tego gwara warszawska i dystans do polityki.
1: Na estradzie sięgała po przedwojenny styl mówienia, składając hołd dawnej Warszawie. Preferowała żart obyczajowy. Interesowało ją, jak ludzie żyją, kłócą się, kochają, kombinują, ale trzymała się z daleka od bieżących sporów politycznych.
0: A jednocześnie miała bardzo miękkie serce, szczególnie dla dzieci i zwierząt.
1: Pomagała dzieciom z domu dziecka w Łomży. Wspierała schroniska, zwłaszcza dla psów. Jej gospodyni, Joanna Manianin, wspominała, że codziennie na podwórko dla gołębi wynoszone było 1,5 litra pszenicy i drobno pokrojony bochenek chleba.
0: Wielka aktorka, scena, światła, a potem zwykłe podwórko, miska z ziarnem i gołębie.
1: I równocześnie słynęła z rozrzutności i dbałości o wygląd. Zawsze perfekcyjnie uczesana, ubrana, miała swojego fryzjera, kosmetyczkę, modystkę, gorseciarkę, projektantkę, buty szyła wyłącznie na miarę.
0: Cała osobna orkiestra ludzi od wizerunku.
1: Traktowała ich z ogromnym szacunkiem, jak współtwórców jej scenicznego świata. Dla niej liczyła się godność człowieka, niezależnie od tego, czy był dyrektorem teatru, czy krawcową.
0: No i zakupy. Tu też nie znała umiaru.
1: Po jednym z powrotów do Polski zrobiła na lotnisku tak duże zakupy, że powstał ogromny nadbagaż. Kiedy okazało się, że nie ma już pieniędzy, pasażerowie lotu wzięli po jednym jej bagażu i dzięki temu weszła na pokład bez dodatkowych opłat.
0: To pokazuje, jaką miała charyzmę. Ludzie po prostu chcieli jej pomóc.
1: I czuli, że to jest ktoś bliski. Ona bardzo ceniła publiczność. Powtarzała, że bez widzów i słuchaczy nie istnieje. Ten szacunek był obustronny.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: Wróćmy do jej niespełnionych marzeń. Na drzwiach mieszkania miała tabliczkę Hanka Bilicka, artystka dramatu.
1: Całe życie marzyła o wielkich rolach dramatycznych, a przylgniała do niej łatka aktorki komediowej i kabaretowej. Tabliczka była żartem, ale i cichym przypomnieniem o innych ambicjach.
0: Z jednej strony śmiech, z drugiej świadomość, że pewne drzwi się nie otworzyły. a jak wygląda

0: Dało jej życie osobiste?
1: Mając 25 lat, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego, bardzo popularnego aktora. To było małżeństwo dwóch silnych, ambitnych osobowości. Bezdzietne i zakończone rozwodem.
0: I stąd jej słynne zdanie, że życie romantyczne miała pod zdechłym Azorkiem.
1: To bardzo w jej stylu. Gorzką prawdę ubrać w zabawne, trochę absurdalne sformułowanie i obrócić wszystko w żart.
0: Był jeszcze wątek wieku, który też zamieniła w anegdotę.
1: Po wojnie, gdy dokumenty zniknęły, odmłodziła się o 10 lat. Przez pewien czas oficjalnie była młodsza, a gdy zbliżała się emerytura, trzeba było to uporządkować. Po latach opowiadała o tym z humorem.
0: Ale jedno było niezmienne – przywiązanie do Łomży. To tutaj świętowała 60-lecie pracy artystycznej i wracała do swojej dawnej szkoły.
1: I choć była mistrzynią żartu, w życiu kierowała się prostym, ale wymagającym kodeksem. Szacunek, uczciwość i odpowiedzialność za słowo.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Przejdźmy do ostatnich lat jej życia. Bo nawet wtedy, gdy zdrowie już nie było idealne, nie traciła poczucia humoru.
1: 1 marca 2006 roku, mając 91 lat, była gościem programu telewizyjnego Szymon Majewski Show. Zażartowała wtedy, że audycja powinna mieć tytuł „Bawcie się dzieci, nim babcia odleci”. To zdanie, wypowiedziane z jej charakterystycznym uśmiechem, dziś brzmi jak pożegnanie.
0: 8 dni później przeszła operację tętniaka aorty w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha.
1: Zmarła 9 marca 2006 roku. Odeszła artystka, ale został ogromny dorobek i bardzo żywa pamięć. Szczególnie w Łomży.
0: I tu zaczyna się opowieść o tym, jak miasto postanowiło tę pamięć pielęgnować.
1: Zacznijmy od saloniku Hanki Bielickiej. Mieści się on w centrum katolickim przy ulicy Zawadzkiej w Łomży. Uroczyste otwarcie odbyło się 8 czerwca 2005 roku. Jeszcze za jej życia, z jej udziałem.
0: Co można tam zobaczyć?
1: Kostiumy i kapelusze, portrety, karykatury, osobiste przedmioty. To nie jest tylko wystawa rzeczy, ale opowieść o stylu życia, o scenicznej osobowości. Po jej śmierci salonik stał się nieformalną izbą pamięci. Miejscem, gdzie można poczuć, że Hanka jest wciąż obecna. W tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
0: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
1: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy.

0: tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
1: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
0: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy

0: u dwóch krain geograficznych, więc spotykają się tu różne typy krajobrazu i przyrody.
1: Brzmi jak skrzyżowanie dwóch światów. Po co ten park powstał?
0: Chodziło o zachowanie w prawie nienaruszonym stanie Doliny Narwi z wyjątkowo cenną roślinnością wodną, szuwarową, torfowiskową, łąkową i fragmentami lasów łęgowych, a także ciekawą rzeźbą terenu, powstałą, gdy Narew przebiła się przez Wysoczyznę.
1: Czyli rzeka wycięła sobie drogę przez morenowe wzgórza?
0: Tak, na kilkunastokilometrowym odcinku tworzy przełom, a stoki wznoszą się na około 40 do 50 metrów ponad dno doliny. Ten fragment, zwany przełomową Doliną Narwi, to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów parku.
1: To gdzie jest ta oś parku, jego najważniejszy fragment?
0: To 16-kilometrowy odcinek Narwi, od ujścia Łojewka do mostu łączącego Łomżę z Piątnicą. Wzdłuż niego skupiają się najciekawsze widokowo i przyrodniczo miejsca.
1: A gdzie jest ten słynny, prawdziwy przełom?
0: W dół rzeki, od Pniewa i Rakowa Boginie, na odcinku około 10 kilometrów. Dolina jest tam wyrżnięta w morenowych wyniesieniach, ma równinne dno i z góry wygląda jak szeroka wstęga zieleni, przecięta wężem rzeki.
1: Stoję na jednym ze wzniesień. I co widzę?
0: Wijącą się, meandrującą Narew, długie jeziora Starorzecza, mozaikę wody, trzcin, łąk i wysp porośniętych krzewami.
1: Brzmi pięknie, ale dla mieszkańców to chyba nie zawsze była sielanka.
0: Gdy Narew zmieniała bieg, łąki i pastwiska nagle znajdowały się po drugiej stronie rzeki. Trzeba było przeprawiać się promami. Wsie dostosowały się do rzeki, mają wydłużoną zabudowę równoległą do jej biegu. Domy stoją wyżej, a łąki i pastwiska schodzą w stronę rzeki, co ma znaczenie przy wiosennych wezbraniach.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Wiosną mówi się, że Narew potrafi zniknąć. Jak to możliwe, że rzeka znika?
0: Kiedy topnieją śniegi, wody roztopowe zalewają całą dolinę. Powstaje ogromne rozlewisko, jak płytkie jezioro, w którym trudno wskazać główne koryto. Widać tylko wystające z wody drzewa i krzewy.
1: I wtedy zaczyna się ptasi spektakl, prawda?
0: Tak, na rozlewiskach zatrzymują się ogromne ilości dzikiego ptactwa wracającego na lęgowiska. Słychać gwar, krzyki, trzepot skrzydeł, intensywny hałas natury.
1: Co sprawia, że ten teren jest aż tak bogaty przyrodniczo?
0: Zróżnicowana rzeźba terenu i stopień jego nawilgotnienia. Są tu suche fragmenty wysoczyzny, wilgotne łąki, torfowiska, szuwary i otwarta woda, co sprzyja wielu gatunkom roślin i zwierząt.
1: Czyli za tym stoją konkretne badania i monitoring.
0: Tak, systematyczne inwentaryzacje pokazują, jakie gatunki tu żyją i jak reagują na wahania poziomu wody czy zmiany klimatu. Dlatego Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi uznaje się za jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w kraju.
1: Co to oznacza dla Łomży i okolicznych gmin?
0: Przede wszystkim odpowiedzialność. To przyrodnicza wizytówka regionu, szansa na edukację i turystykę, ale też konieczność prowadzenia inwestycji tak, by nie zniszczyć rozlewisk, torfowisk i łąk.
1: Czyli to nie rezerwat, gdzie wszystko jest zakazane, ale też nie można robić, co się chce?
0: Dokładnie. Park krajobrazowy łączy funkcję przyrodniczą z społeczną. Można tu mieszkać i gospodarować, lecz w sposób, który nie narusza naturalnego charakteru rzeki i związanych z nią siedlisk.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Zastanawiam się, jak mieszkańcy odbierają to, że żyją w tak wyjątkowym miejscu. Dla kogoś z zewnątrz to atrakcja, a dla nich codzienność.
0: Dla wielu osób rzeka i dolina to przede wszystkim przestrzeń pracy. Łąki, pastwiska, drogi dojazdowe. Coraz częściej jednak pojawia się świadomość, że to, co dla nich jest zwyczajne, w skali kraju jest unikalne, co widać w lokalnych inicjatywach i w tym, jak podkreśla się związek Łomży z Narwią.
1: Czyli Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi to nie tylko mapa i przepisy, ale też opowieść o relacji człowieka z rzeką.
0: Tak, o tym, jak rzeka kształtuje krajobraz, układ wsi i codzienne nawyki. I o tym, że w pewnym momencie człowiek postanowił te relacje chronić. Utworzenie parku w roku 1994 było uznaniem, że ten fragment Doliny Narwi zasługuje na szczególną troskę.
1: Dzięki temu dziś można spojrzeć na meandrującą rzekę Starorzecza i rozległe łąki z poczuciem, że ten krajobraz jest efektem świadomej decyzji o ochronie.
0: Dokładnie. To miejsce, w którym spotykają się geografia, przyroda i lokalna historia, a Łomża i okoliczne gminy mają je dosłownie na wyciągnięcie ręki.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, że Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi to przyrodnicza perła i część codzienności mieszkańców, to warto zajrzeć głębiej w to, co tam się naprawdę dzieje. Chciałbym dziś przejść krok po kroku przez to, co tam można przeżyć na zajęciach edukacyjnych, bo lista tematów jest imponująca. Od czego zacząć, żeby się w tym nie pogubić?
0: Najprościej zacząć od samego parku, bo to jest fundament wszystkich zajęć. Obejmuje prawie naturalnie zachowaną Dolinę Narwi w sąsiedztwie Łomży. Od Piątnicy Poduchownej do Bronowa, razem z krawędzią Doliny. Chronione są to walory krajobrazowe, przyrodnicze, poznawcze i estetyczne. Czyli nie tylko przyroda, ale też to, jak ten krajobraz opowiada historię regionu.
1: To od razu dopytam, jak duży jest ten park i gdzie...

0: dokładnie leży, bo często pada nazwa, a mało kto kojarzy skalę.
1: Powierzchnia objęta ochroną to niespełna 20 tysięcy hektarów, z czego część stanowi zasadniczy obszar parku, a reszta to otulina, czyli strefa ochronna. Park leży w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim, na terenie gmin Łomża, Piątnica i Wizna oraz miasta Łomża, a otulina sięga także części gmin Rudki i Zambrów.
0: Czyli nie jest to mały skwerek z trzema drzewami. A jeśli ktoś przyjeżdża na zajęcia, to co tam właściwie ogląda? Same łąki i woda, czy coś więcej?
1: Zdecydowanie więcej. W granicach parku są dwa rezerwaty przyrody. Forty dawnej twierdzy Łomża w Piątnicy, dwór Lutosławskich w Drozdowie, Muzeum Przyrodnicze, użytki ekologiczne, Góra Królowej Bony, Wzgórza Świętego Wawrzyńca, tak zwana Droga Batalionowa, miejsce koncentracji ptaków podczas wiosennych migracji oraz punkty widokowe. To wszystko jest tłem dla bardzo różnorodnych zajęć edukacyjnych.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Przejdźmy do zajęć, bo lista tematów wygląda jak plan całorocznej szkoły terenowej. Jakie są takie flagowe, najbardziej przekrojowe spotkania?
1: Jednym z podstawowych jest blok Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Pigułce. To charakterystyka walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku. Fauna, flora, zabytki, formy ochrony przyrody. Taki wstęp, który pozwala zrozumieć, dlaczego ten obszar jest chroniony i co go wyróżnia.
0: Czyli najpierw ogólny obraz, a potem można schodzić w szczegóły. I tu od razu rzuca się w oczy temat nietoperzy. Co kryje się pod hasłem Nasze nietoperze?
1: To zajęcia, które przełamują stereotypy. Mówi się o biologii i ekologii nietoperzy. O tym, jak żyją, jak się orientują w przestrzeni, jakie mają zwyczaje. Potem o gatunkach występujących w parku, zagrożeniach i sposobach ich ochrony. Uczestnicy pracują z kartami, więc nie jest to tylko słuchanie.
0: Czyli zamiast bać się nietoperzy, można się z nimi oswoić. A z drugiej strony mamy temat bardzo przyziemny, ale kluczowy – pszczoły. Jak wygląda spotkanie pszczoły, owady społeczne i pożyteczne?
1: To prezentacja o zapylaczach, procesach zapylania i roli owadów w naszym życiu. Pokazujemy, że bez nich wiele roślin nie wydałoby owoców. Są karty pracy i interaktywny ul, dzięki któremu widać, jak funkcjonuje pszczela rodzina i dlaczego te owady są tak ważne dla ekosystemu Doliny Narwi.
0: Z pszczół i nietoperzy przechodzimy do tematu, który dotyczy każdego domu – śmieci. W programie jest kampania Nie pal śmieci. Jak to jest prowadzone, żeby nie było tylko moralizowania?
1: To prelekcja o zagrożeniach wynikających z palenia śmieci, połączona z zasadami segregacji, wyjaśnieniem recyklingu i sposobów ograniczania odpadów. Jest prezentacja, zadania, zabawy i czytanie książeczki Co spotkało Kawkę, czyli o szkodliwości spalania śmieci, co działa szczególnie na młodszych.
0: To jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać, co wrzuca do pieca. W programie jest też monitoring płazów. Brzmi bardzo naukowo. Co się za tym kryje w praktyce?
1: To połączenie teorii i terenu. Najpierw prezentacja o biologii i ekologii płazów, ich gatunkach, zagrożeniach i metodach ochrony. Potem wyjście w teren, nauka rozpoznawania gatunków w parku i uzupełnianie kart pracy, żeby pokazać, że żaby czy ropuchy to ważny element ekosystemu Doliny Narwi.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Program jest rozpisany na cały rok. Zwiastuny wiosny, jesień w lesie, przygotowania zwierząt do zimy. Jak wygląda taki sezonowy cykl?
1: Zwiastuny wiosny pokazują zmiany w przyrodzie na wiosnę i gatunki budzące się do życia z grami, zabawami, kartami pracy i filmem. Jesień w lesie dotyczy zmian w ekosystemie, ptasich wędrówek i przygotowań do zimy. A przygotowania zwierząt do zimy pokazują, jak różne gatunki radzą sobie z tą porą roku, także w formie gier i zajęć plastycznych.
0: A skoro mowa o zimie, są też ptasia stołówka i zimowym tropem tropy i ślady zwierząt leśnych. To brzmi jak gotowy plan na zimowy dzień w terenie.
1: Ptasia stołówka to przegląd ptaków zimujących w kraju i zasady ich dokarmiania oraz budowy karmnika z zadaniami dostosowanymi do wieku. Zimowym tropem to wyjście do lasu lub na łąkę w poszukiwaniu tropów i śladów, rozpoznawanie odcisków łap i śladów żerowania, co uczy czytania przyrodniczych podpisów.
0: Zimą tropy, wiosną zwiastuny, a latem łąka. W programie jest blok Tajemnice Łąki. Co tam się dzieje?
1: To głównie zajęcia terenowe. Uczestnicy poznają rośliny i zwierzęta łąkowe, zwłaszcza owady, żeby zobaczyć, jak bogate jest życie na pozornie zwykłej łące. Gdy pogoda nie dopisuje, przenosimy się do sali i korzystamy z prezentacji, plansz i zdjęć, ale nadal pokazujemy, że łąka to skomplikowany ekosystem.
0: Wspomniałaś o rezerwacie Kalinowo. Jest osobny blok, czy wiesz, jakie drzewo? To brzmi jak terenowa zagadka.
1: Uczestnicy uczą się rozpoznawać gatunki drzew w rezerwacie Kalinowo. Omawiamy ich rolę w przyrodzie i w życiu człowieka oraz zasady zachowania w lesie. Najpierw są zajęcia z prezentacją i planszami, a potem wycieczka z grą Leśny Detektyw, podczas której trzeba odnaleźć konkretne drzewa i przyjrzeć się liściom, korze i sylwetce.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: W programie pojawia się sporo tematów związanych z konkretnymi gatunkami. Klekotek z drozdowskiego gniazda, czajka, ptak herbowy EUPKDN. Kto w drzewo stuka? Spotkanie z zającem szarakiem. Po co aż tak schodzić do poziomu pojedynczych gatunków?
1: Bo konkretne gatunki są świetnymi ambasadorami całych siedlisk. Klekotek z drozdowskiego gniazda to prezentacja o bocianie białym połączona ze zwiedzaniem ścieżki zmysłów i obserwacją ptaków w ośrodku rehabilitacji zwierząt. Czajka, ptak herbowy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, pozwala poznać biologię i ekologię czajki, a uczestnicy uzupełniają karty pracy. Kto w drzewo stuka, dotyczy dzięciołów, a spotkanie ze zającem szarakiem łączy prezentację multimedialną z zajęciami plastycznymi. Dzięki temu łatwiej zrozumieć wymagania gatunków i potrzeby ochrony ich siedlisk.
0: Jest też blok Ptaki Doliny Narwi i osobno Ptaki Miejskiej Przestrzeni. To dwa różne światy?
1: W dużej mierze tak. Ptaki Doliny Narwi uczą rozpoznawania gatunków charakterystycznych dla parku, ich siedlisk i zagrożeń, często z wyjściem w teren. Ptaki Miejskiej Przestrzeni skupiają się na gatunkach przystosowanych do życia w mieście. Pokazują, jak wykorzystują budynki, parki i z jakimi problemami się mierzą. To uświadamia, że przyroda jest obecna także w zabudowanej części regionu.
0: W programie pojawia się też temat zwierzęta zagrożone wyginięciem. Jak to jest ujęte, żeby nie było tylko listy smutnych faktów?
1: Omawia się wybrane gatunki, między innymi kraskę i wilka oraz przyczyny ich zagrożenia. Wprowadza się pojęcie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako zestawienia gatunków szczególnie narażonych, ale równocześnie pokazuje działania ochronne i to, co każdy może zrobić. Chodzi o budowanie świadomości połączonej z poczuciem sprawczości, a nie tylko przygnębienia.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Wśród tematów jest bobikowe rozterki sercowe. Sama nazwa sugeruje bobra, ale co dokładnie?
1: To zajęcia o biologii i ekologii bobra europejskiego, jego przystosowaniach, budowlach, zwyczajach i wpływie na krajobraz. Tytuł tylko żartobliwie łagodzi poważny temat roli bobra w Dolinie Rzecznej.
0: Jest też blok Nocą w lesie o sowach. To chyba jeden z bardziej tajemniczych tematów.
1: Przedstawiamy sowy występujące w Polsce, ich przystosowania do nocnego trybu życia, sposób polowania, budowę i głos. Dzięki prezentacji multimedialnej można je zobaczyć z bliska, co budzi duże emocje.
0: W programie jest też praktyczny blok Zasady postępowania z dzikimi zwierzętami. Co tam jest podkreślane?
1: Zasady ostrożności przy kontakcie z martwymi, rannymi lub młodymi zwierzętami. Jak pomóc, żeby nie zaszkodzić? Kiedy się wycofać, a kiedy powiadomić służby?
0: Wspomniałaś o dziuplach i dzięciołach. Jest też temat, co kryje dziupla. Co tam się dzieje?
1: To prezentacja o dziuplakach, czyli gatunkach wykorzystujących dziuple jako miejsca lęgowe i schronienia. Pokazujemy, że dziuple są kluczowe dla lasu, a ich brak ogranicza liczebność wielu gatunków.
0: W programie pojawia się też Bosą Stopą przez Łomżyński Park

0: Co się za tym kryje?
1: Spotkania oparte na grach i zabawach przyrodniczych. Wielka gra planszowa o parku, leśne koło fortuny, zgaduj zgadula, leśne puzzle. Wiedza jest utrwalana przez rywalizację i współpracę.
0: Wspomniałaś o monitoringu płazów, tajemnicach łąki, ptakach Doliny Narwi. To brzmi jak oferta dla szkół. Jak to jest zorganizowane?
2: W godzinie 21 wydarzeniem Into the FOMO, które jest już takim cyklem związanym właśnie z projektem FOMO, który niegdyś był klubem w Białymstoku, teraz jest migrującym projektem, który też ma swoje odzwierciedlenie w programie festiwalu Up to Date i tutaj poszukująca elektronika w bardziej głębokich rejestrach muzycznych. Ale piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22.00. Po godzinie 22.00 uczestnicy salonów będą mogli udać się za pośrednictwem chociażby komunikacji miejskiej, 3-4 przystanki w stronę do Elit prosto i jesteśmy w Parku Lubomirskich. Czy nie brzmi to pięknie? Dla mnie wspaniale. Jest to, uważam, bardzo wygodny układ i też ukłon w stronę tego, żebyśmy dbali o to, żeby przemieszczać się środkami zbiorowego transportu, co propagujemy od lat. Na miejsce będzie można też przyjechać rowerem do parku, bo tam szykujemy parkingi rowerowe właśnie dla festiwalowiczów. Miejsce, żeby autem zaparkować, też będzie, ale tego nie polecamy, bo można też zrobić sobie spacerek ewentualnie. Bo to ile najmniej 20 minut stąd? Myślę, że maksymalnie. Także w Parku Lubomirskich 3 sceny muzyczne, główna scena, mogę powiedzieć, że bardzo mocno przytulona, albo korzystająca z urokliwego pałacyku Lubomirskich. Artyści będą mieli piękny widok na stawy do Lickie i na ten piękny park. Dwie pozostałe sceny wśród drzew. Festiwal oczywiście na świeżym powietrzu, ale jak do tej pory pogoda była dla nas bardzo łaskawa w ostatnich latach, także myślę, że to się skończy malowniczym porankiem w niedzielę.
3: Festiwal jest bardzo mocno zakorzeniony tutaj lokalnie, w lokalnej ziemi i w tym roku również ukłonem ku lokalnej społeczności, które też jest możliwe właśnie dzięki instytucjonalnemu wsparciu, jest wprowadzenie biletu białostockiego, który umożliwia w bardzo atrakcyjnej cenie lokalnej społeczności korzystać z głównej części festiwalu, która odbywa się właśnie w Parku Lubomirskich i można go nabyć w dwóch miejscach zaprzyjaźnionych. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych social mediach na stronie.
4: Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny województwo podlaskie może być partnerem tego wspaniałego festiwalu. Jestem zawsze pod olbrzymim wrażeniem, jak Jędrzej co roku nas zaprasza na różne wycieczki, bo po Białymstoku znajduje nowe miejsca. Pamiętam rok 24, kiedy poznaliśmy Fast, także mamy kamienie jak Stonehenge. Jestem też bardzo ciekawy, jak ten Park Lubomirski, to jest wspaniałe połączenie pałacyku, stawów dolickich, będzie się mogło wpisywać w muzykę ambientową. Jest to dla nas też bardzo jako województwa ważne wydarzenie, ponieważ zależy nam na tym, aby jak najwięcej turystów do naszego województwa przyjeżdżało. Ta majówka pokazała, że to był bardzo dobry czas dla naszych hotelarzy, dla naszych miejsc atrakcyjnych. Jestem przekonany, że ten festiwal jest również jednym z wielu magnesów, które przyciągnie turystów w miesiącu maju. Jestem przekonany, że wielu z nich będzie korzystało z naszego bonu turystycznego. Wielu też oprócz tego, że będzie brał udział w festiwalu, pojedzie czy to do Białowieży, czy do Augustowa, czy w inne piękne miejsca naszego regionu, więc również za tą część promocji naszego województwa bardzo Państwu dziękuję i trzymam kciuki za tę edycję, ale też za tę już edycję w dobie pełnoletności.
5: Festiwal Up to Date to jedna z najbardziej ikonicznych imprez kulturalnych odbywających się nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie i cieszę się, że w tym roku bardzo szybko doszliśmy do porozumienia z organizatorami, że warto, żeby odbywała się w Parku Lubomirskich. Jest to, tak jak mówiłem, że bardzo miłym, sympatycznym, pełnym zieleni. I od razu doszliśmy do porozumienia, że warto, żeby to było właśnie ten teren. Tym bardziej, że wiele osób mówiło, jejku, ostatnio po tych edycjach, które chociaż miały miejsce w Fastach. Dlaczego tak daleko? Dlaczego takie miejsce, w którym komunikacja jest lekko utrudniona? Więc teraz, tak jak powiedział Jędrzej, o wiele łatwiej będzie można dotrzeć do Parku Lubomirskich. A drugie miejsce, czyli Galeria Arsenał, elektrownia, też myślę, że wyznacznik i miejsce bardzo rozpoznawalne na mapie naszego miasta, więc dwa świetne punkty, dwie świetne miejscówki, w których w tym roku Festiwal Up to Date będzie miał miejsce. Myślę, że nie tylko białostoczanie, warto, żeby przybyli na festiwal i zobaczyli chociażby, jak wygląda elektrownia od środka, ale także ci, którzy przy różnych okazjach odwiedzają Białystok i województwo podlaskie, warto, żeby zahaczyli o Festiwal Up to Date. Tym bardziej, że myślę, że biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
3: Nasza współpraca z Galerią Arsenał jest wieloletnia. Tu już będziemy spotykać się w tej przestrzeni po raz drugi właśnie zarówno w czwartek otwierający festiwal oraz w piątek i w sobotę na centralnych salonach ambientu. Z mojej strony chciałabym też dodać dla osób zainteresowanych tymi wydarzeniami, że bilety bardzo się

0: I na wydarzenia centralne salony ambientu w piątek i sobotę zostały pojedyncze. To też dzięki temu, że właśnie czuję, że możemy tutaj, to dzięki temu, że możemy tutaj spotkać się w Galerii Arsenał, która zwiększa popularność tego wydarzenia też dla nas.
1: Czas szybko leci. Spotykamy się wspólnie w ramach UpToDate'u już trzeci raz w tym roku. Pierwsza nasza współpraca miała miejsce w 2024 roku i jest to o tyle istotne, że wydaje mi się, tak jak powiedział Jędrzej, że bardzo dobrze zarówno UpToDate Festival, jak i Galerii Arsenał w Białymstoku wpisuje się tutaj w szeroko pojętą kulturalną tkankę miejską z jednej strony, a z drugiej strony reprezentujemy właściwie światowy też poziom, przynajmniej momentami, a na pewno najwyższy, więc świetnie to rezonuje i ta współpraca jest dla nas od wielu lat bardzo ważna. Jak Państwo zapewne wiecie, jesteśmy Galerią Sztuki Współczesnej, organizujemy przede wszystkim wystawy, to jest około 14 wystaw zarówno tutaj w naszych dwóch lokalizacjach, ale też w Polsce i za granicą. Realizujemy też bardzo rozbudowany program edukacyjny, wydawniczy. Posiadamy też jedną z najbardziej interesujących kolekcji sztuki współczesnej w Polsce, a być może nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Pewnie zadajecie sobie Państwo pytanie, dlaczego

0: muzyki elektronicznej już się dzieje i ma się bardzo dobrze. Widać to po festiwalach zarówno w Europie, jak i na świecie. Widać to po pracach, które powstają w obszarze wizualnym, a bardzo dużo czerpią z muzyki elektronicznej, dlatego na pewno nie jest to miejsce przypadkowe pod tej klasy festiwal. Także dziękujemy za współpracę. Myślimy, że to jest też ważne, aby się sieciować w obszarze kultury, aby wymieniać się doświadczeniami, aby się wspierać. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za tę możliwość i mamy nadzieję na kontynuację.
1: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, ale też działania prospołeczne. My od wielu lat jesteśmy zaangażowani w akcje, które mają na celu aktywizację społeczności, która czasem jest poza radarem innych wydarzeń kulturalnych lub trudno jest jej z tego skorzystać. Również festiwal angażuje się w akcje, które mają na celu otwarcie rozmowy na temat zdrowia psychicznego.
2: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, to nie tylko to jedno wydarzenie w ciągu roku, ale też praca całoroczna. I z festiwalu wyrosła taka fundacja Don't Worry, Be Yourself, w ramach której działamy też w ramach festiwalu, ale też jako taką właśnie pracę całoroczną. I w fundacji Don't Worry, Be Yourself skupiamy się głównie na zdrowiu psychicznym i tutaj takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTube, na wszystkich platformach streamingowych, podcasty Don't Worry, Be Yourself, kim naprawdę jesteś. I poza tym zrealizowaliśmy w mieście mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. To była też duża współpraca z samym szpitalem, jak i też z psychologami. Powstały też bajki do tego, które można sobie również znaleźć, posłuchać. Organizujemy też konferencję Do We Really Care i tam też poruszamy tematy związane, też na przykład ostatnia edycja poruszała tematy wypalenia zawodowego, też zmian różnych, które zachodzą w życiu. No i też mocno łączymy się z seniorami. To jest właśnie ta grupa, o której też Paulina wspominała, że niekoniecznie jest na radarach wydarzeń kulturalnych tego typu, takich jak nasze. I z seniorami wiąże się akcja zbiórki na rodzinne domy dziecka, w których właśnie dziadkowie zajmują się dziećmi. I w tym roku w ramach tej zbiórki zebraliśmy środki na to, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie na wakacje. To jest taka sytuacja win-win, no bo dzieci sobie jadą odpoczywać, ale też dziadkowie mają chwilę wytchnienia, żeby też sobie odpocząć. Jeśli chodzi o te działania w ramach festiwalu, no to takim flagowym działaniem jest Wyślij Pocztówkę do Babci. Jest to akcja, która za rok skończy 10 lat. W ramach tej akcji uczestnicy festiwalu mogą wysłać za darmo pocztówkę do swoich dziadków, do babci. No i te pocztówki później dostajemy zdjęcia z całej Polski. To jest super w ogóle uczucie. Widzimy te wszystkie komody, telewizory i tak dalej. Nad nimi pocztówkę, pozdro techno. Super sprawa. Dla młodych ludzi jest to też takie nietypowe doświadczenie, no bo nie mając za dużo styczności z takim analogowym światem, więc tutaj też ta wysyłka jest ważna i też tworzymy takie mosty, że jest to szansa na to, żeby nawiązać kontakt właśnie z bliskimi seniorami. W ramach tej akcji, tak jak mówiłem, za rok 10 lat będzie powstawał film dokumentalny o tytule Babcia też człowiek. I na razie postawimy kropkę. I jeszcze jedno działanie, które jest takim flagowym działaniem, to jest akcja 50+, którą zapoczątkowaliśmy 10 lat temu. I to był film Bagaż Życia, który zawiera taką scenę, którą kręciliśmy pod Teatrem Dramatycznym, w którym wystąpiło ponad 400 osób. I to było też takie fajne, że jakby ludzie z miasta mogli wystąpić w tym filmie. I ten film właśnie zapoczątkował akcję 50+, która polegała na tym, że jeśli ktoś ukończył 50 lat, no to mógł wejść za darmo na festiwal. Czasy się zmieniają i teraz jeśli powiemy jakiemuś 50-latkowi, że jest seniorem, to się obrazi. Więc w tym roku następuje mała zmiana, jeszcze nie tak brutalna jak za rok, bo jeszcze w tym roku osoby 50+ wejdą za darmo, ale od przyszłego roku akcję 50+ zmieniamy na akcję 60+, żeby już faktycznie dotyczyła troszkę starszych ludzi, chociaż ci 60-latkowie też mogą

0: wyglądać młodo, nie? To nie jest tak, że to jest tylko dla właśnie seniorów. Natomiast 60+ będzie już taką akcją, która będzie od przyszłego roku. No bo tak jak mówiłem tutaj, no 50-latkowie wyglądają często młodziej niż bohaterowie serialu 40-latych. Tutaj nie chcemy właśnie używać tego określenia senior wobec ludzi, którzy seniorami nie są, więc tutaj będzie ta zmiana. No i właśnie na końcu jeszcze chciałem wspomnieć o Alei Ambientowej, która ostatnio wzbogaciła się o nowe elementy, które zrobiliśmy dzięki KPO dla Kultury. Jest to zestaw 10 totemów, które świecą, do których można podejść, zeskanować kod, poczytać więcej o muzyce ambientalnej, posłuchać specjalnie przygotowanych setów, no ale też wybrać się z rodziną i właśnie popukać w te totemy, żeby one zaczęły nam świecić, żeby odpowiadały różnymi kolorami. Nasze totemy odwiedziło już w tym momencie pewnie dużo więcej osób niż zeskanowało kody, natomiast jeśli chodzi o skanowanie kodów, to od początku trwania akcji ponad 2,5 tysiąca unikalnych urządzeń zeskanowało te kody, co oznacza, że pewnie tych odwiedzin było dużo więcej, no bo zwykle ludzie przychodzą ze znajomymi, nie wszyscy skanują, więc tutaj naprawdę widzimy, obserwujemy duże zainteresowanie, szczególnie jak pogoda jest tak fajna jak teraz, to też w weekend dużo ludzi właśnie nas odwiedziło.
1: Ja tutaj dodam od siebie, że jeśli chodzi o akcję 50+, która w przyszłym roku będzie już 60+, to zapraszamy osoby za darmo na główną lokalizację festiwalu w Parku Lubomirskich. Jeśli z uwagi na ograniczoną pojemność, jeśli osoby młode w wieku 50+ chcą się wybrać na festiwal w czwartek lub w piątek tutaj do wydarzeń w Galerii Arsenału Elektrownia, to trzeba nabyć bilet w regularnej sprzedaży. Ja też tu od siebie dodam przy okazji tego sieciowania i lokalnych działań proseniorealnych oraz wspierania się tutaj nawzajem. Jako festiwal mamy taką wewnętrzną akcję, w której zbieramy środki na działalność charytatywną z tak zwanych guest list i osób, które zapraszamy. Też. Osoby mogą nabyć taki bilet w wysokości 30 zł, w sensie właściwie nabywają w cenie 30 zł i całą kwotę, którą zbieramy, przekazujemy na działania charytatywne. Przez ostatnie 2 lata działaliśmy na rzecz Music Saves UA, czyli organizacji, która wspiera działania za naszą wschodnią granicą. W tym roku sieciowaliśmy się wewnętrznie lokalnie z Fundacją Iskra i będziemy rozwijać nasze działania tutaj lokalne i prosenioralne, więc tutaj też chciałam podkreślić, że festiwal wszystkimi swoimi siłami stara się pomagać i wykorzystywać tę możliwość, którą mamy, możliwość działania i tą platformę, którą jesteśmy.
2: SK Łomża.
3: Mówi się, że Łomża to miasto z klimatem. Dziś spróbujemy to poczuć, idąc jak na spacerze przez jej wielokulturowe ulice, zabytki i miejsca pamięci.
4: To opowieść o kilku stuleciach historii, od renesansu po 20. stulecie. W centrum mamy katedrę świętego Michała Archanioła z początków XVI wieku, która jest punktem odniesienia miasta.
3: Czyli katedra w środku, a wokół niej życie. Ale od razu widać, że Łomża nie była jednorodna wyznaniowo. Jak to się układa w jedną opowieść?
4: Bardzo wyraźnie widać wielokulturowy charakter. Cerkwie, 3 sąsiadujące cmentarze, rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski i prawosławny przy ulicy Kopernika oraz 2 cmentarze żydowskie. To pokazuje współistnienie różnych wspólnot.
3: To już gotowy scenariusz do filmu o mieście pogranicza, a do tego klasztory benedyktynek i kapucynów.
4: Klasztor benedyktynek przy ulicy Dwornej z kościołem Świętej Trójcy i ogród tworzą ważny fragment miasta, a zespół kapucynów przy ulicy Krzywe Koło pokazuje, jak życie religijne i edukacyjne się przenikało.
3: A obok murów klasztornych pojawiają się mury koszarowe, fort, koszary, wartownie. To już inna twarz Łomży.
4: Fort numer 4 z końca XIX wieku, koszary i dawny szpital wojskowy dowodzą, że Łomża miała znaczenie strategiczne.
3: I między tym wszystkim parki. Miejski imienia Jakuba Wagi i Park Ludowy. To jak oddech między cegłą a murem.
4: Park imienia Jakuba Wagi to XIX-wieczna odpowiedź na potrzebę zieleni. Park Ludowy – przestrzeń otwarta dla szerokich grup. W tle mamy stary rynek z reliktami XVI-wiecznego ratusza i nowy ratusz z XIX wieku – symbol ciągłości miasta.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Skoro jesteśmy przy centrum, to przejdźmy do kamienic, domów i willi. Od ulicy Długiej przez Dworną po Osienkiewicza i Wojska Polskiego. Co w nich takiego, że trafiły do rejestru zabytków?
4: Razem tworzą spójny obraz miasta z przełomu XIX i XX wieku. Przy ulicy Długiej mamy domy z XIX wieku, przy ulicy Dwornej całą galerię. Domy mieszkalne, bank z roku 1886, dawną kasę przemysłową, kamienice z roku 1920 i szkołę imienia królowej Jadwigi z roku 1910. Obok stoi dom z roku 1909 oraz dom katolicki z lat 30. XX wieku.
3: A jeszcze hotele, sierociniec, szpital, rzeźnia miejska – to już pełny obraz miasta, które żyje, pracuje i leczy swoich mieszkańców.
4: Przy ulicy Bernatowicza stoi dawny sierociniec z końca XIX wieku i gimnazjum męskie z roku 1912. Przy ulicy Giełczyńskiej dawny hotel Metropol z początku XX wieku, dziś ośrodek kształcenia.

0: kształcenia zawodowego. Przy ulicy Nowogrodzkiej mamy zespół rzeźni miejskiej z roku 1906. Przy ulicy Wiejskiej Szpital Świętego Ducha z roku 1886, a ulica Wojska Polskiego wyróżnia się zabudową z domów z początku XX wieku.
1: W tej układance są też budynki administracyjne i publiczne. Dom Ludowy, dawne więzienie, poczta, pałac gubernatora to historia instytucji, które zmieniają funkcję, ale zostają w krajobrazie.
0: Dom Ludowy przy Alei Legionów z początku XX wieku od początku służył życiu społecznemu. Budynek administracyjny więzienia z końca XIX wieku, dziś szkoła muzyczna oraz dawna łaźnia więzienna, obecnie archiwum, pokazują adaptację dawnych obiektów. Przy placu pocztowym stoi poczta z dwiema oficynami z roku 1838, a na placu Sienkiewicza dawny pałac gubernatora z drugiej połowy XIX wieku.
1: Do tego dochodzą rezydencje bardziej reprezentacyjne. Pałac Biskupi przy ulicy Sadowej i willa z ogrodem przy ulicy Kopernika. To już budynki prestiżowe.
0: Pałac Biskupi z roku 1925 podkreśla rangę Łomży jako ośrodka kościelnego. Willa przy ulicy Kopernika z roku 1926 łączy funkcję domu z ogrodem. Jest też dom pastora przy ulicy Krzywe Koło z trzeciej ćwierci XIX wieku oraz dom przy ulicy Rządowej z czwartej ćwierci XIX wieku.
2: To jest magazyn lokalny.

0: była związana z wydarzeniami ogólnopolskimi. Podobnie relikty dawnego ratusza na Starym Rynku przypominają o wcześniejszym etapie rozwoju miasta. Ważne są też ogrodzenia cmentarzy, bramy, aleje dojazdowe. Tworzą ramę dla pamięci zbiorowej.
1: Kiedy się to wszystko zbierze, wychodzi miasto z warstwami jak przekrój geologiczny. Od renesansowej katedry przez klasztory, koszary, parki, po międzywojenne domy i szkoły. I to wszystko w zasięgu spaceru.
0: Ta lista zabytków może wyglądać jak suchy spis adresów i dat, ale opowiada o mieście, w którym spotykają się różne wyznania, style architektoniczne i funkcje. Razem tworzą opowieść o Łomży jako miejscu, które przez stulecia się zmieniało, a jednocześnie zachowało swój charakter.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro odbyliśmy już spacer po historycznej, wielokulturowej Łomży, to warto zatrzymać się przy tym, jak gęsto ta historia zapisała się w miejskiej przestrzeni.
0: I co ważne, ta historia nie zamyka się w jednym muzeum. Leży wzdłuż ulic, na fasadach kamienic, na nagrobkach starego cmentarza, w murach kościołów i dawnych cerkwi. Wystarczy wyjść na spacer i traktować miasto jak wielką, otwartą księgę.
1: To zacznijmy od miejsca, które najszybciej wpada w oko. Człowiek wysiada w centrum i od razu widzi tę ogromną, czerwoną bryłę z cegły.
0: Mówi się o katedrze świętego Michała Archanioła przy ulicy Dwornej. To świetny punkt orientacyjny i klucz do zrozumienia, jak ważna była Łomża na szlaku między Mazowszem a Litwą. Świątynię zaczęto wznosić na początku XVI wieku z fundacji książąt mazowieckich, a konsekracja odbyła się w roku 1526.
1: Czyli kiedy dziś ktoś mówi spotkajmy się przy katedrze, korzysta z punktu orientacyjnego, który służy ludziom od prawie 5 stuleci.
0: Dokładnie. Widać tu typowy mazowiecki późny gotyk. Ceglane wzory, ostrołukowe okna, prostą, ale poważną bryłę, która dobrze pasuje do charakteru miasta.
1: A kiedy wychodzi się z chłodnego wnętrza katedry, krok często prowadzi na Stary Rynek.
0: Stary Rynek to serce dawnej stolicy ziemi łomżyńskiej. Prostokątny plac na wysokiej skarpie nad Narwią, klasycystyczny ratusz, rząd kamienic. Nie przytłacza skalą, raczej zachęca, żeby stanąć na środku i powoli czytać fasady.
1: I przy okazji wdać się w dyskusję, czy po rewitalizacji to miejsce zyskało, czy straciło, bo określenie betonoza pada tu dość często.
0: Część osób chwali nową odsłonę za porządek, inni narzekają na zbyt dużo betonu. Niezmienny pozostaje układ placu i rola ratusza. Obecny, zaprojektowany przez Aleksandra Groffe, powstał w latach 20. XIX wieku i stanął we wschodniej pierzei.
1: I to ciekawa, klasycystyczna bryła z prostokątnym planem i wieżyczką w osi fasady.
0: Kiedyś wieżyczkę przykrywała półkolista kopuła, która wróciła w ramach odbudowy. Z kolei żeliwna balustrada nie jest przewidziana w nowym projekcie. Miasto balansuje między wiernością historii, a współczesnymi potrzebami.
1: I to wszystko na jednym placu, a wokół jeszcze sieć ulic z własnymi opowieściami.
0: Ulica Dworna w XVI wieku prowadziła do zamku, a w XIX stała się ulicą finansowo-bankową. Z kolei ulica Długa między Starym Rynkiem a Placem Kościuszki przed II wojną światową miała wyraźnie handlowo-usługowy charakter.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
1: Skoro jesteśmy przy centrum, to przenieśmy się na chwilę na plac papieża Jana Pawła II. Tam od razu widać, że Łomża leży na styku kultur.
0: Przy tym placu stoi kościół

0: Dawna cerkiew prawosławna z XIX wieku, dziś kościół katolicki. Mieszają się tu wpływy bizantyjskie i eklektyczne, co tworzy ciekawy kontrapunkt dla gotyckiej katedry i barokowego klasztoru kapucynów. To czytelny znak, że Łomża była miastem wielu wyznań.
1: Skoro padło hasło kapucyni, to przenieśmy się na Popową Górę.
0: Zespół kościoła i klasztoru ojców kapucynów stoi na skarpie z widokiem na Dolinę Narwi. Barok toskański, prosta, ascetyczna bryła, skromne zdobienia.

0: Artystyczna budowla z roku 1925. Przez lata centrum zarządzania diecezją i ważny element panoramy tej części miasta.
1: Wspomniałaś, że Łomża to miasto wielu wyznań. Najmocniej widać to chyba na Starym Cmentarzu przy ulicy Kopernika.
0: Stary Cmentarz to trzy nekropolie – rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska i prawosławna, założone na początku XIX wieku. Ze względu na bogactwo nagrobków bywa porównywany do warszawskich powązek i przypomina raczej muzeum pod gołym niebem. Spoczywają tu m.in. Jakub Waga, Feliks Bernatowicz i Jan Kulka, ale też mniej znane rodziny.

0: Jego kulturalnego i edukacyjnego.
1: I jeszcze Szpital Żydowski z roku 1903, utrzymywany przez gminę żydowską, po wojnie przeznaczony na potrzeby szkolnictwa. To ważny ślad wielowyznaniowej i wielokulturowej historii Łomży.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Wspomnieliśmy o ulicach, szkołach, szpitalach, ale w każdym mieście ważne są też przestrzenie zielone. W Łomży takim miejscem jest ogród spacerowy.
1: Ogród spacerowy otoczony ulicami Wojska Polskiego, Ogrodową, Nowogrodzką i Glogera założono w roku 1842 jako miejski ogród spacerowy. Po kilku latach zaczął podupadać, więc zatrudniono ogrodnika, który przywrócił mu formę. To pokazuje, że już w XIX wieku władze miasta rozumiały znaczenie terenów rekreacyjnych.
0: I znów mamy tu charakterystyczny dla Łomży motyw. Coś, co powstaje z myślą o mieszkańcach, a z czasem staje się zabytkiem.
1: Podobnie było z Domem Ludowym, parterowym budynkiem z roku 1905. W okresie międzywojennym, w latach 1922-1924, został rozbudowany i stał się siedzibą Szkoły Mierniczej, powstałej w roku 1919. To kolejny przykład, jak budynek zmienia funkcję, ale pozostaje ważny dla lokalnej społeczności.
0: Warto też wspomnieć o Placu Pocztowym.
1: W roku 1838 wytyczono nowy plac poprawczy, później zwany Placem Pocztowym. Głównym budynkiem jest poczta zbudowana w latach 1843-1844, najprawdopodobniej według projektu Ludwika Jocza. To ważny punkt komunikacyjny i architektoniczny, który spina w całość sieć ulic w tej części miasta.
0: A skoro o ulicach mowa, to ulica Sienkiewicza też ma swoją historię.
1: Wytyczono ją w roku 1836 w ramach planu regulacji południowo-zachodniej części miasta. Po ustanowieniu Łomży miastem gubernialnym wytyczono Plac Soborny, dziś Plac Jana Pawła II, i wybudowano cerkiew, która od roku 1917 pełni funkcję kościoła katolickiego, a w okresie międzywojennym była kościołem garnizonowym. To kolejny przykład, jak zmieniały się funkcje budynków sakralnych w zależności od sytuacji politycznej i religijnej.
0: Kiedy zbierze się to wszystko razem, wychodzi obraz miasta, w którym każdy budynek coś znaczy.
1: I to jest chyba najważniejsze w opowieści o zabytkach Łomży i okolic. Gotycka katedra, klasycystyczny rynek z ratuszem, barokowy klasztor kapucynów, neoklasycystyczny pałac biskupi, dawna cerkiew przy placu Jana Pawła II, rozległy stary cmentarz, budynki banków, szkół, szpitali, domów ludowych i katolickich. Wszystko to tworzy opowieść o mieście na styku kultur, wyznań i epok.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
0: I co ciekawe, ta opowieść nie kończy się na granicach miasta. W okolicach Łomży są dwory i wiejskie kościoły, które dopełniają ten obraz.
1: Tak, choć dziś skupiamy się na samym mieście, warto pamiętać, że powiat łomżyński ma wiele takich miejsc. One pokazują, jak wyglądało życie ziemiaństwa, jak kształtowała się religijność na wsi, jak lokalne rody wiązały się z miastem.
0: Po kilku dniach spędzonych w Łomży zostaje wrażenie, że historia nie jest tu zamknięta w gablotach.
1: Jest rozproszona między fasadami, nagrobkami, kopułami i dachami nadnarwiańskiego miasta. I właśnie ta mozaika sprawia, że pierwsza wizyta rzadko bywa ostatnią. Zostaje kilka adresów do nadrobienia, kilka nagrobków, którym warto przyjrzeć się uważniej, i kilka kościelnych wnętrz, do których dobrze jest wrócić, aby zobaczyć je w innym świetle i odkryć nowe detale.
2: SK Łomża News.
0: Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie często nazywany jest perłą w koronie województwa podlaskiego i świetnie pokazuje nie tylko historię, ale też wciąż żywą kulturę Kurpiów. Co sprawia, że to miejsce jest aż tak wyjątkowe?
1: Przede wszystkim historia i autentyczność. Skansen powstał jako Muzeum Kurpiowskie 19 czerwca 1927 roku. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce, mocno zakorzenione w kulturze kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
0: Czyli nie współczesna stylizacja, tylko miejsce, które samo stało się częścią historii. Kto je stworzył?
1: Adam Chętnik, etnograf i pasjonat kurpiowszczyzny. Gromadził narzędzia, wyposażenie domów i przedmioty codziennego użytku Kurpiów. Zbiory liczyły około 3000 eksponatów, głównie z jego prywatnych zasobów.
0: 3000 obiektów z prywatnej kolekcji robi wrażenie, ale II wojna światowa była dla tego miejsca dramatem. Co zostało po tamtym pierwszym muzeum?
1: Muzeum, podobnie jak Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzęki pni kilkusetletnich drzew bartnych i brama z kłód sosnowych od strony rzeki. Materialne świadectwo ciągłości i dowód, że idea ochrony kurpiowskiego dziedzictwa przetrwała.
0: Po wojnie trzeba więc było zaczynać niemal od zera. Hitlera. Jak skansen wrócił do życia?
1: Odbudowę rozpoczęto w 1956 roku. Po wystawie rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu

0: Rekonstrukcję Zagrody Kurpiowskiej, udostępnioną zwiedzającym w 1958 roku. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski, pokazujący znaczenie pszczół, miodu i bartnictwa.
1: Od jednej zagrody do dużego skansenu, który znamy dziś. Kiedy nastąpił przełom w rozwoju?
0: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita z resztkami średniowiecznego zamku. To dało przestrzeń do rozbudowy. Przenoszono kolejne budynki z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, tworząc obraz żywej wsi z przełomu wieków.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Kiedy dziś ktoś przyjeżdża do Nowogrodu, widzi duży, uporządkowany teren. Jak to wygląda w liczbach i w przestrzeni? Te budynki to oryginały czy współczesne rekonstrukcje?

0: Co wtedy dzieje się między tymi chatami i spichlerzami?
1: Organizowane są letnie imprezy folklorystyczne z zespołami ludowymi, śpiewem, tańcem, tradycyjnymi strojami i pokazami rzemiosł. Skansen staje się miejscem, gdzie kultura kurpiowszczyzny jest wciąż praktykowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.
0: Jak skansen wpisuje się w szerszy obraz regionu, nie tylko jako atrakcja?
1: To muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Chroni zabytki, edukuje i pokazuje, skąd biorą się lokalne tradycje i jak wyglądało dawne życie, łącząc historię, krajobraz i współczesność regionu.
0: Od prywatnej kolekcji Adama Chętnika przez wojenne zniszczenia po odbudowę. To miejsce przeszło długą drogę. Co jest w nim najbardziej symboliczne?
1: Połączenie trwania i zmiany. Z jednej strony ocalały od wojny odrzynki pni drzew bartnych i stara brama z płód sosnowych, z drugiej rozległy skansen z 23 budynkami i letnimi imprezami. To dowód, że zniszczone dziedzictwo można odbudować i nadać mu nowe życie, wciąż zakorzenione w kurpiowskiej tradycji.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro w poprzedniej części zajrzeliśmy już do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, to teraz posłuchajcie, jak ta kultura naprawdę żyje. Mowa o Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, gdzie można jej dotknąć, posmakować i ubrudzić się mąką.
1: To nie jest zwykłe muzeum zza szyby. Skansen to kilkanaście drewnianych chałup, budynków gospodarczych i dawnych warsztatów z przełomu XVIII i XX wieku, ustawionych tak, by przypominały prawdziwą wieś.
0: Czyli zamiast korytarzy i tabliczek mamy spacer po dawnej osadzie?
1: Dokładnie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około 1,5 godziny. Obejmuje wnętrza domów i ekspozycję stałą, a przy okazji opowieści o codziennym życiu kurpiów, obrzędach, wierzeniach, pracy, strojach i jedzeniu.
0: Ale na samym zwiedzaniu się nie kończy. W Nowogrodzie można też wziąć udział w różnych warsztatach.
1: I to jest największa siła skansenu. Są zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, taneczne, a nawet pszczelarskie, dopasowane do wieku i zainteresowań grup.
0: Brzmi jak katalog marzeń nauczyciela. Zacznijmy od tych smakowitych rzeczy. Co to są byśki i nowe latko?
1: To tradycyjne kurpiowskie pieczywo obrzędowe. Byśki to figurki z ciasta w kształcie zwierząt czy ludzi, wypiekane na przełomie roku. A nowe latko to specjalny wypiek na powitanie nowego roku, mający przynieść pomyślność. Na warsztatach uczestnicy przygotowują ciasto, formują własne figurki i po godzinie zabierają je ze sobą.
0: Czyli prawdziwe ugniatanie i lepienie, a do tego symbolika z kalendarzem świąt i życzeniami urodzaju.
1: Tak, bo za prostym wypiekiem stoi cała opowieść o wartościach i wierzeniach. Dzisiaj to także świetna zabawa i sposób, by tę opowieść zrozumieć.
0: A fafernuchy? Nazwa jak z bajki.
1: To kurpiowskie ciasteczka z marchwią. Na godzinnych warsztatach uczestnicy uczą się przygotowywać ciasto, formować i wypiekać, a przy okazji poznają historię tego przysmaku.
0: Czyli można wyjść ze skansenu i mądrzejszym, i najedzonym.
1: Zdecydowanie, choć celem jest przede wszystkim edukacja. A przez żołądek najłatwiej trafić do wyobraźni.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Oprócz jedzenia kurpie słyną też z niezwykłych dekoracji. W skansenie są warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły i z piór, jak te, które kiedyś wisiały pod sufitem w dawnych izbach.
1: To bardzo charakterystyczny element kurpiowskiego wystroju. Kwiaty zdobiły domy, tak zwane święte kąty i kapliczki. Na warsztatach uczestnicy uczą się tradycyjnych wzorów, doboru kolorów, formowania płatków i zabierają swoje kompozycje jako pamiątkę.
0: To też świetny sposób, żeby zobaczyć, jak kiedyś radzono sobie bez gotowych ozdób ze sklepu, robiąc wszystko samemu, z tego, co było pod ręką.
1: I przy okazji widać, że kurpiowska estetyka nie była przypadkowa. Kolory, kształty i rozmieszczenie dekoracji tworzyły bardzo rozpoznawalny styl.
0: Skoro jesteśmy przy sztuce, nie można pominąć wycinanki kurpiowskiej. Wiele osób znają z obrazków, ale mało kto próbował samodzielnie coś wyciąć.
1: Na warsztatach uczestnicy poznają techniki wycinania z papieru, uczą się składać kartkę i prowadzić nożyczki, aby powstały symetryczne wzory z motywami roślinnymi, zwierzęcymi czy scenami z życia codziennego. Każdy tworzy własną kompozycję i zabiera ją ze sobą.
0: I nagle okazuje się, że to, co wygląda na łatwe, wymaga sporej wprawy.
1: Dlatego prowadzący pomagają i podpowiadają, tak aby każdy poczuł kontakt z żywą tradycją, a nie tylko z muzealnym eksponatem.
0: W ofercie są też warsztaty pszczelarskie, czyli połączenie biologii, historii i degustacji.
1: Uczestnicy poznają życie w ulu, tradycyjne metody pracy pszczelarza, obserwują go przy pracy w bezpiecznych warunkach, degustują miód i rozmawiają o jego właściwościach prozdrowotnych.
0: To pokazuje, jak bardzo kurpie byli związani z lasem, naturą i tym, co dawało im utrzymanie.
1: Pszczelarstwo, a wcześniej bartnictwo, było ważną częścią kurpiowskiej gospodarki. Dziś, dzięki takim warsztatom, widać ciągłość tej tradycji i to, że miód to

0: Efekt złożonej pracy ludzi i owadów, a nie tylko produkt na półce.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Wspomniałaś, że oferta skansenu jest elastyczna. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Kto może z tego skorzystać i w jakich grupach?
0: Skansen kieruje swoją ofertę do grup zorganizowanych. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, maksymalnie od 25 do 30, w zależności od zajęć. Dzięki temu prowadzący mogą poświęcić uwagę każdemu, a jednocześnie tworzy się dobra atmosfera wspólnej pracy.
2: Czyli mogą to być klasy szkolne, przedszkolaki, seniorzy, ale też grupy integracyjne z zakładów pracy.
0: Tak, oferta jest przygotowana dla najmłodszych i dla osób starszych. Warsztaty dobiera się do wieku i możliwości. Dla dzieci pieczenie byśków czy robienie kwiatów z bibuły. Dla młodzieży wycinanka i pszczelarstwo. Dla dorosłych pełen pakiet połączony ze zwiedzaniem. To świetna forma integracji międzypokoleniowej.
2: A jeśli ktoś po takich warsztatach chciałby usiąść przy ogniu i coś upiec na patyku, to też się da zrobić?
0: Tak, skansen organizuje ognisko na otwartym terenie przy ujściu rzeki Pisy do Narwi. Po warsztatach można tam odpocząć i podsumować wrażenia. A jedyny warunek jest taki, że prowiant uczestnicy zapewniają sobie sami.

0: jeśli ktoś po takich warsztatach chciałby usiąść przy ogniu i coś upiec na patyku, to też się da zrobić?
1: Tak, Skansen organizuje ognisko na otwartym terenie, przy ujściu rzeki Pisy do Narwi. Po warsztatach można tam odpocząć i podsumować wrażenia. A jedyny warunek jest taki, że prowiant uczestnicy zapewniają sobie sami.

0: i w tym systemie pojawia się piątnica. Kiedy zaczęto budować te forty?
1: W roku 1887 ruszyła budowa 5 fortów w Twierdzy Okrężnej. 2, numery 4 i 5, powstały przy Łomży na lewym brzegu Narwi, a 3, 1, 2 i 3 na prawym brzegu, wokół piątnicy. Najpierw były to ziemne reduty, później rozbudowane o betonowe koszary, schrony, kaponiery i podziemne poterny, czyli korytarze.
2: Tunele, schrony, tajne przejścia.

0: układ obronny z dziedzińcem otoczonym wałem bojowym i stanowiskami artyleryjskimi.
1: A Fort II, ten centralny, miał chyba szczególną rolę?
0: Tak, Fort II przy drodze do Jedwabnego pełnił funkcję śródszańca, czyli cytadeli całego przyczółka. Są tam betonowe koszary szyjowe, schrony pogotowia w wale czołowym, kojec skarpowy i trzy kaponiery przeciwskarpowe. W wale zachowały się zygzakowate rowy strzeleckie, które utrudniały ostrzał i zwiększały bezpieczeństwo żołnierzy.
1: Co było w środku tych koszar? Tylko magazyny i stanowiska bojowe, czy też normalne zaplecze życia codziennego?
0: To były w pełni funkcjonalne budynki. Izby żołnierskie i oficerskie, izba komendanta, centrala telefoniczna, izba opatrunkowa, kuchnia, magazyn żywności, umywalnie, ustępy, wartownie, wentylatornie. Ogrzewanie było piecowe. Najpierw lampy naftowe i świece, później oświetlenie elektryczne. System był bardzo przemyślany.
1: A Fort III?
0: Fort III między drogami do Czarnocina i z Łomży do Stawisk jest jak lustrzane odbicie Fortu II z podobnym układem wałów, fos i koszar. Wspólne dla wszystkich fortów są rowy i wały sięgające około 5,1 metra. Część obiektów można zwiedzać, natomiast Fort II jest własnością prywatną i wymaga zgody właściciela.
1: Wspomniała się, że twierdza była budowana do roku 1909. Co się stało później? To przecież ogromna inwestycja, a nagle pojawia się informacja, że twierdza została skasowana.
0: W roku 1909 zapadła decyzja o skasowaniu twierdzy. Zmieniała się doktryna wojenna, pojawiały się nowe rodzaje broni, a część carskich umocnień uznano za przestarzałe lub zbyt kosztowne. Planowane dodatkowe forty jak Kalinowo, Rządkowo, Czarnocin, Jeziorko i Budy pozostały na papierze.
1: A mimo to, kilka lat później, w czasie I wojny światowej, forty znowu stają się ważne?
0: Tak, w roku 1914 na prawym brzegu Narwi, od zachodu na wschód, były forty 3, 2 i 1, na lewym brzegu 4 i 5. Promień twierdzy wynosił około 2,7 km. Stacjonowało tam 36 dział średniego kalibru i 8 ciężkiego, a przed i podczas I wojny światowej kwaterował 1 Korpus Turkestańskiej Armii Rosyjskiej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Przeskoczmy teraz do roku 1920, bo wtedy też forty odegrały swoją rolę.
0: W czasie wojny polsko-bolszewickiej umocnienia twierdzy zostały ponownie wykorzystane. W roku 1920 forty skutecznie broniły przejścia przez Narew przed wojskami sowieckimi idącymi na Warszawę. Obrona trwała od 28 lipca do 1 sierpnia. Forty mogły bronić się dłużej, ale przegrana oddziałów ochotniczych pod Miastkowem i Nowogrodem stworzyła realne zagrożenie okrążenia Łomży.
1: Czyli decyzja była podobna jak później w 1939, wycofać się zanim pierścień się zamknie.
0: Tak, broniący opuścili umocnienia 2 sierpnia 1920 roku i wycofali się w kierunku Różana. Kilkudniowe powstrzymywanie wojsk sowieckich w tym rejonie miało jednak ogromne znaczenie. Dało wojskom polskim czas na przygotowanie się do kontruderzenia pod Radzyminem, które stało się jednym z kluczowych momentów wojny.
1: A potem przychodzi rok 1939 i kampania wrześniowa. Jak wtedy wyglądały forty w Piątnicy?
0: W okresie międzywojennym forty istniały, ale dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej Wojsko Polskie zdecydowało się je wzmocnić. W roku 1939 na wałach zbudowano 12 żelbetowych schronów bojowych ze stanowiskami broni maszynowej. Dodatkowo wykopano rowy strzeleckie i ustawiono przeszkody przeciwpiechotne. To wszystko miało ogromne znaczenie podczas kampanii wrześniowej.
1: Bo Piątnica stała się wtedy zasadniczym punktem oporu.
0: Tak, umocnienia w Piątnicy były głównym punktem oporu polskich wojsk podczas bitwy pod Łomżą, jednej z bitew kampanii wrześniowej. Broniły miasta przed atakującymi od strony Prus Wschodnich oddziałami niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 września 1939 roku. Zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym rozkazie dowódcy 18. Dywizji Piechoty, który zarządził odwrót.
1: Czyli znowu decyzja o wycofaniu, mimo że forty były w stanie jeszcze walczyć.
0: Wiele relacji wskazuje, że potencjał obronny nie został całkowicie wyczerpany, ale sytuacja strategiczna była bardzo trudna. W każdym razie forty w Piątnicy zapisały się w historii jako jeden z najlepiej rozwiniętych i najskuteczniej wykorzystanych przyczółków mostowych na Narwi z przełomu XIX i XX wieku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Do tej pory mówimy o twardych faktach. Daty, działa, dywizje. A tymczasem wokół fortów narosło sporo legend. Wspomniałaś o tunelu pod Narwią. Skąd się wzięła ta opowieść?
0: To jest fascynujący wątek. Od czasu powstania fortów do dziś nie udało się wyjaśnić wszystkich tajemnic związanych z podziemnymi korytarzami. Zwiedzając forty w obecnym stanie, łatwo zauważyć, że brakuje kontynuacji niektórych podziemnych ciągów komunikacji.

0: operacyjnych. Logika wojskowa podpowiada, że poterny powinny zapewniać bezpieczną łączność ze wszystkimi stanowiskami bojowymi, a tymczasem część przejść jakby urywa się w ziemi.
1: I tu wchodzą wspomnienia żołnierzy?
0: Tak, były żołnierz 33. Pułku Piechoty z Łomży, który służył w kompanii łączności stacjonującej w Forcie II, opowiadał, że koszary ze względów bezpieczeństwa miały podziemne połączenia ze wszystkimi obiektami fortecznymi. I nie tylko z nimi. Fort II jako centralny, z głównym stanowiskiem dowodzenia przyczółkiem mostowym Łomża, miał być połączony podziemnymi korytarzami z fortami flankowymi, czyli pierwszym i trzecim.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
1: On twierdził, że sam tam był?
0: Tak, według jego relacji miał dostęp do korytarza biegnącego pod drogą Łomża-Stawiski do fortu III. Z tego korytarza prowadziły wejścia do obszernych pomieszczeń, schodzących jeszcze o dwie kondygnacje w dół. Szczególnie zapamiętał dużą salę odpraw służbowych. Mówił też o magazynach broni i amunicji, salach żołnierskich przeznaczonych do ukrycia załogi w razie oblężenia oraz o prawdopodobnym zapasowym stanowisku dowodzenia.
1: Dwie kondygnacje w dół, pod drogą, z salą odpraw. To brzmi jak podziemne centrum dowodzenia z filmu szpiegowskiego.
0: A to dopiero początek. Są też relacje mieszkańców Łomży i Piątnicy, którzy powołują się na opowieści swoich dziadków i pradziadków. Według nich forty w Piątnicy miały być połączone tunelem biegnącym pod Narwią z samą Łomżą.
1: I tu pojawiają się dwie wersje, prawda?
0: Tak, pierwsza mówi o połączeniu z klasztorem Ojców Kapucynów. Druga z kościołem popijarskim na skarpie przy ulicy Zjazd, w miejscu, gdzie dziś stoi hotel o nazwie Polonez. Z dzisiejszej perspektywy taki tunel pod rzeką wydaje się przedsięwzięciem bardzo trudnym technicznie, zwłaszcza w tamtych czasach.
1: Ale z drugiej strony, jeśli spojrzy się na jakość istniejących potern, suchych ścian, izolacji...
0: Właśnie. Zachowane do dziś poterny i ściany są doskonale zaizolowane, odwodnione i suche, mimo że minęło ponad 100 lat. To świadczy o bardzo wysokim poziomie ówczesnej myśli inżynierskiej. Do tego dochodzi fakt, że pierwszą siedzibą gubernatora łomżyńskiego był klasztor Ojców Kapucynów, zlikwidowany nakazem cara w drugiej połowie XIX wieku. Jeśli połączy się te elementy, to coś, co wydaje się nieprawdopodobne, zaczyna wyglądać na przynajmniej możliwe.
1: Czyli nie ma twardych dowodów, ale jest spójna opowieść. Trochę jak lokalna wersja legendy o tajnych przejściach pod miastem.
0: Dokładnie. Historycy podchodzą do tego ostrożnie, bo brak jednoznacznych dokumentów czy badań geofizycznych potwierdzających istnienie tunelu pod Narwią. Ale sama legenda jest bardzo żywa i mocno związana z tożsamością miejsca.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Jest jeszcze jedna historia, która brzmi jak sensacja. Enigma i Piątnica. Jak to się łączy?
0: W połowie lat 90. pojawiła się informacja łącząca forty w Piątnicy z tajnymi działaniami prowadzonymi podczas II wojny światowej. Chodzi o polskich inżynierów i matematyków, żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy pracowali nad rozszyfrowywaniem niemieckich depesz, szyfrowanych maszyną Enigma.
1: Wiadomo, że polski wywiad odegrał kluczową rolę w złamaniu tego szyfru i przekazaniu wyników Brytyjczykom. A gdzie w tym wszystkim Piątnica?
0: Według tej relacji tajna depesza zawierająca informacje o Enigmie miała zostać przekazana drogą radiową właśnie z fortów w Piątnicy. Mówi się o forcie drugim lub trzecim ze względu na dogodne ukształtowanie terenu do propagacji fal radiowych oraz stosunkowo uśpione w tym regionie służby kontrwywiadowcze okupanta.
1: Czyli Piątnica jako jedno z możliwych miejsc nadania kluczowej wiadomości do Wielkiej Brytanii?
0: Tak to jest przedstawiane. Jako jedna z dróg dotarcia informacji do Anglii, ewentualnie jako plan awaryjny lub jedna z prób. Nawet jeśli nie był to jedyny kanał, sama możliwość, że z tych samych fortów, które broniły Łomży w 1920 i 1939 mogła popłynąć depesza dotycząca Enigmy, dodaje temu miejscu dodatkowego, sensacyjnego wymiaru.
1: To robi wrażenie. Od carskich dział, przez wojnę polsko-bolszewicką, kampanię wrześniową, aż po radiostację Armii Krajowej i kryptologię.
0: I to wszystko skupione w jednym, stosunkowo niewielkim obszarze nad Narwią. Do dziś zachowały się trzy forty w Piątnicy oraz fort czwarty przy drodze na Ostrołękę. W forcie trzecim działa Muzeum Forteczne i Strzelnica Sportowa. Cały przyczółek mostowy w Piątnicy jest uznawany za najlepiej zachowany i najsilniej rozwinięty przyczółek mostowy na Narwi z przełomu XIX i XX wieku, a także za wybitne dzieło budownictwa obronnego i przykład rosyjskiej inżynierii wojskowej.
2: Słuchasz magazynu reporterów radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak to wyglądało od strony codziennego funkcjonowania? Jak długo załoga mogła tam wytrzymać w razie oblężenia?
0: Forty projektowano z myślą o długotrwałej, samodzielnej obronie. Miały własne ujęcia wody, wentylację, magazyny żywności i amunicji oraz zaplecze medyczne. To pozwala

0: Dało przetrwać bez kontaktu z zapleczem tyłowym, co jak na tamte czasy było bardzo nowoczesne.
1: A dziś forty to już nie tylko historia wojen, ale też część krajobrazu i tożsamości regionu.
0: Tak, wały i fosy porośnięte zielenią tworzą coś w rodzaju naturalnego amfiteatru nad Narwią, z dużą różnicą poziomów względem rzeki. To piękne miejsce, ale każdy zakręt fosy i każdy betonowy fragment koszar przypomina, że to była precyzyjnie zaprojektowana maszyna obronna.
1: I chyba też miejsce, które wciąż nie odsłoniło wszystkich swoich tajemnic.
0: Właśnie to jest najbardziej intrygujące. Niewyjaśnione odcinki potern, opowieści o podziemnych przejściach, legenda o tunelu pod Narwią, możliwe epizody z Enigmą. To sprawia, że Piątnica funkcjonuje na dwóch poziomach. Dobrze udokumentowanej historii wojskowej i lokalnych przekazów, które pobudzają wyobraźnię.
1: Czyli klasyczne pytanie, ile w tym prawdy, a ile legendy?
0: Na część pytań odpowiadają archiwa i badania, na część jeszcze nie. Ważne jest, że forty w Piątnicy to kluczowy punkt na historycznej mapie Łomży i regionu, gdzie widać rozwój sztuki wojennej od końca XIX wieku po działania konspiracyjne. To przestrzeń, w której historia splata się z opowieścią, a twarde fakty z lokalną pamięcią.
2: SK Łomża News.
3: Czas na kolejny magazyn radia SK Łomża. Marta Żywołowska. Zapraszam. Sprawniejszy ruch i bezpieczniejsze miasto. Obwodnica Kolna koło Łomży już działa. Przejazd przez region stał się szybszy i bardziej komfortowy, mówi Andrzej Duda, burmistrz Kolna.
4: Ta obwodnica na pewno ułatwi nam komunikację, szczególnie w kierunku Myszyńca czy Olsztyna, także Ostrołęki, bo tą drogą nasi mieszkańcy często uczęszczają w tamtych kierunkach. Natomiast to jest powiedzmy połowa obwodnicy drogi krajowej nr 63 w kierunku Pisza. Dlatego czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie prac tych, które połączą rondo na drodze 647 w kierunku Myszyńca z drogą krajową nr 63. Wtedy będziemy mieli dwie obwodnice. Będziemy mieli obwodnicę północ-południe i wschód-zachód. Ta obwodnica północ-południe to właśnie obwodnica na kierunku Łomża-Pisz, gdzie w środku znajduje się Kolno, czyli wtedy wyprowadzamy ten największy ruch z centrum miasta, ruch, który w miesiącach powiedzmy wakacyjnych czy od długiego weekendu do połowy września uciążliwy jest dla naszych mieszkańców okrutnie i nie tylko dla mieszkańców, bo wszyscy, którzy jadą na Wielkie Jeziora Mazurskie, często spędzają w korkach naprawdę dużo czasu, bo się korki często zaczynają się już na granicy województwa warmińsko-mazurskiego, a to jest około 80 km od Kolna. A więc na pewno ta obwodnica częściowo już rozładuje ruch w mieście, a jeśli powstanie ten, a prace już trwają nad studium wykonalności odcinka na drodze krajowej, będziemy w pełni szczęśliwi i na pewno będzie bezpieczniej, szybciej i wygodniej.
2: SK Łomża.
3: Niebawem odbędzie się kolejne czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. Na kolejny rzut pójdą m.in. Wąska, Szosa Zambrowska czy część Sikorskiego. Więcej w rozmowie z Maciejem Borysowiczem, prezesem łomżyńskiego MPWiK-u.
5: Na ten rok MPWiK zaplanowało kolejne czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. No właśnie, czy mamy już dokładny harmonogram, kiedy to się wydarzy, czy przetargi już się odbyły? No właśnie, jak to wygląda?
6: Rzeczywiście, zgodnie z tym, co ustaliliśmy w poprzednich latach, podjęliśmy jako spółka kompleksową próbę wyczyszczenia starych fragmentów sieci poprzez wynajem specjalistycznej firmy, oczywiście w ramach postępowania przetargowego, która specjalistycznym pojazdem i specjalistyczną metodą może w sposób taki mało inwazyjny, ale bardzo skuteczny dokonać tego typu czynności. Państwo pamiętacie, w zeszłym roku dwukrotnie czyściliśmy w ten sposób sieć. Było to przedmiotem nawet takiego publicznego przeglądu. Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć, jak to się odbywa, tym bardziej, że były to takie znaczne obszary ze względu na te wydarzenia związane z pojawieniem się bakterii z grupy coli i w tym roku kontynuujemy te prace. Na dzień dzisiejszy mamy wytypowany obszar kolejny, bo idziemy tak stopniowo od Starego Miasta, czyli w pierwszej kolejności były te obszary związane z ulicą Długą, Dworną,

0: Wielką częścią ulicy Sikorskiego. W kolejności poszliśmy dalej wzdłuż ulicy Polowej do ulicy Wojska Polskiego, Rondo Kościuszki, wszystkie te ulice boczne, także Nowogrodzka, wszystkie te odnogi aż do Stacha Konwy i ujścia w ulicy Nadnarwiańskiej. W tym momencie idziemy dalej od źródła wody, od ulicy Rybaki, ale w stronę już wyżej, czyli te osiedla, powiedzmy, położone ulica Wąska, osiedle Wschód, szosa Zambrowska, w kierunku ulicy Piłsudskiego, w dół drugą część ulicy Sikorskiego, powiedzmy do skrzyżowania z Zawadzką, więc mamy wytypowany ten obszar. On jest bardzo rozległy, bo przypomnę, że sieci wodne w Łomży to jest ponad 200 km. Do tej pory było, powiedzmy, rocznie około 20 km czyszczone, więc no, można łatwo przeliczyć, że raz na 10 lat. I to było zdecydowanie za mało, więc w zeszłym roku podjęliśmy taką decyzję, że będziemy robić to dwukrotnie, czyli dwukrotnie zwiększyliśmy obszar. Zobaczymy, jakie będą ceny. Zresztą czekaliśmy z tym, żeby pogoda się poprawiła. Natomiast na jesień będziemy oczywiście przygotowywać kolejny przetarg i kolejne jakby obszary miasta. Na pewno widać po już tych efektach, które osiągnęliśmy w tej starej części miasta, że jest to metoda bardzo skuteczna i ta ilość brudu i tego, powiedzmy, odłożonego kamienia, która z hydrantów gdzieś tam wypływała, no wskazywała na to, że to czyszczenie jest niezbędne. No oczywiście należy o tym wspomnieć, bo z punktu widzenia odbiorcy nie jest to może tak istotne, że są bardzo drogie czynności, chociażby ze względu na okoliczności globalne, które wpływają, ceny paliw i tak dalej. No i to oczywiście jest dużym obciążeniem dla naszej spółki, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, decyzje były takie moje, żeby bez względu na koszty te czynności zintensyfikować. Także gdzieś tam pewnie w maju, w czerwcu będziemy wchodzić na tą część letnią czyszczenia sieci.
1: Czy to czyszczenie będzie odbywać się nocą, tak jak w poprzednim roku, bo wtedy te uciążliwości dla mieszkańców są troszeczkę mniejsze.
0: Oczywiście, te czyszczenia sieci z racji już nawet tego samego zawarcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą się odbywać w nocy. Szczególnie zależy nam, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze, ale także będziemy szukać dat, które może będą pokrywały się, nie wiem, z długimi weekendami, może część osób wyjedzie, może będziemy to robić właśnie częściowo w weekend, tak żeby te uciążliwości były jak najmniejsze i oczywiście będziemy też informować mieszkańców wcześniej poprzez nasze media społecznościowe, stronę internetową o tym, kiedy ta woda będzie zakręcona, bo robimy to fragmentami właśnie, żeby jak najmniejszy odcinek w danym przedziale czasowym czyścić, no bo w nocy ta woda musi być wtedy zakręcona, więc bezwzględnie będzie się to odbywało w nocy. Myślę, że gdzieś podobnie jak w zeszłym roku zaczniemy o 22, po 22, gdzie to już jest taka pora, że no to zużycie wody jest mniejsze, no i kończyć przed oczywiście 4-5 rano, żeby przed 6 ludzie mieli z powrotem wodę.
1: Czyli na ten rok zaplanowaliście w sumie takie dwie duże akcje?
0: Tak, zaplanowaliśmy dwie duże akcje. No oczywiście jest to plan, bo nie wiemy, co się wydarzy w drugiej połowie roku, bo my też jesteśmy zobligowani budżetem, który posiadamy. Oczywiście to jest nazwa taka, można powiedzieć, zwyczajowa, bo my jesteśmy spółką, my musimy na wszystkie wydatki zarobić. Nam nikt tych pieniędzy w formie dotacji czy pokrycia strat nie daje. Wszystkie środki, które my posiadamy, pochodzą z pieniędzy, które pobieramy od mieszkańców w ramach opłaty za wodę i za ścieki. Więc jeżeli nic się nadzwyczajnego nie wydarzy, a przypomnę, że też planowaliśmy inaczej ten rok zacząć i pewnie zaraz do tego przyjdziemy, to tak na jesieni będzie drugi etap. Zresztą zobaczymy, jakie ceny będą.
1: To teraz chciałabym zapytać o prace związane z monitoringiem sieci. Podczas naszej ostatniej rozmowy plany były takie, że prace ruszą po nowym roku. No właśnie, czy coś już się dzieje w tej sprawie?
0: No właśnie, często tak jest, że o czymś rozmawiamy, a później życie weryfikuje nasze ustalenia. Zmieniło się o tyle, że zmieniły się okoliczności prawne. Ja przypomnę, że poprzednim razem, jak rozmawialiśmy o monitoringu sieci, byliśmy w okresie obowiązywania jeszcze albo planowanego obowiązywania jeszcze nie podpisanej przez prezydenta nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wymuszała na takich przedsiębiorstwach jak nasze obowiązek monitorowania sieci, strat wody, w dużym skrócie takiego zmiany podejścia w ogóle w badaniu jakości i ilości zużywanych.

0: wody. Prezydent Karol Nawrocki zawetował tą ustawę i z mojego punktu widzenia dobrze się stało, nie tylko z mojego punktu widzenia, tylko wszystkich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce, ponieważ ta ustawa nakładała gigantyczne obowiązki, nie gwarantując ani nie wskazując źródeł finansowania. No to mówiąc wprost, musiałbym wystąpić do Wód Polskich o kolejne podwyżki cen za wodę, żeby pokryć ewentualną inwestycję, bo nie ma takich pieniędzy, bo za chwilę pani przeczytam, pani redaktor, o jakich kwotach mówimy. W związku z tym, że ta ustawa została zawetowana, nie ma tego obowiązku. No i nie uciekamy od tematu, bo prędzej czy później ta ustawa wejdzie w życie w zmienionej formie, może w tym roku, może w przyszłym roku. Natomiast mamy więcej czasu na to, żeby się przygotować i ewentualnie poszukać środków ze źródeł zewnętrznych, szukać jakiegoś dofinansowania unijnego, czy ewentualnie jakichś niskoprocentowanych pożyczek, bo chcę podać na przykładzie, wpłynęła do nas 8 kwietnia oferta z jednej z firm, bo oczywiście tych firm, które wdrażają w Polsce systemy monitoringu sieci, modelowania tak zwanego GIS-u, czy dalej kompleksowo wodomierzy radiowych, które są jakby połączone w jeden program, tak, i to pozwala na całkowity monitoring sieci. Takich firm jest sporo i my oczywiście, no nie ogłaszając jeszcze przetargu, badamy rynek, żeby mniej więcej wiedzieć, o jakich kwotach mówimy. I to jest przykład z 8 kwietnia, czyli świeżutki, tak? To jest ta oferta podzielona na trzy w zasadzie jakby elementy, które oczywiście wszystkie trzy muszą być połączone. Więc za samo wdrożenie platformy GIS wraz z systemem monitoringu 1,5 miliona złotych jest oferta na dzień dzisiejszy. Przypominam, a te ceny są ruchowe. Drugi jakby obszar, czyli wycena już samych urządzeń, bo tutaj mówimy o samej internetowo-programistyczno, powiedzmy, procesowej sprawie. Same urządzenia do tego, powiedzmy, programu 1,5 miliona netto, to jest 802 tysiące złotych netto, czyli już mamy 2 miliony 300, plus do tego jeszcze ostatni obszar związany z dodatkowymi rejestratorami, to jest 113 tysięcy netto, czyli mniej więcej 2400-2500 netto, czyli grubo ponad 3 miliony. I myślę, że to jest jedna z tańszych ofert, tak, bo jest to polska firma, tak. Są oczywiście firmy wielkie, zagraniczne, korporacje, znane wszystkim, nie będę wymieniał z nazwy, to te oferty na pewno byłyby sporo droższe. Czyli na dzień dzisiejszy ja musiałbym znaleźć co najmniej 2,5 miliona złotych netto, których nie mam i spółka nie posiada takich zdolności, żeby sfinansować taką inwestycję gdzieś w źródłach zewnętrznych. Oczywiście będziemy tego szukać i mamy nadzieję, że znajdziemy, ponieważ ten problem dotyczy wszystkich wodociągów w kraju. Oczywiście te największe, najbogatsze mają już takie systemy, ale co mówić o małych wodociągach, które też będą musiały mieć taki system, na przykład o wodociągach w gminach, które są jeszcze bardziej rozległe, jeżeli chodzi o ilość sieci niż nasza, tak? Więc no, jeżeli my mamy problemy ze znalezieniem pieniędzy na tego typu inwestycje, to co mają powiedzieć małe gminy? Dlatego ta ustawa została zawetowana i nie wiem, w jaki sposób teraz ustawodawca do tego podejdzie, bo tak naprawdę wynika całe to zamieszanie z dyrektyw unijnych, bo to nie jest tak, że to Polska sobie wymyśliła w tym momencie i, że tak powiem, naciska na wodociągi, żeby to wdrożyć. To jest implementacja dyrektywy unijnej sprzed wielu lat i przypomnę, że my powinniśmy tą dyrektywę zaimplementować już 3 lata temu. Więc no, grożą nam kary, stąd też taka presja. No ale żeby móc, że tak powiem, wymagać i oczekiwać od przedsiębiorstw wdrożenia takiego systemu, no trzeba niestety wskazać także źródła finansowania, oprócz oczywiście podniesienia ceny za wodę, bo to jest najprostsze rozwiązanie, tylko no, każdy chciałby tego uniknąć, no bo dlaczego mieszkańcy mają pokrywać wydatki związane z wdrożeniem dyrektywy unijnej, no ale to już jest pytanie nie do mnie, prawda?
1: To jaka jest szansa na to, że właśnie bez podwyżek za wodę możemy ten system wdrożyć?
0: Nie odpowiem na dzisiaj na to pytanie, ponieważ nie chciałbym być wróżbitą. Ja zrobię wszystko, żeby to wdrożyć, chociażby biorąc niskoprocentowaną pożyczkę, żeby uniknąć podwyżek dla mieszkańców. Czy i w jaki sposób będę tą podwyżkę, pożyczkę później spłacał, no to jest oddzielny temat, tak? Oczywiście musiałoby być rozłożone na takie raty, które

0: pozwoliłyby na dalsze funkcjonowanie jakby bezproblemowe spółki.
1: To może jeszcze przypomnijmy, jakie są w ogóle korzyści tak z wprowadzania tego systemu. Co zyskają mieszkańcy po wprowadzaniu tego systemu, a co zyska MPWiK?
0: Znaczy, to jest w ogóle wyzwanie i coś, co jest oczywiste w dzisiejszych czasach, ponieważ to nie jest odkrywanie Ameryki, to jest coś, co funkcjonuje już na świecie, w tych krajach, które miały okazję to wdrożyć wcześniej, nie wiem, posiadały na to środki. Tak, jesteśmy, tak, to prawda. Są same korzyści zarówno dla odbiorcy, jak i dla MPWiK-u. Może dla odbiorcy one nie są tak oczywiste, ponieważ ja mogę tylko powiedzieć, że mieszkańcy będą mogli bezpośrednio, automatycznie poprzez logowanie się do swojego konta takiego klienta sprawdzać, w jakiej jakości w danym momencie jest u nich woda w kranie i co się dzieje z wodą, która na przykład jest wskazywana jako straty. No bo wiemy, że rury się pocą, są wycieki, są awarie, więc my tak naprawdę nie wiemy na dzisiaj, tylko możemy to szacować, ile tej wody tracimy wszyscy jako mieszkańcy, tak? Bo pobieramy wszyscy ze źródeł tą wodę, prawda, i korzystamy z niej, ale są też straty. Jeżeli będziemy mieli określoną wartość strat i będziemy mogli szybko te wycieki zlokalizować, czyli na przykład nie w ciągu, powiedzmy, 2-3 dni, albo jak ktoś nam powie, że jest wyciek, no bo przecież my oczywiście jeździmy po mieście, no ale nie jesteśmy w stanie pod każdy krzak zajrzeć, dopiero gdy jest fizycznie widoczna plama wody, wtedy wiemy, że jest awaria. A w przypadku monitoringu sieci od razu wiemy, że jest wyciek, więc no jak gdyby przez to, że będziemy uzyskiwać no jakby dużą wiedzę na temat tego potencjalnego wycieku, wtedy ograniczymy te wycieki i cena wody może być stosunkowo tańsza, bo nie trzeba będzie pokrywać tej różnicy. Więc dla mieszkańców będzie to stała cena bądź niższa cena w przyszłości za wodę, plus do tego bezpośredni, no taki już elektroniczny dostęp do stanu jakby jakości swojej wody, która płynie w kranie. Więc to jest sama korzyść dla mieszkańców. A dla spółki no jest to oczywiście wiedza polegająca na tym, gdzie woda płynie, jakie są przepływy, w którą stronę, gdzie są straty wody, gdzie są awarie. Możemy modelować jak najbardziej korzystne budowy nowych sieci w przyszłości, którędy te sieci poprowadzić. Tak? Wiemy, jakie są ciśnienia, gdzie trzeba postawić przepompownię. Mamy cały model nowy jakby w takiej technologii 3D. Możemy sobie obracać, przybliżać, możemy sobie pewne rzeczy wpisywać, programować, zobaczyć, czy tak jest dobrze, czy tak jest korzystniej. Więc no, to są same korzyści, tylko tak jak mówię, no, to kwestia funkcjonowania hydrantów, kwestia ciśnień w hydrantach, kwestia wody przeciwpożarowej, czy no wiele elementów, które są oczywiste i które dla nas są niezbędne i które byśmy chcieli, bo chcemy być wodociągiem, który no jest nowoczesny, prawda? No ale ja tylko przypomnę przy okazji, że no nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. Skoro ja, zostając prezesem, otrzymałem w spadku z ostatnich 6 lat kilka milionów złotych straty, to zanim ja pokryję te straty, to minie kolejne 6 lat, więc no jesteśmy w takiej rzeczywistości.
1: Pewnie część mieszkańców już przyzwyczaiła się do tego, że mamy tę wodę chlorowaną w kranie, ale część mieszkańców, nawet w internecie też i do nas też dzwonią mieszkańcy, pytają właśnie, jak długo jeszcze potrwa to chlorowanie. No właśnie, czy musimy poczekać na ten monitoring, żeby zrezygnować z tego chlorowania, czy to może się wydarzyć wcześniej?
0: Powiem szczerze, że ja bym tego nie wiązał. Pewnie jakimś argumentem ten monitoring sieci by był, natomiast ja chcę podkreślić po raz kolejny i cały czas to powtarzam, bo ten temat jest przedmiotem zainteresowania nie tylko oczywiście mieszkańców, mediów, ale też władz miasta. I ja powiem tak, ponieważ jest to moja osobista odpowiedzialność, bo to jest moja decyzja, póki ja będę prezesem zarządu, to chlorowanie będzie. I tyle mogę powiedzieć. Ja swoje decyzje opieram tylko i wyłącznie na merytorycznych przesłankach osób, które się na tym znają i które wprost sugerują, rekomendują pozostawienie chlorowania sieci. Nie muszę jakby przekonywać siebie czy osób, które chcą zgłębić temat, bo wystarczy, ja mówię, jeżeli ktoś mi nie wierzy, wpisać w Google chlorowanie sieci w wodę i w Polsce, wszędzie w 98% woda w Polsce jest chlorowana. Oczywiście wiadomo, no w Łomży nie była, więc łatwo było się do tego przyzwyczaić, że ta woda jest jaka jest. Natomiast

jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sieci, nie gwarantowało to żadnego zabezpieczenia. Gdyby nie było wojny na Ukrainie, gdyby nie było wizyt służb specjalnych w naszej firmie ABW, które szkoli nas, które przestrzega przed atakami na infrastrukturę wodną, też wystarczy wpisać w ogóle ataki na infrastrukturę wodną w Polsce. Codziennie dochodzi do kilku ataków na wodę, na źródła ujęcia wody w Polsce. Więc wyobraźcie sobie Państwo, że nie mamy tego chlorowania i jakiś zielony ludzik w sposób bezpośredni albo pośredni, bo oczywiście w sposób bezpośredni to jest na ujęcie, no ale to jest ciężkie, bo my mamy ujęcia bardzo dobrze zabezpieczone, no ale nie wiem, no w sposób jakiś, nie wiem, wchodzi w nocy do jakiegoś wykopu, nakłuwa czy przekłuwa w jakiś sposób rurę wodociągową i wsypuje, nawet nie musi

zdecydowana. Oczywiście wiadomo, no w Łomży nie była, więc łatwo było się do tego przyzwyczaić, że ta woda jest jaka jest. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sieci, nie gwarantowało to żadnego zabezpieczenia. Gdyby nie było wojny na Ukrainie, gdyby nie było wizyt służb specjalnych w naszej firmie ABW, które szkoli nas, które przestrzega przed atakami na infrastrukturę wodną, też wystarczy wpisać w ogóle ataki na infrastrukturę wodną w Polsce. Codziennie dochodzi do kilku ataków na wodę, na źródła ujęcia wody w Polsce. Więc wyobraźcie sobie Państwo, że nie mamy tego chlorowania i jakiś zielony ludzik w sposób bezpośredni albo pośredni, bo oczywiście w sposób bezpośredni to jest na ujęcie, no ale to jest ciężkie, bo my mamy ujęcia bardzo dobrze zabezpieczone, no ale nie wiem, no w sposób jakiś, nie wiem, wchodzi w nocy do jakiegoś wykopu, nakłuwa czy przekłuwa w jakiś sposób rurę wodociągową i wsypuje, nawet nie musi

wyprawkę za wyprawkę. Czy chcemy mieć smaczną wodę, ale ryzykujemy, że jak ktoś w dzisiejszych czasach przyjdzie i będzie chciał ją nam skazić, to niestety mamy odcięte całe miasto? Czy cierpimy z powodu tego chloru, ale mamy przynajmniej poczucie, że ta woda spełnia wszystkie wymogi? Bo ja powtórzę jeszcze raz,

0: różnych, no oczywiście, ale po to są te poziomy zabezpieczenia, prawda? Więc gdyby woda nie była dopuszczona do użytku, to by nie była. My jesteśmy w stałym, ciągłym monitoringu sanepidu. Na naszej stronie co miesiąc publikujemy decyzję sanepidu, bo sanepid nas bada w sposób ciągły. I my otrzymujemy od sanepidu jedną podstawową decyzję. Woda, która jest w wodociągu łomżyńskim, spełnia wszystkie kryteria, nadaje się do spożywania, jest zdrowa i bezpieczna. I jak gdyby to zamyka temat, prawda? Natomiast tak jak mówię, jeżeli ktoś jest na tyle odważny, żeby podjąć decyzję, że nie chlorujemy, ale później, to do kogo będzie pretensja? Kto później będzie przed prokuratorem odpowiadał, że w sieci pojawiła się bakteria? No to jest proste pytanie, więc no jak gdyby na mnie jest położona ta odpowiedzialność, ja tę odpowiedzialność w ten sposób rozumiem, tak, że dla mnie ważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców niż lepszy smak i zapach wody.
1: Tu jeszcze na koniec chciałabym zapytać o awarię sieci wodociągowej. No zima dała nam w kość, tych awarii było sporo, no właśnie, pewnie to też sporo kosztowało. No właśnie, jak to wygląda?
0: Rzeczywiście ten rok zaczął się, no można powiedzieć, dla nas fatalnie w kontekście no jakby ilości tych awarii, bo oczywiście zima jest takim okresem, w którym sieci wodociągowe są szczególnie narażone na awarie, no bo skoki temperatur, szczególnie niskie temperatury, które mocno zmrażają grunt, no powodują, że ten grunt pracuje, a z gruntem pracują rury, szczególnie te rury, które są starego typu, czyli z kamionki, z żeliwa. Ja przypomnę, że większość miasta naszego to niestety są rurociągi, w części starej to nawet część była powiedzmy powojenna, ale duża część jest właśnie z lat 60., 70., 80. czy 90., czy nawet początku 2000, kiedy nie było żadnych norm, kiedy nie było żadnych przepisów i każdy płat to, co było pod ręką, co było w hurtowni, więc te rury nie spełniają w dzisiejszych czasach już tych wymagań, powiedzmy, jakościowych i one pękają, bo po prostu przychodzi zmęczenie materiału i one pękają. No i nie zakładaliśmy, że będzie aż tyle tych awarii. Od 24 grudnia do 28 lutego 21 poważnych awarii i łączny koszt usunięcia prawie 500 000 zł wszystkich tych awarii. Tak? Czyli to jest wydatek, którego nie zakładaliśmy w takim... Bo oczywiście liczyliśmy, że mogą być awarie, no ale nie zakładaliśmy, że będzie ich 21 i będą tak kosztowne. No ale niestety tak jest, trzeba to robić, usuwać. Gdzie nie było żadnych, prawda? No to może jedna się zdarzyła. Natomiast no, ten rok był rzeczywiście pod tym kątem. No ziemia też zapomniała, jak to jest, jak się dostaje mocno w kość. Te temperatury były no, wyjątkowe w ostatnich 5-6 latach. Więc tak to się dzieje. Oczywiście teoretycznie się skończyła. No dodatnie temperatury jakby no, już są dla nas bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o awarie, szczególnie wodociągowe. I też no, słyszałem tam różne takie głosy, że można było te rury ocieplić, no to może pozostawię to bez komentarza, żeby już nie zlituję się nad tymi, którzy takie pomysły rzucali. Ja przypomnę, że rury są w ziemi głęboko i żeby do nich dotrzeć, to trzeba wszystko rozkopać, rozbić asfalt, rozbić chodniki. To wszystko kosztuje grube dziesiątki tysięcy złotych. No więc ja nie wiem, na czym miałoby polegać ocieplanie rur, które były położone w latach 60., 70., 80., czyli co, mamy wszystkie ulice w Łomży rozbierać, tak, niszczyć asfalt, rondo, wstrzymać ruch, żeby obłożyć kożuchem rury, które od 40 czy 50 lat leżą. No nie leżą, dopóki nie pękną, no po prostu tak jest, tak. No ale to mówię, łatwo się komentuje siedząc z boku, nie mając pojęcia zielonego o tym, jak funkcjonuje sieć wodociągowa.
1: Czy na ten rok planujecie jeszcze jakieś inwestycje?
0: Oczywiście, oprócz tych problemów, o których powiedziałem, no staramy się funkcjonować i zmieniać się, modernizować. W tej chwili prowadzimy szereg różnych inwestycji. Zaczęliśmy łącznie z miastem, to zresztą Państwo widzicie, przebudowę ulicy Nowogrodzkiej, więc tam będą nowe sieci kanalizacyjne, wodociągowe i część kanalizacyjnych, a przede wszystkim nowe przyłącza w tych miejscach, w których no, już były stare i powiedzmy niespełniające wymogów dzisiejszych czasów, nowe zasuwy, nowe hydranty, więc to jest nasza duża inwestycja. Oczywiście

0: przy okazji tej inwestycji także jest przebudowywany kolektor ściekowy przez miasto, czyli to jest też realizacja tego naszego postulatu rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji ogólnospławnej celem zaprzestania zalewania ulicy Nadnarwiańskiej, więc to jest pierwszy etap, kolejne są rozpisane na kolejne lata. Oczywiście także ulica Owocowa, to też widać, już weszliśmy na teren tej ulicy. Będziemy wykonywać też na tych nowych uliczkach tam w okolicy ulicy Zawadzkiej, Szmaragdowej, tam będą fragmenty kanalizacji budowanej. Oprócz tego, co jest istotne, realizujemy projekt cyberbezpieczny wodociąg. Otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Cyfryzacji, a w zasadzie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, grant w kwocie 1 200 000 zł. To jest grant w 100% jakby niezwrotny, więc no, bardzo, bardzo fajna sprawa i w tej chwili budujemy... Oczywiście, codziennie. Ten cyberbezpieczny wodociąg realizujemy właśnie z tego grantu. Budujemy nową serwerownię, która będzie spełniała już wszystkie wymogi, szczególnie takiego programu NIS 2, takiej dyrektywy też unijnej na marginesie, więc będzie to budowa tej serwerowni, zakup nowych serwerów, nowych takich firewalli, oczywiście szkolenia załogi, zakup oprogramowania, będzie ten monitoring antyhakerski w ramach tego projektu, więc no naprawdę duża, duża zmiana jakościowa i to jest właśnie wyjście też naprzeciw oczekiwaniom jakby służb ochrony państwa, ponieważ jeżeli chodzi o zabezpieczenie fizyczne, mamy wszystko w miarę ogarnięte. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie samej sieci, to tak jak wspomnieliśmy, chlorujemy wodę i teraz będzie trzeci element polegający na zabezpieczeniu no, tych nowoczesnych metod niszczenia infrastruktury, czyli ataków hakerskich. Takie ataki oczywiście zarówno u nas, jak i w innych wodociągach czy w innych spółkach, tak jak pani redaktor wie, mają miejsce. Na szczęście no, mamy wykwalifikowaną wysoko załogę, która sobie świetnie z tym radzi. No, oprócz tych urządzeń i programów, które mamy, jesteśmy w ogóle wyłączeni. Jesteśmy jak gdyby oddzielną infrastrukturą. Mamy światłowody, nie jesteśmy ogólnodostępni. Nie można do nas tak prosto się dostać czy włamać. Jedynym sposobem jest próba dotarcia poprzez błąd pracownika, czyli właśnie, nie wiem, czy ktoś przyniesie jakiegoś wirusa w pendrive'ie, czy otworzy jakiegoś linka w mailu. Oczywiście mamy to, te możliwości ograniczone. Nasze komputery bez jakby zgody administratora nie obsłużą, nie otworzą pendrive'a, podobnie jest z zastrzeżonymi linkami, więc no tutaj szkolenia też swoje robią, mamy to opanowane, co nie znaczy, że tych prób nie będzie, ponieważ hakerzy wymyślają to coraz to nowsze metody i trzeba być czujnym, bo samo zaatakowanie powiedzmy jeszcze oczyszczalni, no to jest jak gdyby no w miarę do ogarnięcia. Jesteśmy w stanie jakoś przetrzymać powiedzmy parę godzin czy nawet dobę bez funkcjonowania oczyszczalni. Natomiast atak już na ujęcia wody, no to sama pani może zrozumieć, że będzie to duży problem, bo ta woda jakby z tych źródeł idzie do mieszkańców, prawda? Więc tu szczególną uwagę będziemy kłaść na te ujęcia wody.
1: Łomża News.
2: W Łomży znów będzie gorąco od emocji, od muzyki i od tańca. Przed nami jubileuszowa edycja festiwalu tanecznego Wirująca Strefa, czyli wydarzenia, które przez lata wyrosło na jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez street dance w naszym regionie. O historii, o tegorocznych atrakcjach i o fenomenie tego wydarzenia porozmawiamy dziś z organizatorem festiwalu, Marek Kisiel, dziś w Eskowym studiu. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Jubileuszowa edycja, 25 lat. Powiedz, kiedy to minęło i czy w ogóle pamiętasz pierwszą edycję?
3: Oczywiście, że pamiętam. Kiedy minęło, to tak naprawdę jakby to było wczoraj wszystko. Pamiętam swoją pierwszą edycję, pamiętam o tym, jak zaproponowałem w Domu Kultury, gdzie zacząłem pracę, DKDŚT, zaproponowałem, żeby zrobić taki właśnie turniej, taki event w naszym mieście, żeby pokazać ludziom z Łomży, jak to wygląda, bo sam jeździłem od 95 roku na zawody. Byłem zachwycony tymi stylami tańca, tą całą atmosferą, która to jest, bo tak naprawdę tancerze to jedna wielka rodzina, więc to mnie zafascynowało i chciałem to pokazać w mieście u nas, jak to ma wyglądać. No i w 2002 powstała pierwsza edycja, jeszcze w sali Urzędu Wojewódzkiego. No niesamowite, że tak powiem, przez tyle lat emocje, niesamowite rzeczy się działy, więc no Jest co wspominać.
2: A jak bardzo zmienił się ten festiwal na przestrzeni lat?
3: No bardzo dużo się zmienił, bo tak naprawdę zaczynaliśmy od różnych kategorii, braliśmy wszystko, że tak powiem, co na pierwszych edycjach, żeby coś było, tak? Bo to było i disco, dance i breakdance w sumie był na początku, przez wiele lat był breakdance, tak? Breaking. I się zmieniło teraz tak, że mamy czołówkę tancerzy z Polski. Ta czołówka tancerzy z Europy przyjeżdża do nas na ten event, też biorą udział, bo to co zawsze ja chciałem i to co chciałem wypromować w Europie ten event, żeby do nas dużo przyjeżdżało osób z zagranicy, nie musząc ich zapraszać, bo w Polsce są eventy, gdzie ludzie zapraszają rozstawione grupy, tancerzy rozstawieni, tak? A ja marzyłem o tym, żeby taką dać nagrodę, żeby po prostu ludzie z zagranicy też chcieli przyjechać i chcieli rywalizować w naszym mieście.
2: No właśnie, czyli mówisz, że chciałeś ściągać te nazwiska nie tylko jakby tutaj z regionu, ale też spoza granic naszego kraju. Czyli jak udaje ci się ściągać tych wszystkich uczestników?
3: No tak naprawdę opinia jest bardzo dobra o naszym turnieju, więc nawet ludzie mówią, że to jest jedyny event w Polsce, który, że tak powiem, jest zrobiony dla tancerzy. No, robię to z serca, robię to z pasji od tylu lat, więc robię to wszystko dla tancerzy. Konsultuję z nimi, rozmawiam z nimi, co można było poprawić, kogo by chcieli, żebym zaprosił na turniej. To tak, mówię, się rozwinęło, że tak naprawdę to cała Polska ludzi buduje ten event, mogę tak powiedzieć, bo ja ich słucham, co oni by chcieli i to konsekwentnie realizuję z edycji na edycję.
2: Zachętą i jednocześnie motywacją do udziału może być też, tak jak wspomniałeś, nagroda.
3: No wiadomo, no bez nagród finansowych tak naprawdę ściągnąć topowych tancerzy, gdzie oni są w czołówkach na świecie czy w Polsce, bo takich tancerzy mamy, którzy, że powiem, są w czołówce Polski, do nas przyjeżdżają na turniej, więc ściągnąć ich, no nie ściągniemy ich, nie wiem, jakąś koszulką, czy nie wiem, czy pucharem tylko, tak, bo oni tego mają bardzo dużo, a to jest też ich życie, oni, większość z nich to nie pracuje gdzieś indziej, tylko po prostu żyją z tańca, więc dla nich to jest taki moment, gdzie kusząca jest ta propozycja finansowa, no bo mówię, oni się z tego utrzymują, mogą się rozwijać, jeździć potem dalej na zawody gdzieś po świecie.
2: Co w tym roku będzie największym zaskoczeniem dla publiczności? Jakie nowości przygotowaliście?
3: Czy, no, może nie wiem, czy to zaskoczenie.
2: No właśnie nie trzeba.
3: Nie wiem, czy zaskoczeniem, ale impreza będzie trwała 3 dni. Piątek, sobota, niedziela. Jeden dzień wydłużamy. Jest to długi weekend, że tak powiem, po Bożym Ciele, więc chcieliśmy zrobić taką edycję trochę inną, więc w piątek wychodzimy na stary rynek. Oczywiście jak nam pogoda pozwoli, bo to z pogodą nie wiadomo jak. Ale chcemy wyjść na stary rynek i zrobić całą kategorię All Style 3x3, czyli wszystkie style taneczne, jakie są, to osoby będą prezentować i rozstawimy scenę, rozstawimy

0: stanie się taneczną stolicą regionu. Powiedz, jak mieszkańcy reagują na tę energię, na tę atmosferę?
1: Myślę, że bardzo pozytywnie.
2: Powiem tak, jak człowiek jest organizatorem, to ciężko jest znaleźć chwilę na to, żeby tak porozglądać się po ludziach,
0: przyjrzeć
2: się z boku. Mm-hmm, tak. Aczkolwiek w tamtym roku mi się to udało. To właśnie pomysł od dziewczyn, które pomagają mi, czyli Natalia, Maryjka i Sylwia, które są, że tak powiem, mocno związane z wirującą strefą organizacyjnie. One powiedziały, że Marek, ty powinieneś być twarzą, a nie tak zwanym robolem. Mm-hmm. Więc pomyśl, co możesz nam oddać, co my możemy zrobić, żebyś ty był tą częścią tej wirującej strefy. No w sumie rok temu się udało, bo miałam czas na porozmawianie z ludźmi, jak właśnie na taki trochę, tak jak właśnie miało być, żeby stanąć z boku, popatrzeć, ale skupiłem się w tamtym roku na tym, jak porozmawiać z ludźmi bardziej, dać im ten czas. Bo niektórzy przyjeżdżają, nie startują nawet na wirującą strefę, ale przyjeżdżają do tego klimatu, dla tej imprezy i właśnie po to, żeby pospotykać się, porozmawiać z ludźmi, więc w tamtym roku udało się porozmawiać, ale mówię, no, z boku nie mam czasu się przyjrzeć, jak to ludzie odbierają. Myślę, że dobrze, bo to, mówię, no, to jest czołówka polskich tancerzy i ludzi z zagranicy, więc na pewno jest na co popatrzeć, szczególnie te walki finałowe, które są, no to jest taki wisienka na torcie, gdzie tak naprawdę, no, bo wiadomo, kwalifikacje, jakie startuje 200 uczestników w jednej kategorii, no to ciężko. Ciężko jest może ktoś, kto nie tańczy, skupić się na tych 200 osobach, żeby obejrzeć. Ale finał, jak jest w tym roku, będziemy mieli top 32, bo to 16, myślimy, że taki będzie poziom, znaczy już wiemy, że będzie taki poziom, że jest za mało, więc zrobimy top 32 do finału, więc tak naprawdę, no już to jest to taka wisienka na torcie, gdzie jest naprawdę na co popatrzeć. To trwa półtorej godziny do dwóch, ale to naprawdę jest, no...
0: Widowisko,
2: prawdziwe widowisko.
0: Co jest najtrudniejszego w organizacji tak dużego przedsięwzięcia?
2: Co jest najtrudniejsze? No, do tej pory to były środki finansowe, że tak powiem, tak? Od kilku lat mamy sponsora strategicznego SM Piątnica, która tak naprawdę dzięki niej mamy taką możliwość, że możemy tworzyć to, co chcemy. O tak. Oczywiście miasto zawsze nas wspierało i wspiera, więc tak naprawdę tu też województwo i podlaskie nas wspiera, więc tak naprawdę te wszystkie, jakby ci ludzie, którzy nam pomagają, dzięki temu możemy iść do przodu i rozwijać się i robić jakby swoją wizję. Kiedyś były takie czasy, gdzie ja zastanawiałem się, czy dołożę, czy nie dołożę, bo też było, jak nie robiliśmy już tego wspólnie z MDKDŚT, bo tak wiadomo, wcześniej to jak było na minusie, to dokładałem MDKDŚT, a były takie edycje, gdzie sam dokładałem z własnej kieszeni, no bo nie było środków. Niby było, że jest okej, potem się wysypało to tamto, ja też taki jestem, że tak powiem, trochę rozrzutny, jeżeli chodzi o nagrody, bo to, co mówiłem, ja to robię z serca. Ja na tym nie chcę zarabiać, ale chcę po prostu, żeby to było taki, na takim top levelu, tak, żeby to było naprawdę z górnej półki. No i to chyba było najtrudniejszą rzeczą. Teraz tak naprawdę już po tych tylu latach mamy tak fajny system dopracowany, że już wiemy, co z czym, że tak powiem, tak? Zawsze zastanawiałem się, a kogo zaprosić z jurorów, kogo tu, może tego, może tamtego dzisiaj, w tym roku znaczy, tak? To tak, to jest takie też wyzwanie, nie? Potem, żeby ci ludzie przyjechali, bądź zdarzało się tak, że my zapraszamy kogoś, cieszymy się, a on w ostatniej chwili odwołuje, że coś tam innego mają, nie przyleci na przykład, nie? Więc to jest też dla nas taki stres. Ale mówię, najtrudniejszą rzeczą zawsze to było pozyskać te środki finansowe, bo to wiadomo, no nie ma funduszy, nie ma dobrej imprezy.
0: Jurorzy, bo tutaj też o nich powiedziałeś, to też jest taki czynnik elektryzujący.
2: No tak, no w tym roku, że tak powiem, z okazji 25-lecia postawiliśmy naprawdę na taką czołówkę światową z jurorów, że no chyba nie można było lepiej, o tak, no chyba nie można było sobie wyśnić lepszych jurorów na tą 25. jubileuszową edycję.
0: No to zdrać nam.
2: No nie wiem, czy to już słuchaczom coś powie, nie, ale tak naprawdę mamy Batalek, jest z Kolumbii, mieszka w Niemczech, przyjeżdża też Marta, która jest ze Szwecji, mieszka w Niemczech, akurat to para jest z Batalą. Mamy Sapo, taki bardzo czołowy tancerz, on wypłynął teraz na Summer Dance Forever, więc też go w sumie będzie trzeci w Polsce, trzeci raz w Polsce. Tak się zdarzyło, że na eventy my go zaklepaliśmy, zabukowaliśmy, potem dowiadujemy się, on tu w Polsce będzie, bo też podczas szukania tych jurorów szukamy kogoś, kogo jeszcze nie było, kogoś, kto był, ale kogoś, kto tak naprawdę jest mega pożądany, a dawno go nie było, żeby ludzie też chcieli na niego przyjechać, tak? No i będzie Jimmy Judat, którego od 3 lat próbowałem zwerbować, znamy się osobiście, bo był u nas na obozie, ale jakoś tak mu się trafiało, że miał pracę w Japonii, no i niestety nie mógł przylatywać, więc też to jeżeli chodzi o zagranicę. Z Polski mamy Monikę Żurek, która w tamtym roku wygrała u nas zawody, więc no naprawdę czołówka. Będą też z Polski, będzie Adam z Wrocławia, także no jest, tak to obieramy tych jurorów, żeby to byli tak top naprawdę, no żeby to

0: no, cała ta edycja fajnie się działa. W tym roku też na przykład zrobiliśmy taką rzecz, że z okazji 25-lecia daliśmy w sumie ludziom warsztaty za darmo z jurorami, które też będą w piątek przed eventem All Stylu. Stwierdziłem, że no jak to jest jubileusz, no to musi być jubileusz. To więc w 10 minut zapisało się od razu ponad 100 osób na te warsztaty. Przedłużyliśmy dalej, to mamy około 250 osób na warsztaty z całej Polski, więc fajnie, cieszę się, bo fajnie jest komuś to dać, żeby oni po prostu mogli się rozwinąć, bo tak naprawdę no nie mają ich na co dzień tych tancerzy, a podczas, mówię, tej edycji niech mają, niech porozwijają się, bo to chyba tak myślę, że tak trzeba.
1: Powiedz mi, co według ciebie jest ważniejsze na tanecznym parkiecie? Technika czy jednak osobowość tancerza?
0: No chyba to i to, bo tak naprawdę technika techniką, ale jak tancerz się musi wyróżniać, musi czymś przyciągnąć, zachwycić, że tak powiem, oko. Tak nacieszyć to oko, więc jak jurorzy oglądają, to wiadomo, no można widzieć ludzi technicznych, widać ich 20, a przyjdzie ten jeden, który nie ma takiej techniki do końca, ale ma te coś w sobie, sobą, bo siebie prezentuje, tak? I robi wokół siebie duże takie show, że tak powiem, tak? Słucha muzyki, robi jakieś trudne rzeczy, trudne figury, no i wtedy on przyciągnie do siebie, wtedy mówię, dlatego to są kwalifikacje, spośród tych kwalifikacji wybieramy te top 32, żeby po prostu no, wybrać tych najlepszych, żeby to było właśnie najbardziej widowiskowe było.
1: I na koniec, jakie masz marzenia w kontekście kolejnych edycji festiwalu?
0: Żeby to trwało tak, jak trwa teraz, żebyśmy mogli z każdej edycji na edycję tworzyć to, co chcemy i nie zastanawiając się, czy będzie nam to dane, czy będzie to możliwe, czy będzie za co, tylko po prostu, żebyśmy mogli robić to, co chcemy zrobić, co chcemy pokazać, a nie zważając na jakieś tam problemy inne, tak? Żeby to po prostu tak, jak szło, tak idzie, bo moim zdaniem idziemy w bardzo dobrym kierunku. Wszystko jest tak, jak powinno być.
1: Tego życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Łomża.
3: Las Jednaczewski kojarzy się z miejscem na spacer albo na rower, ale kryje się tam też mocny symbol kurpiowskiej historii i oporu. Opowieść o niezwykłym bohaterze oraz żywa tradycja majówki, do której dziś Was zabierzemy, zaczynając od pomnika Stacha Konwy.
4: To opowieść o kurpiowskim bohaterze, przywódcy strzelców, który walczył ze Szwedami na początku XVIII wieku, a później z wojskami sasko-moskiewskimi w czasie wojny o sukcesję polską po stronie króla Stanisława Leszczyńskiego.
3: Czyli lokalny dowódca partyzantki sprzed 300 stuleci. Jak skończyła się jego historia?
4: Bardzo dramatycznie. Stach Konwa trafił do niewoli i został powieszony według przekazów właśnie w Lesie Jednaczewskim, gdzie miał też zostać pochowany. Dziś stoi tam pomnik i pamiątkowy nagrobek, odsłonięty 15 sierpnia 2001 roku.
3: Gdzie dokładnie trzeba się zapuścić, żeby na niego trafić?
4: Pomnik stoi na obrzeżu Lasu Jednaczewskiego, przy Łomży. Od strony miasta prowadzi do niego ulica Grobla Jednaczewska przez Łąki. Można też wejść od zachodniego skraju rezerwatu Rycerski Kierz, gdzie ustawiono nagrobek z napisem, że tu spoczywa bohater kurpiowski, który zginął śmiercią chwalebną w roku 1733.
3: Brzmi jak idealny cel na spacer, ale ten pomnik jest nietypowy, bo nie jest z kamienia ani z brązu, prawda?
4: Monument wykonano z pnia kilkusetletniej sosny bartnej. Na szczycie ma drewniany, czterospadowy daszek z zielonymi dachówkami i iglicą. Niżej wnękę z ludową figurką Chrystusa Frasobliwego i głęboko wyryty krzyż. Całość stoi na podeście z dużych polnych kamieni. Wygląda tak, jakby wyrósł z lasu.
3: I aż szkoda, że w takim miejscu pojawiają się napisy wandali.
4: Ten monument był już kilka razy niszczony. Widać podpisy i uszkodzone drewno. A przecież to nie jest tylko kawałek starej sosny, ale symbol pamięci o ludziach, którzy bronili tej ziemi.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Cofnijmy się do początku. Skąd wziął się pomysł, żeby w Lesie Jednaczewskim postawić pomnik Stacha Konwy i to w takiej formie?
4: Inicjatorem był Adam Chętnik, badacz kurpiowszczyzny i twórca Muzeum Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Zabiegał o upamiętnienie Konwy w miejscu jego śmierci. Zorganizował budowę pomnika i popularyzował bohatera w publikacjach.
3: A kto zaprojektował sam monument? Bo ta forma z sosny bartnej brzmi bardzo kurpiowsko.
4: Projekt przygotował architekt Rudolf Macura z Ostrołęki. Wykonali go majstrowie z Nowogrodu. Środki zabrano dzięki pismu Gość Puszczański. Ludzie z regionu składali się na pomnik bohatera, którego traktowali jak swojego.
3: I przyszedł dzień odsłonięcia. 25 czerwca roku 1922, tuż po odzyskaniu niepodległości.
4: Uroczystość była bardzo patriotyczna, z udziałem posłów na Sejm i Adama Chętnika jako głównego mówcy. Szacuje się, że w lesie zebrało się około 10 tysięcy osób z kilku powiatów.
3: 10 tysięcy ludzi w lesie pod Łomżą, bez mediów społecznościowych i szybkiego transportu. Legenda Konwy naprawdę działała.
4: Ta legenda była pielęgnowana już przed I wojną światową, a pomnik stał się narzędziem budowania tożsamości i dumy z regionu.
3: Co działo się z pomnikiem później, bo wiemy, że XX wiek nie był łaskawy dla takich symboli.
4: Co roku w czerwcu przychodziły tam oficjalne delegacje, ale w roku 1934

0: 1939 Niemcy zniszczyli monument.
1: Ale sama pamięć o konwie nie zniknęła, prawda?
0: Pamięć przetrwała. Podczas II wojny światowej oddziały partyzanckie na Kurpiach przyjmowały imię Stacha Konwy, a niektórzy partyzanci używali pseudonimu Konwa.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Wróćmy do samego pomnika. Skoro Niemcy go zniszczyli, to ten, który stoi dziś w Lesie Jednaczewskim, jest rekonstrukcją. Jak do tego doszło?
0: W roku 1965 wykonano replikę pomnika i umieszczono ją w skansenie w Nowogrodzie, a w Lesie Jednaczewskim odtworzono monument w miejscu oryginału. W połowie lat 90. sosnowy cokół spalili wandale, ale członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej z Wawrzyńcem Kłosińskim zrekonstruowali go z potężnego pnia sosny, własnymi siłami ratując pomnik.
1: A mimo to pomnik znów niszczeje. To smutny obraz. Miejsce o takiej historii, a obok ślady współczesnej obojętności.
0: Niestety monument znowu jest dewastowany.

0: takich patriotach.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Przejdźmy do pomnika. Gdzie go ustawiono i jak wygląda?
0: Uroczystość poświęcenia pomnika odbyła się 25 czerwca roku 1922 w lesie pod Jednaczewem, w miejscu ostatniej bitwy. Pomnik wykonali majstrowie z Nowogrodu z olbrzymiego pnia 500-letniej warci przywiezionego z okolic Dobrego Lasu. Fundament z polnych kamieni na cemencie sięga głęboko. Cokół ma około 1 metra średnicy, u góry wnękę z figurką Chrystusa Frasobliwego, z boków rzeźbione motywy jak kurpiawskie wycinanki, pomalowane na niebiesko.
2: A napis i symbole?
0: Z przodu wyryto. Tu spoczywa bohater kurpiowski Stach Konwa, zginął śmiercią chwalebną w roku 1733. Z tyłu rok 1922. Cokół nakryto daszkiem z rzeźbionymi rysiami. Na szczycie umieszczono pień dębowy z dawnym krzyżem kurpiowskim. Pomnik współgra z Lasem Jednaczewskim i przypomina, że w tych drzewach zaklęta jest historia odwagi, wierności i przywiązania do ziemi.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro znamy już bohaterstwo Stacha Konwy, Las Jednaczewski szykuje się na kurpiowską majówkę Stacha, czyli połączenie historii, tradycji i rodzinnego pikniku.
0: To już piąta edycja wydarzenia poświęconego Stachowi Konwie, kurpiowskiemu bohaterowi z XVIII wieku, który walczył ze Szwedami i wspierał króla Stanisława Leszczyńskiego przeciw wojskom sasko-rosyjskim.
2: Mamy więc lokalnego bohatera, który bronił swojej ziemi i angażował się w wielką politykę, a jego historia łączy lasy Kurpiowszczyzny z walką o przyszłość Rzeczypospolitej.
0: Kulminacja tej historii rozegrała się w Lesie Jednaczewskim, gdzie w roku 1733 Stach Konwa został schwytany, odmówił zdrady i za wierność został powieszony, a kurpie pochowali go w miejscu śmierci.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
2: Dzisiejszy spokojny las był więc sceną dramatycznych wydarzeń, a miejsce spacerów stało się terenem dawnej egzekucji i bohaterstwa.
0: W roku 1922 stanął tam pomnik z sosnowej barci, wielokrotnie niszczony, ale wciąż odnawiany, co pokazuje, jak silna jest pamięć o Konwie.
2: Ostatecznie w roku 2020 pomnik odrestaurowano z inicjatywy wójta Piotra Kłysa i lokalnych instytucji, a miejsce stało się ważnym punktem uroczystości.
0: Od roku 2022 gmina Łomża organizuje tam kurpiowską majówkę u Stacha, rodzinny festyn łączący rekonstrukcje historyczne i kulturę kurpiowską.
2: Tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2026 roku, a Las Jednaczewski znów zamieni się w centrum lokalnej tradycji.
0: Majówka rozpocznie się o godzinie 11:00 mszą świętą przy pomniku Stacha Konwy, po której uczestnicy złożą kwiaty, a potem przejdą na polanę na radosną część festynu.
2: Na polanie pojawią się rekonstruktorzy, będzie pokaz polskiej husarii, opowieść o polskiej szabli i prezentacja możliwości rosyjskiej artylerii.
0: Dzięki temu historia przestaje być suchą datą, bo można zobaczyć zbroję, usłyszeć huk wystrzałów i wyobrazić sobie warunki, w jakich walczył Stach Konwa.
2: Zaplanowano też konkurs dla szkół o nagrodę Topór Stacha Konwy oraz spektakl pod tytułem Boje Stacha Konwy, który teatralnie opowie o jego życiu.
0: Na scenie wystąpią zespoły kurpiowskie z tradycyjnymi pieśniami i tańcami, tworząc klimat regionu, w którym kultura ludowa wciąż jest żywa.
2: Dla najmłodszych będą dmuchańce, animacje i konkursy, więc całe rodziny znajdą coś dla siebie.
0: Koła gospodyń wiejskich z gminy Łomża przygotują tradycyjne potrawy, a strażacy ze starych kupisk ugotują swoją słynną grochówkę.
2: Nadleśnictwo Łomża pokaże ciekawostki o lesie i zasadach bezpiecznego korzystania z terenów leśnych, łącząc zabawę z edukacją.
0: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży będą znakować rowery uczestników, zachęcając do dojazdu na dwóch kółkach i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Historia miasta w Radiu SK Łomża.
2: Całość zapowiada się bardzo gwarno i radośnie, bo w jednym miejscu spotkają się rekonstruktorzy, artyści ludowi, uczniowie, rodziny z dziećmi, strażacy, leśnicy i policjanci. A Las Jednaczewski zamieni się w plenerową scenę pełną dźwięków, kolorów i zapachów.
0: Warto pamiętać, że kurpiowska majówka u Stacha to nie tylko jednorazowa impreza, ale element szerszej tradycji, która od kilku lat buduje lokalną tożsamość, wzmacnia więzi między mieszkańcami gminy Łomża i przypomina, że historia regionu ma swoich bohaterów.
2: Dla wielu osób to także okazja, aby po raz kolejny odwiedzić Las Jednaczewski, zobaczyć rezerwat rycerski Kierz, zatrzymać się przy pomniku z sosnowej barci i pomyśleć o tym, jak bardzo zmienił się świat od czasów Stacha Konwy, a jednocześnie jak aktualne pozostają wartości odwagi i wierności.
0: Postać Stacha Konwy przypomina, że historia nie składa się tylko z wielkich bitew opisanych w podręcznikach, ale też z losów ludzi, którzy bronili swojej ziemi, lasów i sąsiadów, a ich wybory miały wpływ na to, jak dziś wygląda mapa pamięci w takich miejscach jak Jednaczewski.

0: prawo.
1: Z perspektywy współczesnego uczestnika majówki ta opowieść o bohaterze sprzed wieków staje się tłem dla bardzo współczesnego spotkania, w którym ważne są rozmowy, wspólne zdjęcia, śmiech dzieci na dmuchańcach i smak regionalnych potraw. A wszystko to dzieje się w cieniu pomnika, który przypomina o przeszłości.
0: Organizatorzy podkreślają, że kurpiowska majówka u Stacha ma charakter rodzinny, dlatego program jest tak ułożony, aby każdy znalazł coś dla siebie. Od mszy świętej i złożenia kwiatów, przez rekonstrukcję i spektakl, aż po konkursy, muzykę i stoiska edukacyjne.
1: W praktyce oznacza to, że można spędzić tam całą niedzielę. Od porannej części uroczystej, przez popołudniowe atrakcje, aż po późniejsze występy zespołów. A Las Jednaczewski staje się wtedy miejscem, w którym historia, kultura i wypoczynek tworzą spójną całość.
0: W tym roku wszystko znów skupi się wokół daty 10 maja 2026 roku, czyli najbliższej niedzieli, kiedy kurpiowska majówka u Stacha ponownie połączy pamięć o kurpiowskim bohaterze z radosnym świętowaniem w sercu gminy Łomża.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia Eska. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia Eska. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin Wesce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w Esce. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Fast Cars and Superstars. 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Wesce mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, skąd pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1190.
1: Łąkowa 3C 86 216 93 29.

0: Wiktor Waligura, Dry Scully, 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

Wszystko dopowiedział Dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i

0: dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość.

0: swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też to w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę.

0: szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Muszę poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachella. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. 11:00 równo.

Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harzy, Zuccaria, tak gramy.

0: to PZT Awari, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejcia.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
0: No dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: I po reklamie.

22 aż do 3 w nocy mamy dla Was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za Was. Radio SK. Na teraz też playlistę dla Was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 20.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szukasz miłości? Prime Video.

okazji na mecze z Realem. Piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No a co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

0: Esce.
1: Przydałoby się takie ochicha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Candy Night, to teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio SK. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
3: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek.

0: drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To, wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
14: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
13: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eskiz hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
0: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
17: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Yeah!

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mieć ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię?

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity, no i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi, zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
0: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż niejeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Rafael Sonbun w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca. Twój kierunek. Twoja przyszłość. Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również

samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo. Przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, łąk

wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Eska możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Eska, wpadajcie na eska.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. Eska.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Trekkingowe? O, i mają elektryki! To coś dla mnie!
1: Mówiłem! I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 lat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie...

0: Jest 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Tenerife około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
0: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
2: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Kiskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, że zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak wow. Sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalasz moje serce.
1: No to coś, skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Czy ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I
3: poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: tutaj się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milki nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milki, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia Esta.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5%.

0: 9990.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.

lutego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj!

0: propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu, koło Ostrołęki.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank.

0: Agacie, tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci mix najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: I po reklamie.
11: SK Łomża. Na czasie.
12: Marta Szabołowska. Dzień Rodziny będzie można świętować aktywnie. 15 maja, czyli w najbliższy piątek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zaprasza na wspólne świętowanie Dnia Rodziny na Sportowo. W programie będzie sporo atrakcji dla dużych i dla małych, a wszystko będzie działo się w Parku Jana Pawła II i przy Parku Wodnym. Już teraz zarezerwujcie sobie ten termin, a dzień później czeka nas kolejna duża akcja. Zbiórka krwi i dobra zabawa. W sobotę na Starym Rynku odbędzie się Motoserce na stanie Monster League'a i luźne granie.
13: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
14: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
13: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
15: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z naczęszczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Bo

Ruel. To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
16: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
15: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: I po reklamie.
18: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
19: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przy

0: złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz domu pomocy społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
1: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przy

0: zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
1: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W ten niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale na piłeczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, więc na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: gadżety. Jeszcze powiedz, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wszczoleć.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomowania.

0: sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: I po reklamie.

Tom. Jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: I po reklamie.
15: SK Łomża. Na czasie.
16: Marta Szabołowska. Szykują się zmiany w łomżyńskiej Sowie. Można już zacierać ręce na nowe eksponaty. Do naszej strefy odkrywania, wyobraźni i aktywności trafią nowe interaktywne eksponaty, przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik. Będą to m.in. człowiek układanka, łoże fakira, śmigiełko czy rysowanie z opóźnieniem. Nowości mają pojawić się jeszcze przed wakacjami. Damy Wam znać, kiedy dokładnie. I jeszcze dodam, że przez cały tydzień między 10 a

0: Reklamie.
1: SK Łomża. Na czasie.
2: Marta Szabołowska. Szybują się zmiany w łomżyńskiej Sowie. Można już zacierać ręce na nowe eksponaty. Do naszej strefy odkrywania, wyobraźni i aktywności trafią nowe interaktywne eksponaty, przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik. Będą to m.in. człowiek układanka, łoże fakira, śmigiełko czy rysowanie z opóźnieniem. Nowości mają pojawić się jeszcze przed wakacjami. Damy Wam znać, kiedy dokładnie. I jeszcze dodam, że przez cały tydzień między 10 a

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Szukasz stałej pracy w dobrej firmie? Monolit Okna zatrudnia pracowników produkcyjnych. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne warunki oraz bezpłatny transport do pracy. Dołącz do zespołu, w którym panuje przyjazna atmosfera i realne wsparcie. Nie czekaj, zgłoś się już teraz. Zadzwoń 506 067 519 lub napisz rekrutacja@monolitokna.pl. Monolit Okna. Twoja praca, twój kierunek, twoja przyszłość.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation if you step.

0: kontach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: I po reklamie.

0: Skałomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem radia Skałomża, Marta Szabołowska. Zapraszam. Coraz gorsza sytuacja w lasach. Mamy najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego, między innymi w powiecie łomżyńskim. Tylko w ostatnim czasie doszło do kilku pożarów lasów w naszym regionie. Strażacy apelują o rozsądek. Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
2: Jeżeli chodzi o lasy, to tutaj mamy trzecią kategorię zagrożenia pożarowego, najwyższą. O, lasy są wysuszone, jest duże zagrożenie. Stąd nasz apel, żeby w lesie nie używać otwartego ognia i nie rozpalać przynajmniej 100 metrów od granicy lasu ognisk. Jeżeli już wybierzemy się do lasu, no to musimy zachować szczególną ostrożność i poruszać się pieszo. Nadleśnictwa mają swój system alarmowy i oni na bieżąco cały czas jakby monitorują sytuację. W przypadku wykrycia jakiegoś zagrożenia jest to bezpośrednio do nas zgłaszane.
3: Jeżeli chodzi o pożary i ostatni weekend majowy, to tutaj odnotowaliśmy największe zdarzenie w gminie Jedwabne pod miejscowością Orlikowo. Tam mieliśmy bezpośredni pożar poszycia leśnego o powierzchni 0,5 hektara. Musimy zachować chłodną głowę, zdrowy rozsądek. Deszcz może spaść, ale to też może nie być taka ilość, która tą suszę nam wyeliminuje przy pierwszym opadzie. Jesteśmy w stałej gotowości. Ćwiczymy też pod tym kątem, jeżeli chodzi o pożary leśne. Nie ukrywam, że w tym roku też chcemy na takie większe ćwiczenia postawić, jeżeli chodzi o pożary wielkopowierzchniowe.
1: Ulica Kalinowa coraz bliżej finalizacji. Droga według planów ma być gotowa do końca czerwca. I to nie koniec. Być może jeszcze w tym roku ruszy kolejna drogowa inwestycja w Łomży. Trwa obecnie postępowanie przetargowe na wykonanie kolejnego odcinka Wojska Polskiego między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Miasto planuje w tym roku rozpocząć i zakończyć tę inwestycję.
0: SK Łomża.
1: To nie była trudna matura. Tak powiedziała nam większość łomżyńskich maturzystów, których złapaliśmy tuż po opuszczeniu sal egzaminacyjnych. Posłuchajcie, jak poszła im dziś matura z matury.
4: Dobrze. I źle przepisałem jedno zadanie i musiałem je robić 3 razy, ale poza tym wszystko było dobrze.
5: Dało się ładnie ściągnąć, muszę przyznać pani, że jestem zadowolony naprawdę. Dało się napisać, będzie 100%.
6: Ja uważam, że bardzo łatwo i minimum 90.
4: To zależy, tu akurat kolega Biolchem.
6: Ja Biolchem.
7: To takie dosyć szczerze najprostsze chyba maturę z podstawy, jaką pisałem. Najprostsze chyba.
8: Ja tak samo, dla mnie to mega prościzna.
9: Jak ta matma poszła? Dobrze, niedobrze? Mogło być lepiej?
10: Dobrze, myślę. Celowałem w 100%, więc myślę, że będzie coś koło

0: to nie można zawieść, prawda, na podstawie.
1: A co rozszerzasz?
0: Matematykę, WOS i angielski dwujęzyczny. Myślę, że na razie teraz to już więcej da się po prostu odpocząć i głowę oczyścić, żeby już więcej się nie nauczę raczej.
1: Przed Wami no najdłuższe pewnie wakacje w życiu. Już są jakieś konkretne plany? Może jakaś praca, może odpoczynek, może jakieś wyjazdy?
0: Są plany, wyjazdy na pewno po Europie, tu w Polsce. No i zobaczymy na pewno też jeszcze co ze studiami.
1: Powiedzcie mi, jak matma? Strasznie czy łatwo poszło?
2: Nam to łatwo, ale my tu z kolegą akurat rozszerzenie z matmy to powiedzmy troszeczkę inny poziom. No ale ogólnie poziom nie wydaje mi się, że był zbyt ciężki.
1: A stresik przed tą maturą był jakikolwiek czy nie? Czy na luzie?
3: Nie, nie było żadnego stresu, bo tak jak właśnie kolega powiedział, my to rozszerzamy matematykę, także raczej to była dla nas taka czysta formalność.
1: Taka rozgrzewka.
3: Można by tak powiedzieć, choć to tak naprawdę są, można by powiedzieć,
4: rozgrzewki
3: można by powiedzieć, że są dwa inne przedmioty, naprawdę, to się w ogóle liczy co innego i to w ogóle inaczej wygląda.
1: Jak ta matura?
5: Ja właśnie tutaj, bo koledzy są z matfizu, to ja mimo tego, że jestem z Bielchem, no to uważam, że ta matematyka naprawdę nie była jakoś tak wybitnie ciężka. Można było się do tego przygotować, więc mi poszło dobrze. Myślę, że dużo osób również pójdzie dobrze.
1: Zadowolona po matmie?
6: Tak, nie za bardzo. Dla mnie trudne były bardzo zadania otwarte. Zamknięte były ok, ale otwarte gorsze.
1: Mogło być lepiej troszeczkę.
6: Tak, ale nie narzekam. Mogło być też gorzej.
1: Ale na pewno zdane będzie.
6: Tak, to bez wątpliwości żadnych.
1: Czyli tak w ile procent strzelasz?
6: Ja myślę, że jeśli to wszystko, co napisałam dobrze, to myślę, że 60 na pewno.
1: Zadowolona po tej matmie?
7: Tak, tak. Ogólnie to były dwa dowody. Jeden z planimetrii, drugi był... Z czego był drugi dowód? Nie pamiętam.
8: Nie pytaj.
7: Ale ogólnie na początku może było takie lekkie zaćmienie, ale później jednak jak zostało trochę czasu, to można było to zrobić.
1: A stresik był przed tą maturą, czy nie?
7: W domu tak. W szkole już nie. Tak.
9: U mnie zdać dane. Myślę, że nie najgorzej. Najbardziej mi przeszkadzało, że za oknem śpiewał ptak.
1: Dekoncentrował.
9: Tak, dokładnie.
1: Jak ci poszła ta matma? Było strasznie czy na spokojnie?
10: Na spokojnie raczej, to podstawa, to myślę, że będzie okej.
1: Okay. A rozszerzasz matmę?
10: Nie, ale ogarniam podstawę dobrze, więc myślę, że jestem dobrej raczej myśli.
1: Porównując właśnie poziom polskiego i matmy, ten polski był łatwiejszy, matma była łatwiejsza, jak możesz to porównać?
10: Zdecydowanie matematyka, ale no ja też bardziej wolę matematykę, więc może dlatego mam takie odczucia.
1: Okej, czyli co, 100% będzie?
10: Sprawdzałam dużo razy w sumie każde zadanie, więc może będzie, ale w sumie to nie wiem. Nie nastawiam się jakoś też na jakiś taki
1: bęk.
10: Tak, mi się wydaje.
1: Co jeszcze wybierasz na rozszerzeniu?
10: Biologii i chemia.
1: Obawiasz się któregoś z przedmiotów?
10: No, bardziej biologii niż chemii, ale ogólnie wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana.
1: Jest jakiś przedmiot, którego się jeszcze obawiacie teraz na rozszerzeniu pewnie?
7: Tak, biologia.
8: Chemia.
1: Chemia, okej, czyli wybieracie jakieś studia medyczne pewnie. Mhm, co planujecie?
7: Szczerze to nie wiem jeszcze do końca, ale raczej w Białymstoku na UMEDzie.
9: Ja może fizjoterapię, coś tak myślałam.
1: Właśnie dużo osób teraz jest zainteresowanych fizjoterapią i właśnie, czyli te wyniki będą musiały być dobre, żeby się dostać, nie? Już tutaj wiemy, rozszerzasz matmę, a co jeszcze? Co wybierasz?
11: Informatykę i angielski jako rozszerzenie. No i matematykę oczywiście.
12: Ja matmę i angielski tylko.
13: Ja też matematyka, informatyka i angielski dwujęzyczny.
14: Ja biologię, chemię i angielski.
15: Matematykę, geografię, historię i angielski.
1: Którego przedmiotu obawiacie się teraz najbardziej? Tutaj właśnie łatwo poszło, a co może być przeszkodą?
13: Myślę, że informatyka, bo co roku jest trudna. Szczególnie, że jest bardzo mało czasu na większość zadań, a programowanie jest na ogół ciężkie, więc pewnie informatyka.
16: Na pewno matematyka będzie. No, najwięcej punktów na studia najbardziej się przyda.
17: Ja się najbardziej w sumie boję biologii, ale tak to jeszcze polski ustny. Tak nieciekawy temat.
11: Teraz to tak naprawdę jedyny strach, jaki został, to właśnie też przed polskim ustnym i informatyką. Tak to już na spokojnie teraz będzie.
1: Właśnie jest też obce angielski, tak? Czyli na luzie
11: też. Tak.
18: No na przykład w moim przypadku, no to biologia, tak? Rozszerzenie z biologii też ze względu na to, że one zadecyduje trochę o tej rekrutacji na studia, tak? A jak wiadomo, biologia nie jest łatwym przedmiotem, trzeba dużo rzeczy zapamiętać, więc 4 lata, no to jednak tej nauki dużo wiedzy, więc no myślę, że ona trochę wywrze stresu.
3: Ja na przykład

0: przykład to no, największy stres odczuwam przed matematyką rozszerzoną ze względu na to, że no, jestem świadom tego, że w naszym roczniku będzie dużo maturzystów i że na pewno ten poziom będzie nieco cięższy niż poprzednie te parę lat, dokładnie, więc no, liczę po prostu, że nie będzie tam kombinatoryki w tym roku i że uda mi się dostać na studia dzięki tej matematyce dobrze napisanej.
1: No ja powiem tak, no przejmuję się tak naprawdę każdym rozszerzeniem, ale nie mam takiego konkretnego przedmiotu, który jest moją wielką zmorą, ani nic. Po prostu chcę dać z siebie wszystko i jak dam z siebie wszystko i jeszcze teraz mamy ten troszkę czasu na douczenie się takie ostatnie szlify i wiem, że po prostu jak faktycznie wykorzystam dobrze ten czas, to dam radę na każdym rozszerzeniu, które będzie pisać.
2: Powiedzcie mi ogólnie, czy stresują was w ogóle te matury, tak, te egzaminy, no wszyscy mówią, że to egzaminy dojrzałości, tak, najważniejsze egzaminy do tej pory, pewnie tak, ale będą jeszcze kolejne, trudniejsze, tak, na studiach. No właśnie, co w ogóle myślicie o tej maturze, czy warto się stresować, czy warto po prostu zaufać sobie?
3: Myślę, że stres nie jest warty, jednak mimo wszystko on występuje, bo mimo tego, że się uczymy, nie zawsze ten dzień będzie dniem, który będzie nasz i może powzwinąć się nam noga. Tym bardziej, jak mówię na przykład o wczorajszym polskim, mimo tego, że uczyłem się i powtarzałem, no to stres był przed nim, ale stres jest zawsze ważny, nie można jakby lekceważąco podejść do żadnego tematu, lepiej po prostu się trochę postresować, bo to też motywuje do pracy moim zdaniem.
0: No jak ktoś się właśnie stresuje, to myślę, że warto pomyśleć o tym tak naprawdę, co będzie za 2 tygodnie, że każdy maturzysta już za 2 tygodnie, no do 2-3 dajmy na te tygodnie, zacznie najdłuższe wakacje swoje, będzie miał czas na relaks i ja powiem szczerze, że ja się wczoraj polskim bardzo stresowałem, ponieważ no, najlepszy z polskiego nie jestem, ale to bardzo dobrze motywuje, naprawdę, jak sobie pomyślałem, że skupię się teraz, napiszę to jak najlepiej potrafię, to będę miał to za sobą i już za 2 tygodnie nawet nie będę o tym myślał, to naprawdę warto taki stres obracać, po prostu trzeba myśleć o przyjemnych rzeczach, wtedy się stres tak łagodzi.
2: Jakie macie plany na studia właśnie? Już są konkretne, czy jest konkretny kierunek, uczelnia?
1: No u mnie to będzie plan to Warszawa, Politechnika Warszawska. Chciałbym się dostać na kierunek energetyka. A jak nie, no to będę myślał jeszcze nad jakimiś powiedzmy kierunkami, gdzie jest mniejsza pula punktów wymagana. Ale no skoncentruję się właśnie na tym jednym.
0: Chciałbym iść do Białegostoku. W planach mam fizjoterapię. No i tak naprawdę wszystko zależy od matematyki rozszerzonej, bo to tam właśnie jest brane pod uwagę i liczę się, że po prostu stanę, jak nie, to na pewno będę po prostu też składał na fizjoterapię, tylko po prostu na innych uczelniach.
3: W moim przypadku to ja będę walczył o dostanie się na medycynę, więc zależy to właśnie tak od wyników z biologii i chemii, ale jak nie medycyna, no to na pewno coś w kierunku medycznym, takich jak na przykład fizjoterapia, pielęgniarstwo.
2: Plany wakacyjne, no właśnie, co będziecie robić? Odpoczywać, zwiedzać, pracować?
1: Wszystko tak naprawdę, no tutaj z kolegami mamy parę planów już tak naprawdę od samego końca matur. Szykują nam się i wyjazdy, też każdy będzie chciał na pewno trochę popracować, no bo wiadomo, pieniądze się zawsze przydadzą. A tak poza tym, no to głównie wyjazdy już takie, jako pełnoletni to sobie będzie można.
0: No to ja też bym na przykład chciał trochę popracować, ale nie za dużo, bo jeszcze w życiu się napracuję. Chciałbym wykorzystać te wakacje na 100%. To właśnie tak jak kolega wspomniał, mamy mnóstwo planów, nawet my we trójkę razem jedziemy w lipcu na festiwal 2-dniowy w Warszawie, więc już mamy naprawdę bardzo fajnie te wakacje zorganizowane. I tak naprawdę co, wyjeżdżać, trochę popracować i się zrelaksować.
3: No ja tutaj rzucę po prostu słowem podsumowanie, odpoczynek i praca. Tak to można podsumować po prostu.
2: Już myślisz o tym odpoczynku, już o tym, żeby to się zakończyło, jak podchodzisz do tego?
4: Tak, już
2: na te wakacje?
4: Na te takie prawdziwe wakacje czekam, aż to się skończy.
2: Dużo przygotowań było ostatnio?
4: Tak, te wolne po zakończeniu roku.
2: Cały czas intensywnie.
4: Tak.
2: Przed wami pewnie najdłuższe wakacje w życiu. Macie już jakieś plany, jakaś praca, czy wyjazdy, odpoczynek? No właśnie.
5: Cały czas. Trzeba pracować. Ja już mam stanowisko, nauczyłem się na kasie pracować i całe wakacje pewnie praca. Studia trzeba zarobić.
0: Ja to planuję. Odpoczynek i odpoczynek.
6: Ja też podpoczywać trochę z kolegami pewnie trzeba pozwiedzać, ale że idę na studia do wojska, to będę odbywał miesiąc służby wojskowej jeszcze w wakacje.
7: Dwa miesiące przepracować, a potem się sobie odpocząć, tak.
1: Raczej wyjazd, a tak.

0: się współpracuje, tak myślę, tak mi się wydaje.
1: W szpitalu w Łomży jest już nowy cyfrowy mammograf. Nowoczesny sprzęt może precyzyjnie diagnozować wszelkie zmiany nowotworowe, nawet te najmniejsze. Zwiększa się też komfort samego badania, mówi Marta Klemczak z łomżyńskiego szpitala.
2: Bardzo nowoczesny, w pełni cyfrowy aparat mammograficzny. Bardzo się cieszymy, dlatego że wiemy, jak bardzo pacjentki z Łomży i okolic czekały na ten aparat. Nie będą musiały już teraz szukać w innych miejscach możliwości zbadania swoich piersi. Aparat bardzo przyjazny dla pacjentki. Z takich innowacyjnych rozwiązań to na pewno jest to, że pacjentka będzie mogła decydować o sile ucisku płytką uciskową swojej piersi. Może dostać do ręki pilot i jeżeli ten ucisk będzie zbyt duży, będzie mogła to siłę nacisku sobie zmniejszyć bądź zwiększyć, jeżeli będzie uważała, że jeszcze ta siła ucisku jest, może być większa. Dodatkowo możemy wykonywać badania 2D mammograficzne, badania 3D, które na pewno nam tutaj poprawią wartość diagnostyczną piersi. Mammografia spektralna, czyli mammografia po podaniu kontrastu, to nowa procedura, którą będziemy mogli wprowadzić w naszym zakładzie dzięki właśnie nowej technologii tego aparatu. No i już wspomniana przez panią dyrektor biopsja, która ma tutaj wiele rękojeści, wiele przestawek, która umożliwi nam wykonywanie biopsji zarówno pod kontrolą tego mammografu, ale też pod kontrolą ultrasonografii. Także zdarzają się mężczyźni, którzy trafiają do nas na badania. Też zachęcamy, zapraszamy. Mamy specjalną przystawkę, płytkę do uciskania małych piersi, więc proszę się nie obawiać. Zapraszamy.
3: SK Łomża News.
4: W Łomży znów będzie gorąco od emocji, od muzyki i od tańca. Przed nami jubileuszowa edycja festiwalu tanecznego Wirująca Strefa, czyli wydarzenia, które przez lata wyrosło na jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez street dance w naszym regionie. O historii, o tegorocznych atrakcjach i o fenomenie tego wydarzenia porozmawiamy dziś z organizatorem festiwalu, Marek Kisiel, dziś w Eskowym studiu. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Jubileuszowa edycja, 25 lat. Powiedz, kiedy to minęło i czy w ogóle pamiętasz pierwszą edycję?
5: Oczywiście, że pamiętam. Kiedy minęło, to tak naprawdę jakby to było wczoraj wszystko. Pamiętam swoją pierwszą edycję, pamiętam o tym, jak zaproponowałem w Domu Kultury, gdzie zacząłem pracę, dekadę jeszcze, zaproponowałem, żeby zrobić taki właśnie turniej, taki event w naszym mieście, żeby pokazać ludziom z Łomży, jak to wygląda, bo sam jeździłem od 90 chyba 5 roku na zawody. Byłem zachwycony tymi stylami tańca, tą całą atmosferą, która to jest, bo tak naprawdę tancerze to jedna wielka rodzina, więc to mnie zafascynowało i chciałem to pokazać w mieście u nas, jak to ma wyglądać. No i w 2002 powstała pierwsza edycja, jeszcze w sali Urzędu Wojewódzkiego. No niesamowite, że tak powiem, przez tyle lat emocje, niesamowite rzeczy się działy, więc no jest co wspominać.
4: A jak bardzo zmienił się ten festiwal na przestrzeni lat?
5: No bardzo dużo się zmienił, bo tak naprawdę zaczynaliśmy od różnych kategorii, braliśmy wszystko, że tak powiem, co na pierwszych edycjach, żeby coś było, tak? Bo to było i disco dance, i breakdance w sumie był na początku, przez wiele lat był breakdance, tak? Breaking. I się zmieniło teraz tak, że mamy czołówkę tancerzy z Polski. Ta czołówka tancerzy z Europy przyjeżdża do nas na ten event. Też biorą udział, bo to, co zawsze ja chciałem i to, co chciałem wypromować w Europie ten event, żeby do nas dużo przyjeżdżało osób z zagranicy, nie musząc ich zapraszać. Bo w Polsce są eventy, gdzie ludzie zapraszają rozstawione grupy, tancerzy rozstawiani, tak? A ja marzyłem o tym, żeby taką dać nagrodę, żeby po prostu ludzie z zagranicy też chcieli przyjechać i chcieli rywalizować w naszym mieście.
4: No właśnie, czyli mówisz, że chciałeś ściągać te nazwiska nie tylko jakby tutaj z regionu, ale też spoza granic naszego kraju. Czyli jak udaje ci się ściągać tych wszystkich uczestników?
5: No tak naprawdę opinia jest bardzo dobra o naszym turnieju, więc nawet ludzie mówią, że to jest jedyny event w Polsce, który, że tak powiem, jest zrobiony dla tancerzy. No, robię to z serca, robię to z pasji od tylu lat. Więc robię to wszystko dla tancerzy, konsultuję z nimi, rozmawiam z nimi, co można było poprawić, kogo by chcieli, żebym zaprosił na turniej. To tak, mówię, się rozwinęło, że tak naprawdę to cała Polska ludzi buduje ten event, mogę tak powiedzieć, bo ja ich słucham, co oni by chcieli i to konsekwentnie realizuję z edycji na edycję.
4: Zachętą

0: i jednocześnie motywacją do udziału może być też, tak jak wspomniałeś, nagroda.
1: No wiadomo, no bez nagród finansowych tak naprawdę ściągnąć topowych tancerzy, gdzie oni są w czołówkach na świecie czy w Polsce, bo takich tancerzy mamy, którzy, że powiem, są w czołówce Polski, do nas przyjeżdżają na turniej, więc ściągnąć ich, no nie ściągniemy ich, nie wiem, jakąś koszulką, czy nie wiem, czy pucharem tylko, tak, bo oni tego mają bardzo dużo, a to jest też ich życie, oni, większość z nich to nie pracuje gdzieś indziej, tylko po prostu żyją z tańca, więc dla nich to jest taki moment, gdzie kusząca jest ta propozycja finansowa, no bo mówię, oni się z tego utrzymują, mogą się rozwijać, jeździć potem dalej na zawody gdzieś po świecie.
0: Co w tym roku będzie największym zaskoczeniem dla publiczności? Jakie nowości przygotowaliście?
1: Czy, no, może nie wiem, czy za zaskoczeniem.
0: Nowości nie trzeba.
1: Nie wiem, czy zaskoczeniem, ale impreza będzie trwała 3 dni. Piątek, sobota, niedziela. Jeden dzień wydłużamy. Jest to długi weekend, że tak powiem, po Bożym Ciele, więc chcieliśmy zrobić taką edycję trochę inną, więc w piątek wychodzimy na Stary Rynek. Oczywiście jak nam pogoda pozwoli, bo to z pogodą nie wiadomo jak. Ale chcemy wyjść na Stary Rynek i zrobić całą kategorię All Style 3x3, czyli wszystkie style taneczne, jakie są, to osoby będą prezentować. I rozstawimy scenę, rozstawimy leżaki, zrobimy taką właśnie otwartą dla ludzi, tak żeby można było przyjść na świeżym powietrzu, spędzić czas i zobaczyć tą najlepszą czołówkę z Polski, ale też grupy z zagranicy już się zapisały do nas. No jak rywalizują ze sobą o ten tytuł najlepszego w tym dniu.
0: Tego jeszcze nie było w Łomży, że wychodziliście poza mury, czy to MDK-u, czy Urzędu Wojewódzkiego, czy Hali Kultury.
1: Nie było. Ja tak chciałem też pokazać, zrobić trochę taki event, taki festiwal, taki event, żeby to po prostu było, no trochę też na dworzu, trochę tak wakacyjnie, tak fajnie, żeby było, nie? Więc aczkolwiek tancerze mówią, że jednak jak jest w Hali Kultury, jest taka zamknięta przestrzeń, jest klimat, nie ucieka energia, że oni jakby wolą, dlatego spróbujemy najpierw zrobić ten piątek w kategorii All Style na Starym Rynku, a dalsze części będą w Hali Kultury, no bo jednak to, co mówiłem wcześniej, słucham tancerzy. Mm-hmm. Ja chciałem zrobić 3 dni na Starym Rynku, a jednak posłuchałem tancerzy i oni mówią, że Marek, nie rób tego, zostaw ten klimat, tą energię, bo to jakby wyróżnia, że to jest w takim fajnym, zamkniętym gronie.
0: Street dance bardzo się zmienia i chciałam zapytać o to, jakie style królują na parkiecie. Czy nadal to hip-hop i breakdance, czy jednak młodzi wybierają coś innego?
1: No zmienia się to tak naprawdę, bo czy walking, czy breaking też w sumie jest dalej na parkietach, jeżeli chodzi o kategorię all style, czy ten street dance. Popping, tak, locking może trochę mniej, ale też to mówię, dlatego my robimy to kategorię all style. Kiedyś robiliśmy poszczególne kategorie, czy oddzielnie to był house, czy oddzielnie był popping, czy oddzielnie locking, czy breaking. Hip-hop został nadal, bo hip-hop jednak jest potęgą, że tak powiem. Jest mnóstwo tancerzy w całej Polsce, którzy znaczą hip-hop, więc to jest, musi być oddzielna kategoria. Natomiast dlatego zrobiliśmy All Style, że możemy zebrać tych wszystkich tancerzy z różnych tych właśnie kategorii, hip-hop, popping, locking, house, walking czy breaking, gdzie oni mogą wtedy w tych trójki się połączyć drużynowo i pokazywać tą taką całą energię i całą tą kwintesencję tego street dance'u.
0: Sam od lat pracujesz z młodzieżą. Powiedz, co taniec daje młodym ludziom poza samymi umiejętnościami?
1: No przede wszystkim praca w grupie, rozwój w grupie, ta pasja, ta taka... no nie wiem, historia, budowanie więzi razem. No ja sam pamiętam, jak my jeździliśmy, do tej pory wspominam, teraz właśnie przeglądam stare materiały przed tą 25. jubileuszową edycją. Stare materiały, no łezki się kręcą wokół, tak? Bo to jednak tyle ludzi przewinęło się przez nasze studio. Tyle ludzi, że tak powiem, no to kawał historii jest. My też w tym roku obchodzimy 20-lecie Beka Stepu, tak w ogóle. Więc no kawał historii jest. Ja sam widzę po sobie, ile mi to dało. Jak to naprawdę buduje więzi, buduje relacje między sobą. To nie są tylko takie, że tak powiem, zajęcia pozalekcyjne, jak niektórzy jakby, na micę poskacz, coś tam. Nie, to jest tak naprawdę na początku w tych grupach takich początkujących, to jest wiadomo, że taka zabawa, forma, tak? Przyjdź, pobaw się, zobacz. Ale w pewnym momencie przychodzi taki etap, gdzie z takiej zabawy to przechodzi już w taniec, to przechodzi już naprawdę taką poważną pasję i ja widzę po tej młodzieży, jaka ona jest zaangażowana w to, czy w pokazy, czy w turnieje, jak oni się starają, że oni chcą po prostu, że oni tym żyją. Mm-hmm. Także naprawdę buduje na przyszłość, bo to daje też, nie patrzmy o to, co w tym momencie to daje, czy ktoś zdobędzie jakieś osiągnięcie, czy nie, bo to jakby moim zdaniem już po tylu latach to jest mało istotne, czy zdobywam jakieś osiągnięcia, czy nie, ale to jakby daje na przyszłość w rozwoju tego młodego człowieka.
0: Powiedziałeś o wspomnieniach, czy przychodzi ci do głowy jakieś szczególne dotyczące wirującej strefy, które zapadło ci w pamięć i którym chcesz się podzielić?
1: O Jezus, mnóstwo takich wspomnień jest, mnóstwo różnych, bo co każda edycja to inna historia tak naprawdę. Na pewno pierwsza edycja, pamiętam, jak mieliśmy walkę z United Breakers z Gdańska, pierwsza nasza walka tak naprawdę była.

0: wtedy jako chłopaki z Breaking, no bo zaczęliśmy grupę, powstała w 2002 roku w lutym, a my już w październiku, wtedy była pierwsza edycja, a my już mieliśmy swoją pierwszą walkę, która tak naprawdę dostaliśmy sromotny łomot, która nas tak naprawdę mocno nauczyła, co robić dalej i tak dalej, więc mnóstwo z tych historii, mnóstwo ludzi, którzy przewinęło się i tych zagranicy, osoby, które pomagały przez tyle lat mi tak naprawdę budując tą markę, więc no kawał historii naprawdę.
1: Przez kilka dni Łomża stanie się taneczną stolicą regionu. Powiedz, jak mieszkańcy reagują na tę energię, na tę atmosferę?
0: Myślę, że bardzo pozytywnie. Powiem tak, jak człowiek jest organizatorem, to ciężko jest znaleźć chwilę na to, żeby tak porozglądać się po ludziach.
1: Przyjrzeć
0: się z boku. Tak. Aczkolwiek w tamtym roku mi się to udało. To właśnie pomysł od dziewczyn, które pomagają mi, czyli Natalia, Maryjka i Sylwia, które są, że tak powiem, mocno związane z wirującą strefą organizacyjnie, one powiedziały, że Marek, ty powinieneś być twarzą, a nie tak zwanym robolem. Mm-hmm. Więc pomyśl, co możesz nam oddać, co my możemy zrobić, żebyś ty był tą częścią tej wirującej strefy. No w sumie rok temu się udało, bo miałam czas na porozmawianie z ludźmi, jak właśnie na taki trochę, tak jak właśnie miało być, żeby stanąć z boku, popatrzeć, ale skupiłem się w tamtym roku na tym, jak porozmawiać z ludźmi bardziej, dać im ten czas. Bo niektórzy przyjeżdżają, nie startują nawet na wirującą strefę, ale przyjeżdżają do tego klimatu, do tej imprezy właśnie po to, żeby pospotykać się, porozmawiać z ludźmi, więc w tamtym roku udało się porozmawiać, ale mówię, no, z boku nie mam czasu się przyjrzeć, jak to ludzie odbierają. Myślę, że dobrze, bo to mówię, no, to jest czołówka polskich tancerzy i ludzi z zagranicy, więc na pewno jest na co popatrzeć, szczególnie te walki finałowe, które są, no to jest taki wisienka na torcie, gdzie tak naprawdę, no bo wiadomo, kwalifikacje, jak startuje 200 uczestników w jednej kategorii, no to ciężko jest może ktoś, kto nie tańczy, skupić się na tych 200 osobach, żeby obejrzeć. Ale finał, jak jest w tym roku, będziemy mieli top 32, bo top 16, myślimy, że taki będzie poziom, znaczy już wiemy, że będzie taki poziom, że jest za mało, więc robimy top 32 do finału, więc tak naprawdę, no już to jest to taka wisienka na torcie, gdzie jest naprawdę na co popatrzeć. To trwa półtorej godziny do dwóch, ale to naprawdę jest, no
1: widowisko,
0: prawdziwe widowisko.
1: Co jest najtrudniejszego w organizacji tak dużego przedsięwzięcia?
0: Co jest najtrudniejsze? No, do tej pory to były środki finansowe, że tak powiem, tak? Od kilku lat mamy sponsora strategicznego SM Piątnica, która tak naprawdę dzięki niej mamy taką możliwość, że możemy tworzyć to, co chcemy. O tak. Oczywiście miasto zawsze nas wspierało i wspiera, więc tak naprawdę tu też województwo i podlaskie nas wspiera, więc tak naprawdę te wszystkie jakby ci ludzie, którzy nam pomagają, dzięki temu możemy iść do przodu i rozwijać się i robić jakby swoją wizję. Kiedyś były takie czasy, gdzie ja zastanawiałem się, czy dołożę, czy nie dołożę, bo też było, jak nie robiliśmy już tego wspólnie z MDKDŚT, bo tak wiadomo, wcześniej to jak było na minusie, to dokładałem MDKDŚT, a były takie edycje, gdzie sam dokładałem z własnej kieszeni, no bo nie było środków. Niby było, że jest okej, okay, potem się wysypało to tamto, ja też taki jestem, że tak powiem, trochę rozrzutny, jeżeli chodzi o nagrody, bo to, co mówiłem, ja to robię z serca, ja na tym nie chcę zarabiać, ale chcę po prostu, żeby to było taki, na takim top levelu, tak, żeby to było naprawdę z górnej półki. No i to chyba było najtrudniejszą rzeczą. Teraz tak naprawdę już po tych tylu latach mamy tak fajny system dopracowany, że już wiemy co z czym, że tak powiem, tak? Zawsze zastanawiałem

0: telefon w ostatniej chwili odwołuje, że coś tam innego mają, nie przyleci na przykład, nie? Więc to jest dla nas taki stres. Ale mówię, najtrudniejszą rzeczą zawsze to było pozyskać te środki finansowe, bo to wiadomo, no nie ma funduszy, nie ma dobrej imprezy.
1: Jurorzy, bo tutaj też o nich powiedziałeś, to też jest taki czynnik elektryzujący.
0: No tak, no w tym roku, że tak powiem, z okazji 25-lecia postawiliśmy naprawdę na taką czołówkę światową z jurorów, że no chyba nie można było lepiej, o tak, no chyba nie można było sobie wyśnić lepszych jurorów na tą 25. jubileuszową edycję.
1: No to zdradź nam.
0: No nie wiem, czy to już słuchaczom coś powie, nie? Ale tak naprawdę mamy Batale, który jest z Kolumbii, a mieszka w Niemczech. Przyjeżdża też Marta, która jest ze Szwecji, mieszka w Niemczech, akurat to para jest z Batalą. Mamy Sapo, taki bardzo czołowy tancerz, on wypłynął teraz na Summer Dance Forever, więc też go w sumie będzie trzeci w Polsce, trzeci raz w Polsce. Tak się zdarzyło, że na eventy my go zaklepaliśmy, zabukowaliśmy, potem dowiadujemy się, on tu w Polsce będzie, bo też podczas szukania tych jurorów szukamy kogoś, kogo jeszcze nie było, kogoś, kto był, ale kogoś, kto tak naprawdę jest mega pożądany, a dawno go nie było, żeby ludzie też chcieli na niego przyjechać, tak? No i będzie Jimmy Judat, którego od 3 lat próbowałem zwerbować. Znamy się osobiście, bo był u nas na obozie, ale jakoś tak mu się trafiało, że miał pracę w Japonii, no i niestety nie mógł przylatywać, więc też to jeżeli chodzi o zagranicę. Z Polski mamy Monikę Żurek, która w tamtym roku wygrała u nas zawody, więc no naprawdę czołówka. Będą też z Polski, będzie Adam z Wrocławia, także no jest, tak to obieramy tych jurorów, żeby to byli tak top naprawdę, no żeby to cała ta edycja fajnie się działa. W tym roku też na przykład zrobiliśmy taką rzecz, że z okazji 25-lecia daliśmy w sumie ludziom warsztaty za darmo z jurorami, które też będą w piątek przed eventem All Stylu. Stwierdziłem, że no jak to jest jubileusz, no to musi być jubileusz. To więc w 10 minut zapisało się od razu ponad 100 osób na te warsztaty. Przedłużyliśmy dalej, to mamy chyba około 250 osób na warsztaty z całej Polski, więc fajnie, cieszę się, bo fajnie jest komuś to dać, żeby oni po prostu mogli się rozwinąć, bo tak naprawdę no nie mają ich na co dzień tych tancerzy, a podczas, mówię, tej edycji niech mają, niech porozwijają się, bo to chyba tak myślę, że tak trzeba.
1: Powiedz mi, co według ciebie jest ważniejsze na tanecznym parkiecie? Technika czy jednak osobowość tancerza?
0: No chyba to i to, bo tak naprawdę technika techniką, ale jak tancerz się musi wyróżniać, musi czymś przyciągnąć, zachwycić, że tak powiem, oko. Tak nacieszyć to oko, więc jak jurorzy oglądają, to wiadomo, no można widzieć ludzi technicznych, widać ich 20, a przyjdzie ten jeden, który nie ma takiej techniki do końca, ale ma to coś w sobie, z siebie prezentuje, tak? I robi wokół siebie duże takie show, że tak powiem, tak? Słucha muzyki, robi jakieś trudne rzeczy, trudne figury, no i wtedy on przyciągnie do siebie. Wtedy mówię, dlatego to są kwalifikacje. Spośród tych kwalifikacji wybieramy te top 32, żeby po prostu no, wybrać tych najlepszych, żeby to było właśnie najbardziej widowiskowe było.
1: I na koniec, jakie masz marzenia w kontekście kolejnych edycji festiwalu?
0: Żeby to trwało tak, jak trwa teraz. Żebyśmy mogli z każdej edycji na edycję tworzyć to, co chcemy i nie zastanawiając się, czy będzie nam to dane, czy będzie to możliwe, czy będzie za co, tylko po prostu, żebyśmy mogli robić to, co chcemy robić, co chcemy pokazać, a nie zważając na jakieś tam problemy inne, tak? Żeby to po prostu tak, jak szło, tak idzie. Bo moim zdaniem idziemy w bardzo dobrym kierunku. Wszystko jest tak, jak powinno być.
1: Tego życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Łomża. Las Jednaczewski kojarzy się z miejscem na spacer albo na rower, ale kryje się tam też mocny symbol kurpiowskiej historii i oporu. Opowieść o niezwykłym bohaterze oraz żywa tradycja majówki, do której dziś Was zabierzemy, zaczynając od pomnika Stacha Konwy.
3: To opowieść o kurpiowskim bohaterze, przywódcy strzelców, który walczył ze Szwedami na początku XVIII wieku, a później z wojskami sasko-moskiewskimi w czasie wojny o sukcesję polską po stronie króla Stanisława Leszczyńskiego.
2: Czyli lokalny dowódca partyzantki sprzed 300 stuleci. Jak skończyła się jego historia?
3: Bardzo dramatycznie. Stach Konwa trafił do niewoli i został powieszony według przekazów właśnie w Lesie Jednaczewskim, gdzie miał też zostać pochowany. Dziś stoi tam pomnik i pamiątkowy nagrobek, odsłonięty 15 sierpnia 2001 roku.
2: Gdzie dokładnie trzeba się zapuścić, żeby na niego trafić?
3: Pomnik stoi na obrzeżu Lasu Jednaczewskiego, przy Łomży. Od strony miasta prowadzi do niego ulica Grobla Jednaczewska przez Łąki. Można też wejść od zachodniego skraju rezerwatu Rycerski Kierz, gdzie ustawiono nagrobek z napisem, że tu spoczywa bohater kurpiowski, który zginął śmiercią chwalebną w roku 1733.
2: Brzmi jak idealny cel na spacer, ale ten pomnik jest nietypowy, bo nie jest z kamienia ani z brązu, prawda?
3: Monument wykonano z pnia kilkusetletniej sosny bartnej. Na szczycie ma drewniany, czterospadowy daszek z zielonymi dachówkami i iglicą,

0: Wyżej wnękę z ludową figurką Chrystusa Frasobliwego i głęboko wyryty krzyż. Całość stoi na podeście z dużych polnych kamieni. Wygląda tak, jakby wyrósł z lasu.
1: I aż szkoda, że w takim miejscu pojawiają się napisy wandali.
0: Ten monument był już kilka razy niszczony. Widać podpisy i uszkodzone drewno. A przecież to nie jest tylko kawałek starej sosny, ale symbol pamięci o ludziach, którzy bronili tej ziemi.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Cofnijmy się do początku. Skąd wziął się pomysł, żeby w lesie Jednaczewskim postawić pomnik Stacha Konwy i to w takiej formie?
0: Inicjatorem był Adam Chętnik, badacz kurpiowszczyzny i twórca Muzeum Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Zabiegał o upamiętnienie Konwy w miejscu jego śmierci. Zorganizował budowę pomnika i popularyzował bohatera w publikacjach.
1: A kto zaprojektował sam monument? Bo ta forma z sosny bartnej brzmi bardzo kurpiowsko.
0: Projekt przygotował architekt Rudolf Macura z Ostrołęki. Wykonali go majstrowie z Nowogrodu. Środki zebrano dzięki pismu Gość Puszczański. Ludzie z regionu składali się na pomnik bohatera, którego traktowali jak swojego.
1: I przyszedł dzień odsłonięcia. 25 czerwca roku 1922, tuż po odzyskaniu niepodległości.
0: Uroczystość była bardzo patriotyczna, z udziałem posłów na Sejm i Adama Chętnika jako głównego mówcy. Szacuje się, że w lesie zebrało się około 10 tysięcy osób z kilku powiatów.
1: 10 tysięcy ludzi w lesie pod Łomżą, bez mediów społecznościowych i szybkiego transportu. Legenda Konwy naprawdę działała.
0: Ta legenda była pielęgnowana już przed I wojną światową, a pomnik stał się narzędziem budowania tożsamości i dumy z regionu.
1: Co działo się z pomnikiem później, bo wiemy, że XX wiek nie był łaskawy dla takich symboli.
0: Co roku w czerwcu przychodziły tam oficjalne delegacje, ale w roku 1939 Niemcy zniszczyli monument.
1: Ale sama pamięć o Konwie nie zniknęła, prawda?
0: Pamięć przetrwała. Podczas II wojny światowej oddziały partyzanckie na Kurpiach przyjmowały imię Stacha Konwy, a niektórzy partyzanci używali pseudonimu Konwa.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Wróćmy do samego pomnika. Skoro Niemcy go zniszczyli, to ten, który stoi dziś w lesie Jednaczewskim, jest rekonstrukcją. Jak do tego doszło?
0: W roku 1965 wykonano replikę pomnika i umieszczono ją w skansenie w Nowogrodzie, a w lesie Jednaczewskim odtworzono monument w miejscu oryginału. W połowie lat 90. sosnowy cokół spalili wandale, ale członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej z Wawrzyńcem Kłosińskim zrekonstruowali go z potężnego pnia sosny własnymi siłami, ratując pomnik.
1: A mimo to pomnik znów niszczeje. To smutny obraz. Miejsce o takiej historii, a obok ślady współczesnej obojętności.
0: Niestety monument znowu jest dewastowany. Drewno starzeje się, pojawiają się nowe napisy i uszkodzenia. A przecież to nie tylko pamiątka po jednym człowieku, ale symbol kurpiowskiej tradycji oporu, przywiązania do wolności i obrony zwykłych ludzi.
1: W lokalnej pamięci Stach Konwa to nie tylko wojownik z najeźdźcą, ale też ktoś, kto stawał po stronie chłopów.
0: Tak, Konwa to przywódca z ludu, który walczył nie tylko z obcymi armiami, ale też z niesprawiedliwością, na przykład z pańszczyzną. Łączy w sobie wątek patriotyczny i społeczny. Bohater narodowy i obrońca prostych ludzi.
1: Może dlatego jego pomnik pojawia się w przewodnikach turystycznych po Podlasiu jako miejsce warte zobaczenia. Pretekst, żeby opowiedzieć całą tę historię.
0: Kto trafi do lasu Jednaczewskiego, zobaczy nie tylko drewniany monument, ale fragment opowieści o regionie, który od wieków bronił swojej wolności. Ten pomnik, mimo zniszczeń, wciąż przypomina, że pamięć o lokalnych bohaterach zależy od tego, jak bardzo ludzie chcą ją podtrzymać.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak pomnik w lesie Jednaczewskim upamiętnia Stacha Konwę, to teraz przyjrzyjmy się bliżej samemu bohaterowi. Bardziej jak z filmu przygodowego niż spokojny pszczelarz. Chodzi o Stacha Konwę, prawda?
0: Właśnie tak. Stach Konwa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów kurpiowskich, związany z ziemią nad Narwią. Nie był legendą, tylko realnym mieszkańcem puszczy, który zasłynął odwagą, świetnym strzelectwem i wiernością danemu słowu.
1: Czyli to ktoś, kto naprawdę chodził po tych lasach i patrzył na tę samą Narę, którą widzimy dziś?
0: Dokładnie. Był obywatelem wolnego ludu puszczańskiego. Kurpie mieli silne poczucie niezależności i własne prawo zwyczajowe. Konwa kochał puszczę i Polskę, a gdy pojawiali się najeźdźcy, stawał do walki bez wahania. Zginął w obronie ziemi, która go żywiła.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Zanim został bohaterem bitew, był małym Stasiem z Puszczy. Jak wyglądało jego dzieciństwo?
0: Dorastał w jednej z wiosek dawnej Puszczy Nowogrodzkiej. Ojciec był bartnikiem i myśliwym. Las był jego szkołą. Obowiązywał surowy zwyczaj. Chłopiec w wieku od 8 do 10 lat nie dostawał posiłku, dopóki nie zestrzelił sobie jedzenia zawieszonego na drzewie, przecinając sznurek strzałem. To uczuło precyzji i odpowiedzialności, a Stach prześcignął w tym wszystkich rówieśników.

0: czyli najpierw wygrał bitwę z głodem. A jak wyglądała jego praca przy barciach?
1: Ojciec miał bór z około 60 barciami. Stach szybko opanował tę sztukę. Wspinał się po drzewach z liną barcną jak wiewiórka. Wycinał całe cebry plastrów miodu. Miód służył do jedzenia i sprzedaży, a pieniądze szły na proch, kule i strzelby.
0: W tle mamy walkę o tron Polski. Szwedów, Sasów, Rosjan. Jak w tym odnaleźli się Kurpie i Konwa?
1: Kurpie nie wchodzili w wielką politykę, ale złożyli przysięgę wierności Augustowi II. Gdy Karol XII próbował przejść z Torunia do Grodna przez puszczę, uznali, że muszą bronić swojej ziemi i dotrzymać słowa. Wystawili około 6 tysięcy zbrojnych. Wsparła ich wojewodzina Działyńska, dostarczając broń i amunicję.
0: I dochodzi do bitwy pod Kopańskim mostem, niedaleko Myszyńca. Co tam się wydarzyło i jaką rolę odegrał Konwa?
1: Kurpie okopali się przy gościńcu. Pod Kopańskim mostem Szwedzi zostali rozbici. Kilka tysięcy poległo, a Karol XII ledwo uszedł z życiem. W tej bitwie brał udział młody Stach Konwa, zapamiętany z wielkiej odwagi.
0: Później pojawia się rok 1733 i Las Jednaczewski pod Łomżą.
1: Wtedy król Stanisław Leszczyński wkroczył do Puszczy Myszynieckiej. Uzbrojono wielu Kurpiów i uderzano na wojska rosyjskie. W Starym Lesie Jednaczewskim walka trwała cały dzień. Konwa strzelał na zmianę z 3 strzelb podawanych przez młodych Kurpiów i według przekazów ani razu nie chybił. Inni bartnicy strzelali z koron drzew.
0: Co przechyliło szale na stronę wroga?
1: Rezerwowy oddział jazdy moskiewskiej obszedł Kurpiów i uderzył na pomocnicze oddziały szwedzkie. Dowódcy uciekli. Kroniki mówią o zdradzie. Kurpie zostali sami i prawie wszyscy polegli. Tylko część zdołała wycofać się w głąb puszczy.
0: A Konwa został pojmany?
1: Tak. Wycieńczonego przyprowadzono przed starszyznę sasko-moskiewską. Oferowano mu wolność, bogactwo i godności w zamian za porzucenie wierności królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu. Odrzucił wszystko, mówiąc, że przysięgi nie złamie i z wrogami się nie połączy.
0: Wiadomo, jak dokładnie zginął?
1: Jedne przekazy mówią, że poległ w ostatniej walce wręcz. Inne, że został powieszony na gałęzi jednego ze starych drzew w Lesie Jednaczewskim. W każdym wariancie zginął jak bohater, w obronie swojej ziemi i honoru ludu puszczańskiego.
0: Nie miał potomków, a jednak pamięć o nim przetrwała.
1: Przetrwała w opowieściach, pieśniach i w pomniku, który powstał po 189 latach od jego śmierci. To dowód, że społeczność nie zapomniała o takich patriotach.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Przejdźmy do pomnika. Gdzie go ustawiono i jak wygląda?
1: Uroczystość poświęcenia pomnika odbyła się 25 czerwca roku 1922 w lesie pod Jednaczewem, w miejscu ostatniej bitwy. Pomnik wykonali majstrowie z Nowogrodu z olbrzymiego pnia 500-letniej warci przywiezionego z okolic Dobrego Lasu. Fundament z polnych kamieni na cemencie sięga głęboko. Cokół ma około 1 metra średnicy, u góry wnękę z figurką Chrystusa Frasobliwego, z boków rzeźbione motywy jak kurpiawskie wycinanki, pomalowane na niebiesko.
0: A napis i symbole?
1: Z przodu wyryto. Tu spoczywa bohater kurpiowski Stach Konwa. Zginął śmiercią chwalebną w roku 1733. Z tyłu rok 1922. Cokół nakryto daszkiem z rzeźbionymi rysiami. Na szczycie umieszczono pień dębowy z dawnym krzyżem kurpiowskim. Pomnik współgra z Lasem Jednaczewskim i przypomina, że w tych drzewach zaklęta jest historia odwagi, wierności i przywiązania do ziemi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro znamy już bohater, Las Jednaczewski szykuje się na kurpiowską majówkę u Stacha, czyli połączenie historii, tradycji i rodzinnego pikniku.
1: To już 5. edycja wydarzenia poświęconego Stachowi Konwie, kurpiowskiemu bohaterowi z XVIII wieku, który walczył ze Szwedami i wspierał króla Stanisława Leszczyńskiego przeciw wojskom sasko-rosyjskim.
0: Mamy więc lokalnego bohatera, który bronił swojej ziemi i angażował się w wielką politykę, a jego historia łączy lasy kurpiowszczyzny z walką o przyszłość Rzeczypospolitej.
1: Kulminacja tej historii rozegrała się w Lesie Jednaczewskim, gdzie w roku 1733 Stach Konwa został schwytany, odmówił zdrady i za wierność został powieszony, a kurpie pochowali go w miejscu śmierci.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Dzisiejszy spokojny las był więc sceną dramatycznych wydarzeń, a miejsce spacerów stało się terenem dawnej egzekucji i bohaterstwa.
1: W roku 1922 stanął tam pomnik z sosnowej barci, wielokrotnie niszczony, ale wciąż odnawiany, co pokazuje, jak silna jest pamięć o Konwie.
0: Ostatecznie w roku 2020 pomnik odrestaurowano z inicjatywy wójta Piotra Kłysa i lokalnych instytucji, a miejsce stało się ważnym punktem uroczystości.
1: Od roku 2022 gmina Łomża organizuje tam kurpiowską majówkę u Stacha, rodzinny festyn łączący rekonstrukcje historyczne i kulturalne.

0: Arturę Krupiowską.
1: Tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2026 roku, a Las Jednaczewski znów zamieni się w centrum lokalnej tradycji.
0: Majówka rozpocznie się o godzinie 11 mszą świętą przy pomniku Stacha Konwy, po której uczestnicy złożą kwiaty, a potem przejdą na polanę na radosną część festynu.
1: Na polanie pojawią się rekonstruktorzy, będzie pokaz polskiej husarii, opowieść o polskiej szabli i prezentacja możliwości rosyjskiej artylerii.
0: Dzięki temu historia przestaje być suchą datą, bo można zobaczyć zbroję, usłyszeć huk wystrzałów i wyobrazić sobie warunki, w jakich walczył Stach Konwa.
1: Zaplanowano też konkurs dla szkół o nagrodę Topór Stacha Konwy oraz spektakl pod tytułem Boje Stacha Konwy, który teatralnie opowie o jego życiu.
0: Na scenie wystąpią zespoły kurpiowskie z tradycyjnymi pieśniami i tańcami, tworząc klimat regionu, w którym kultura ludowa wciąż jest żywa.
1: Dla najmłodszych będą dmuchańce, animacje i konkursy, więc całe rodziny znajdą coś dla siebie.
0: Koła gospodyń wiejskich z gminy Łomża przygotują tradycyjne potrawy, a strażacy ze starych kupisk ugotują swoją słynną grochówkę.
1: Nadleśnictwo Łomża pokaże ciekawostki o lesie i zasadach bezpiecznego korzystania z terenów leśnych, łącząc zabawę z edukacją.
0: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży będą znakować rowery uczestników, zachęcając do dojazdu na dwóch kółkach i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Całość zapowiada się edukacją.
0: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży będą znakować rowery uczestników, zachęcając do dojazdu na dwóch kółkach i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Całość zapowiada się...
2: A miasta w radiu SK Łomża.
1: Całość zapowiada się...

0: sezonu ma swoich bohaterów.
1: Dla wielu osób to także okazja, aby po raz kolejny odwiedzić Las Jednaczewski, zobaczyć rezerwat rycerski Kierz, zatrzymać się przy pomniku z Sosnowej Barci i pomyśleć o tym, jak bardzo zmienił się świat od czasów Stacha Konwy, a jednocześnie jak aktualne pozostają wartości odwagi i wierności.
0: Postać Stacha Konwy przypomina, że historia nie składa się tylko z wielkich bitew opisanych w podręcznikach, ale też z losów ludzi, którzy bronili swojej ziemi, lasów i sąsiadów, a ich wybory miały wpływ na to, jak dziś wygląda mapa pamięci w takich miejscach jak Jednaczewo.
1: Z perspektywy współczesnego uczestnika majówki ta opowieść o bohaterze sprzed wieków staje się tłem dla bardzo współczesnego spotkania, w którym ważne są rozmowy, wspólne zdjęcia, śmiech dzieci na dmuchańcach i smak regionalnych potraw. A wszystko to dzieje się w cieniu pomnika, który przypomina o przeszłości.
0: Organizatorzy podkreślają, że kurpiowska majówka u Stacha ma charakter rodzinny, dlatego program jest tak ułożony, aby każdy znalazł coś dla siebie. Od mszy świętej i złożenia kwiatów, przez rekonstrukcję i spektakl, aż po konkursy, muzykę i stoiska edukacyjne.
1: W praktyce oznacza to, że można spędzić tam całą niedzielę, od porannej części uroczystej przez popołudniowe atrakcje, aż po późniejsze występy zespołów. A Las Jednaczewski staje się wtedy miejscem, w którym historia, kultura i wypoczynek tworzą spójną całość.
0: W tym roku wszystko znów skupi się wokół daty 10 maja 2026 roku, czyli najbliższej niedzieli, kiedy kurpiowska majówka u Stacha ponownie połączy pamięć o kurpiowskim bohaterze z radosnym świętowaniem w sercu gminy Łomża.
2: SK Łomża News.
3: Czas na kolejny magazyn radia SK Łomża. Marta Szabołowska. Zapraszam. Sprawniejszy ruch i bezpieczniejsze miasto. Obwodnica Kolna koło Łomży już działa. Przejazd przez region stał się szybszy i bardziej komfortowy, mówi Andrzej Duda, burmistrz Kolna.
4: Ta obwodnica na pewno ułatwi nam komunikację, szczególnie w kierunku Myszyńca czy Olsztyna, także Ostrołęki, bo tą drogą nasi mieszkańcy często uczęszczają w tamtych kierunkach. Natomiast to jest powiedzmy połowa obwodnicy drogi krajowej nr 63 w kierunku Pisza. Dlatego czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie prac tych, które połączą rondo na drodze 647 w kierunku Myszyńca z drogą krajową nr 63. Wtedy będziemy mieli dwie obwodnice. Będziemy mieli obwodnicę północ-południe i wschód-zachód. Ta obwodnica północ-południe to właśnie obwodnica na kierunku Łomża-Pisz, gdzie w środku znajduje się Kolno, czyli wtedy wyprowadzamy ten największy ruch z centrum miasta, ruch, który w miesiącach powiedzmy wakacyjnych czy od długiego weekendu do połowy września uciążliwy jest dla naszych mieszkańców okrutnie i nie tylko dla mieszkańców, bo wszyscy, którzy jadą na Wielkie Jeziora Mazurskie, często spędzają w korkach naprawdę dużo czasu, bo się korki często zaczynają się już na granicy województwa warmińsko-mazurskiego, a to jest około 80 km od Kolna. A więc na pewno ta obwodnica częściowo już rozładuje ruch w mieście, a jeśli powstanie ten, a prace już trwają nad studium wykonalności odcinka na drodze krajowej, będziemy w pełni szczęśliwi i na pewno będzie bezpieczniej, szybciej i wygodniej.
2: SK Łomża.
3: Niebawem odbędzie się kolejne czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. Na kolejny rzut pójdą m.in. Wąska, Szosa Zambrowska czy część Sikorskiego. Więcej w rozmowie z Maciejem Borysowiczem, prezesem łomżyńskiego MPWiK-u.
5: Na ten rok MPWiK zaplanowało kolejne czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży.

0: że były to takie znaczne obszary ze względu na te wydarzenia związane z pojawieniem się bakterii z grupy coli i w tym roku kontynuujemy te prace. Na dzień dzisiejszy mamy wytypowany obszar kolejny, bo idziemy tak stopniowo od Starego Miasta, czyli w pierwszej kolejności były te obszary związane z ulicą Długą, Dworną, Senatorską, częścią ulicy Sikorskiego, w kolejności poszliśmy dalej wzdłuż ulicy Polowej do ulicy Wojska Polskiego, Rondo Kościuszki, wszystkie te ulice boczne, także Nowogrodzka, wszystkie te odnogi aż do Stacha Konwy i ujścia w ulicy Nadnarwiańskiej. W tym momencie idziemy dalej od źródła wody, od ulicy Rybaki, ale w stronę już wyżej, czyli te osiedla, powiedzmy położone ulica Wąska, osiedle Wschód, szosa Zambrowska, w kierunku ulicy Piłsudskiego, w dół drugą część ulicy Sikorskiego, powiedzmy do skrzyżowania z Zawadzką, więc mamy wytypowany ten obszar, on jest bardzo rozległy, bo przypomnę, że sieci wodne w Łomży to jest ponad 200 km. Do tej pory było, powiedzmy, rocznie około 20 km czyszczone, więc no można łatwo przeliczyć, że raz na 10 lat i to było zdecydowanie za mało, więc w zeszłym roku podjęliśmy taką decyzję, że będziemy robić to dwukrotnie, czyli dwukrotnie zwiększyliśmy obszar. Zobaczymy, jakie będą ceny, zresztą czekaliśmy z tym, żeby pogoda się poprawiła. Natomiast na jesień będziemy oczywiście przygotowywać kolejny przetarg i kolejne jakby obszary miasta. Na pewno widać po już tych efektach, które osiągnęliśmy w tej starej części miasta, że jest to metoda bardzo skuteczna i ta ilość brudu i tego, powiedzmy, odłożonego kamienia, która z hydrantów gdzieś tam wypływała, no wskazywała na to, że to czyszczenie jest niezbędne. No oczywiście należy o tym wspomnieć, bo z punktu widzenia odbiorcy nie jest to może tak istotne, że są bardzo drogie czynności, chociażby ze względu na okoliczności globalne, które wpływają, ceny paliw i tak dalej. No i to oczywiście jest dużym obciążeniem dla naszej spółki, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, decyzje były takie moje, żeby bez względu na koszty te czynności zintensyfikować. Także gdzieś tam pewnie w maju, w czerwcu będziemy wchodzić na tą część letnią czyszczenia sieci.
1: Czy to czyszczenie będzie odbywać się nocą, tak jak w poprzednim roku, bo wtedy te uciążliwości dla mieszkańców są troszeczkę mniejsze.
0: Oczywiście, te czyszczenia sieci z racji już nawet tego samego zawarcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą się odbywać w nocy. Szczególnie zależy nam, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze, ale także będziemy szukać dat, które może będą pokrywały się, nie wiem, z długimi weekendami, może część osób wyjedzie, może będziemy to robić właśnie częściowo w weekend, tak żeby te uciążliwości były jak najmniejsze i oczywiście będziemy też informować mieszkańców wcześniej poprzez nasze media społecznościowe, stronę internetową o tym, kiedy ta woda będzie zakręcona, bo robimy to fragmentami właśnie, żeby jak najmniejszy odcinek w danym przedziale czasowym czyścić, no bo w nocy ta woda musi być wtedy zakręcona, więc bezwzględnie będzie się to odbywało w nocy. Myślę, że gdzieś podobnie jak w zeszłym roku zaczniemy o 22, po 22, gdzie to już jest taka pora, że no to zużycie wody jest mniejsze, no i kończyć przed oczywiście 4-5 rano, żeby przed 6 ludzie mieli z powrotem wodę.
1: Czyli na ten rok zaplanowaliście w sumie takie dwie duże akcje?
0: Tak, zaplanowaliśmy dwie duże akcje. No oczywiście jest to plan, bo nie wiemy, co się wydarzy w drugiej połowie roku, bo my też jesteśmy zobligowani budżetem, który posiadamy. Oczywiście to jest nazwa taka, można powiedzieć, zwyczajowa, bo my jesteśmy spółką, my musimy na wszystkie wydatki zarobić. Nam nikt tych pieniędzy w formie dotacji czy pokrycia strat nie daje. Wszystkie środki, które my posiadamy, pochodzą z pieniędzy, które pobieramy od mieszkańców w ramach opłaty za wodę i ze ścieki. Więc jeżeli nic się nadzwyczajnego nie wydarzy, a przypomnę, że też planowaliśmy inaczej ten rok zacząć i pewnie zaraz do tego przyjdziemy, to tak na jesieni będzie drugi etap. Zresztą zobaczymy, jakie ceny będą.
1: To teraz chciałabym zapytać o prace związane z monitoringiem sieci. Podczas naszej ostatniej rozmowy plany były takie, że prace ruszą po nowym roku. No właśnie, czy coś już się dzieje w tej sprawie?
0: No właśnie, często tak jest, że o czymś rozmawiamy, a później życie weryfikuje nasze ustalenia. Zmieniło się o tyle, że zmieniły się okoliczności prawne. Ja

0: korzystniej, więc no to są same korzyści, tylko tak jak mówię, no to kwestia funkcjonowania hydrantów, kwestia ciśnień w hydrantach, kwestia wody przeciwpożarowej, czy no wiele elementów, które są oczywiste i które dla nas są niezbędne i które byśmy chcieli, bo chcemy być wodociągiem, który no jest nowoczesny, prawda? No ale ja tylko przypomnę przy okazji, że no nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko, skoro ja zostając prezesem otrzymałem w spadku z ostatnich 6 lat kilka milionów złotych straty, to zanim ja pokryję te straty, to minie kolejne 6 lat, więc no jesteśmy w takiej rzeczywistości.
1: Pewnie część mieszkańców już przyzwyczaiła się do tego, że mamy tę wodę chlorowaną w kranie, ale część mieszkańców, nawet w internecie też i do nas też dzwonią mieszkańcy, pytają właśnie, jak długo jeszcze potrwa to chlorowanie. No właśnie, czy musimy poczekać na ten monitoring, żeby zrezygnować z tego chlorowania, czy to może się wydarzyć wcześniej?
0: Powiem szczerze, że ja bym tego nie wiązał. Pewnie jakimś argumentem ten monitoring sieci by był, natomiast ja chcę podkreślić po raz kolejny i cały czas to powtarzam, bo ten temat jest przedmiotem zainteresowania nie tylko oczywiście mieszkańców, mediów, ale też władz miasta. I ja powiem tak, ponieważ jest to moja osobista odpowiedzialność, bo to jest moja decyzja, póki ja będę prezesem zarządu, to chlorowanie będzie. I tyle mogę powiedzieć. Ja swoje decyzje opieram tylko i wyłącznie na merytorycznych przesłankach osób, które się na tym znają i które wprost sugerują, rekomendują pozostawienie chlorowania sieci. Nie muszę jakby przekonywać siebie czy osób, które chcą zgłębić temat, bo wystarczy, ja mówię, jeżeli ktoś mi nie wierzy, wpisać w Google chlorowanie sieci w wodę i w Polsce, wszędzie w 98% woda w Polsce jest chlorowana. Oczywiście wiadomo, no w Łomży nie była, więc łatwo było się do tego przyzwyczaić, że ta woda jest jaka jest. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sieci, nie gwarantowało to żadnego zabezpieczenia. Gdyby nie było wojny na Ukrainie, gdyby nie było wizyt służb specjalnych w naszej firmie ABW, które szkoli nas, które przestrzega przed atakami na infrastrukturę wodną, też wystarczy wpisać w Google ataki na infrastrukturę wodną w Polsce. Codziennie dochodzi do kilku ataków na wodę, na źródła ujęcia wody w Polsce. Więc wyobraźcie sobie Państwo, że nie mamy tego chlorowania i jakiś zielony ludzik w sposób bezpośredni albo pośredni, bo oczywiście w sposób bezpośredni to jest na ujęcie, no ale to jest ciężkie, bo my mamy ujęcia bardzo dobrze zabezpieczone, no ale nie wiem, no w sposób jakiś, nie wiem, wchodzi w nocy do jakiegoś wykopu, nakłuwa czy przekłuwa w jakiś sposób rurę wodociągową i wsypuje, nawet nie musi wsypywać, wystarczy, że brudną szmatę włoży, tak? No i roznosi nam się po sieci grupa bakterii coli, z grupy coli i albo jeszcze jakieś poważniejsze typu właśnie bakterie jakieś kałowe po sieci. Co powoduje chlor? Chlor oczywiście nikt nie powie, że w 100% gwarantuje bezpieczeństwo, ale powiedzmy w 90 kilku, prawda? Więc ten chlor zabije te wszystkie niepożądane bakterie. A gdyby tego chloru nie było, no w ciągu powiedzmy kilkunastu godzin mamy skażone całe miasto, prawda? No więc to jest pytanie, co jest skórka za wyprawkę? Czy chcemy mieć smaczną wodę, ale ryzykujemy, że jak ktoś w dzisiejszych czasach przyjdzie i będzie chciał ją nam skazić, to niestety mamy odcięte całe miasto? Czy cierpimy z powodu tego chloru, ale mamy przynajmniej poczucie, że ta woda spełnia wszystkie wymogi? Bo ja powtórzę jeszcze raz, chlorowanie jest normalną, zwykłą, akceptowalną na całym świecie, zatwierdzoną przez wszystkie służby państwowe procedurą. My mamy wymogi rozporządzenia, które określają, że wartość chloru wolnego w wodzie nie może przekraczać 0,3 jednostki. W Łomży jest 0,1, więc my jesteśmy 100 lat przed nawet dopuszczalnymi normami. Więc ta woda jest bezpieczna, ona jest zdrowa, można ją pić. No oczywiście kosztem walorów smakowo-węchowych i ja to rozumiem, tylko nie wiem, każdy albo przynajmniej większość z ludzi, która mogła być w swoim życiu nie tylko w innych miastach typu Ostrołęka, Białystok, Warszawa, wie, że ten chlor jest, ale no nawet Państwo, którzy byli za granicą, przecież tam woda w ogóle nie ma norm chlorowania, tam to dopiero są poziomy chloru i nikt się tym nie przejmuje. Podobnie jest, no nie wiem, korzystamy z basenu i jakoś nikomu nie przeszkadza, że woda w basenie jest zachlorowana i też powyżej pewnych, no oczywiście, ale po to są te poziomy zabezpieczenia, prawda? Więc

0: Gdyby woda nie była dopuszczona do użytku, to by nie była. My jesteśmy w stałym, ciągłym monitoringu sanepidu. Na naszej stronie co miesiąc publikujemy decyzję sanepidu, bo sanepid nas bada w sposób ciągły. I my otrzymujemy od sanepidu jedną podstawową decyzję. Woda, która jest w wodociągu łomżyńskim, spełnia wszystkie kryteria, nadaje się do spożywania, jest zdrowa i bezpieczna. I jak gdyby to zamyka temat, prawda? Natomiast tak jak mówię, jeżeli ktoś jest na tyle odważny, żeby podjąć decyzję, że nie chlorujemy, ale później, to do kogo będzie pretensja? Kto później będzie przed prokuratorem odpowiadał, że w sieci pojawiła się bakteria? No to jest proste pytanie, więc no jak gdyby na mnie jest położona ta odpowiedzialność, ja tę odpowiedzialność w ten sposób rozumiem, tak? Że dla mnie ważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców niż lepszy smak i zapach wody.
1: Tu jeszcze na koniec chciałabym zapytać o awarię sieci wodociągowej. No zima dała nam w kość, tych awarii było sporo, no właśnie, pewnie to też sporo kosztowało. No właśnie, jak to wygląda?
0: Rzeczywiście ten rok zaczął się, no można powiedzieć, dla nas fatalnie w kontekście no jakby ilości tych awarii, bo oczywiście zima jest takim okresem, w którym sieci wodociągowe są szczególnie narażone na awarie, no bo skoki temperatur, szczególnie niskie temperatury, które mocno zmrażają grunt, no powodują, że ten grunt pracuje, a z gruntem pracują rury, szczególnie te rury, które są starego typu, czyli z kamionki, z żeliwa. Ja przypomnę, że większość miasta naszego to niestety są rurociągi, w części starej to nawet część była powiedzmy powojenna, ale duża część jest właśnie z lat 60., 70., 80., czy 90., czy nawet początku 2000, kiedy nie było żadnych norm, kiedy nie było żadnych przepisów i każdy kładł to, co było pod ręką, co było w hurtowni, więc te rury nie spełniają w dzisiejszych czasach już tych wymagań, powiedzmy, jakościowych i one pękają, bo po prostu przychodzi zmęczenie materiału i one pękają. No i nie zakładaliśmy, że będzie aż tyle tych awarii. Od 24 grudnia do 28 lutego 21 poważnych awarii i łączny koszt usunięcia prawie 500 000 zł wszystkich tych awarii. Tak? Czyli to jest wydatek, którego nie zakładaliśmy w takim... Bo oczywiście liczyliśmy, że mogą być awarie, no ale nie zakładaliśmy, że będzie ich 21 i będą tak kosztowne. No ale niestety tak jest, trzeba to robić, usuwać. Gdzie nie było żadnych, prawda? No to może jedna się zdarzyła. Natomiast no, ten rok był rzeczywiście pod tym kątem. No ziemia też zapomniała, jak to jest, jak się dostaje mocno w kość. Te temperatury były no, wyjątkowe w ostatnich 5-6 latach. Więc tak to się dzieje. Oczywiście teoretycznie się skończyła. No dodatnie temperatury jakby no, już są dla nas bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o awarie, szczególnie wodociągowe. I też no, słyszałem tam różne takie głosy, że można było te rury ocieplić, no to może pozostawię to bez komentarza, żeby już nie zlituję się nad tymi, którzy takie pomysły rzucali. Ja przypomnę, że rury są w ziemi głęboko i żeby do nich dotrzeć, to trzeba wszystko rozkopać, rozbić asfalt, rozbić chodniki. To wszystko kosztuje grube dziesiątki tysięcy złotych. No więc ja nie wiem, na czym miałoby polegać ocieplanie rur, które były położone w latach 60., 70., 80., czyli co, mamy wszystkie ulice w Łomży rozbierać, tak, niszczyć asfalt, rondo, wstrzymać ruch, żeby obłożyć kożuchem rury, które od 40 czy 50 lat leżą. No nie leżą, dopóki nie pękną, no po prostu tak jest, tak. No ale to mówię, łatwo się komentuje siedząc z boku, nie mając pojęcia zielonego o tym, jak funkcjonuje sieć wodociągowa.
1: Czy na ten rok planujecie jeszcze jakieś inwestycje?
0: Oczywiście, oprócz tych problemów, o których powiedziałem, no staramy się funkcjonować i zmieniać się, modernizować. W tej chwili prowadzimy szereg różnych inwestycji. Zaczęliśmy łącznie z miastem, to zresztą Państwo widzicie, przebudowę ulicy Nowogrodzkiej, więc tam będą nowe sieci kanalizacyjne, wodociągowe i część kanalizacyjnych, a przede wszystkim nowe przyłącza w tych miejscach, w których no, już były stare i powiedzmy niespełniające wymogów dzisiejszych czasów, nowe zasuwy, nowe hydranty, więc to jest nasza duża inwestycja. Oczywiście przy okazji tej inwestycji także jest przebudowywany kolektor ściekowy przez miasto, czyli to jest też realizacja tego naszego postulatu rozdzielenia kanalizacji.

0: kanalizacji deszczowej, od kanalizacji ogólnospławnej, celem zaprzestania zalewania ulicy Nadnarwiańskiej, więc to jest pierwszy etap, kolejne są rozpisane na kolejne lata. Oczywiście także ulica Owocowa, to też widać, już weszliśmy na teren tej ulicy. Będziemy wykonywać też na tych nowych uliczkach, tam w okolicy ulicy Zawadzkiej, Szmaragdowej, tam będą fragmenty kanalizacji budowanej. Oprócz tego, co jest istotne, realizujemy projekt Cyberbezpieczny Wodociąg. Otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Cyfryzacji, a w zasadzie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, grant w kwocie 1 200 000 zł. To jest grant w 100% jakby niezwrotny, więc no, bardzo, bardzo fajna sprawa i w tej chwili budujemy... Oczywiście, codziennie. Ten cyberbezpieczny wodociąg realizujemy właśnie z tego grantu. Budujemy nową serwerownię, która będzie spełniała już wszystkie wymogi, szczególnie takiego programu NIS-2, takiej dyrektywy też unijnej na marginesie, więc będzie to budowa tej serwerowni, zakup nowych serwerów, nowych takich firewalli, oczywiście szkolenia załogi, zakup oprogramowania, będzie ten monitoring antyhakerski w ramach tego projektu, więc no naprawdę duża, duża zmiana jakościowa i to jest właśnie wyjście też naprzeciw oczekiwaniom jakby służb ochrony państwa, ponieważ jeżeli chodzi o zabezpieczenie fizyczne, mamy wszystko w miarę ogarnięte. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie samej sieci, to tak jak wspomnieliśmy, chlorujemy wodę i teraz będzie trzeci element polegający na zabezpieczeniu no, tych nowoczesnych metod niszczenia infrastruktury, czyli ataków hakerskich. Takie ataki oczywiście zarówno u nas, jak i w innych wodociągach czy w innych spółkach, tak jak pani redaktor wie, mają miejsce. Na szczęście no, mamy wykwalifikowaną wysoko załogę, która sobie świetnie z tym radzi. No oprócz tych urządzeń i programów, które mamy, jesteśmy w ogóle wyłączeni. Jesteśmy jak gdyby oddzielną infrastrukturą, mamy światłowody, nie jesteśmy ogólnodostępni, nie można do nas tak prosto się dostać czy włamać. Jedynym sposobem jest próba dotarcia poprzez błąd pracownika, czyli właśnie nie wiem, czy ktoś przyniesie jakiegoś wirusa w pendrive'ie, czy otworzy jakiegoś linka w mailu. Oczywiście mamy to, te możliwości ograniczone, nasze komputery bez jakby zgody administratora nie obsłużą, nie otworzą pendrive'a, podobnie jest z zastrzeżonymi linkami, więc no tutaj szkolenia też swoje robią, mamy to opanowane, co nie znaczy, że tych prób nie będzie, ponieważ hakerzy wymyślają to coraz to nowsze metody i trzeba być czujnym, bo samo zaatakowanie powiedzmy jeszcze oczyszczalni, no to jest jak gdyby no w miarę do ogarnięcia. Jesteśmy w stanie jakoś przetrzymać powiedzmy parę godzin czy nawet dobę bez funkcjonowania oczyszczalni. Natomiast atak już na ujęcia wody, no to sama pani może zrozumieć, że będzie to duży problem, bo ta woda jakby z tych źródeł idzie do mieszkańców, prawda? Więc tu szczególną uwagę będziemy kłaść na te ujęcia wody.
1: Łomża News. Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie często nazywany jest perłą w koronie województwa podlaskiego i świetnie pokazuje nie tylko historię, ale też wciąż żywą kulturę Kurpiów. Co sprawia, że to miejsce jest aż tak wyjątkowe?
2: Przede wszystkim historia i autentyczność. Skansen powstał jako Muzeum Kurpiowskie 19 czerwca 1927 roku. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce, mocno zakorzenione w kulturze kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
1: Czyli nie współczesna stylizacja, tylko miejsce, które samo stało się częścią historii. Kto je stworzył?
2: Adam Chętnik, etnograf i pasjonat kurpiowszczyzny. Gromadził narzędzia, wyposażenie domów i przedmioty codziennego użytku Kurpiów. Zbiory liczyły około 3000 eksponatów, głównie z jego prywatnych zasobów.
1: 3000 obiektów z prywatnej kolekcji robi wrażenie, ale II wojna światowa była dla tego miejsca dramatem. Co zostało po tamtym pierwszym muzeum?
2: Muzeum, podobnie jak Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzęki pni kilkusetletnich drzew bartnych i brama z kłód sosnowych od strony rzeki. Materialne świadectwo ciągłości i dowód, że idea ochrony kurpiowskiego dziedzictwa przetrwała.
1: Po wojnie trzeba więc było zaczynać niemal od zera.
3: zera. Jak skansen wrócił do życia?
2: Odbudowę rozpoczęto w 1956 roku. Po wystawie rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję Zagrody Kurpiowskiej, udostępnioną zwiedzającym w 1958 roku. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski, pokazujący znaczenie pszczół, miodu i bartnictwa.
3: Od jednej zagrody do dużego skansenu, który znamy dziś. Kiedy nastąpił przełom w rozwoju?
2: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita z resztkami średniowiecznego zamku. To dało przestrzeń do rozbudowy. Przenoszono kolejne budynki z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, tworząc obraz żywej wsi z przełomu wieków.
4: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
3: Kiedy dziś ktoś przyjeżdża do Nowogrodu, widzi duży, uporządkowany teren. Jak to wygląda w liczbach i w przestrzeni? Te budynki to oryginały czy współczesne rekonstrukcje?
2: Skansen zajmuje około 3,5 hektara. Jest tu 23 oryginalne budynki mieszkalne i gospodarcze z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz kilkadziesiąt obiektów małej architektury. Wszystkie są konstrukcji zrębowej, pochodzą od końca XVIII do pierwszej połowy XX wieku i zostały przeniesione z terenu Puszczy Zielonej, więc widać, jak przez ponad 100 lat zmieniało się drewniane budownictwo ludowe.
3: A te słynne kurpiowskie ozdoby i stroje? Co można wypatrzyć, spacerując między zagrodami i wchodząc do chat?
2: Misternie wycinane szczyty chat, dekoracyjne śparogi i nadokienniki, spichlerze z podcieniami na kamieniach lub grzybkach. W środku stroje kurpiowskie, rzeźba ludowa, wycinanki, dawne izby z meblami i dekoracjami ścian, które pokazują świat oparty na pracy, religijności, więziach rodzinnych i przywiązaniu do przyrody.
3: No właśnie, przyroda. Skansen leży w wyjątkowym miejscu. Jak położenie wpływa na odbiór tego miejsca?
2: Znajduje się na wysokiej skarpie nad Narwią, naprzeciw ujścia Pisy. Można oglądać zabytkowe budynki, rzekę i w oddali Puszczę Zieloną, a ze wzgórza Ziemowita, z resztkami średniowiecznego zamku, rozpościera się panorama łącząca historię, krajobraz i kulturę.
3: Czyli średniowieczny zamek, wiejskie chaty, barcie i rzeka w jednym kadrze. Jaką rolę pełnią dziś barcie i dział bartniczo-pszczelarski?
2: Przypominają, że zanim powstały pasieki, miód pozyskiwano z barci w pniach drzew. W skansenie widać tradycyjne barcie i późniejsze ule, co pokazuje rozwój bartnictwa, jednego z głównych zajęć Kurpiów, oraz opowiada o relacji człowieka z przyrodą i znaczeniu pszczół.
4: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
3: Skansen to nie tylko statyczne ekspozycje. W sezonie letnim teren ożywa zupełnie inaczej. Co wtedy dzieje się między tymi chatami i spichlerzami?
2: Organizowane są letnie imprezy folklorystyczne z zespołami ludowymi, śpiewem, tańcem, tradycyjnymi strojami i pokazami rzemiosł. Skansen staje się miejscem, gdzie kultura kurpiewszczyzny jest wciąż praktykowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.
3: Jak skansen wpisuje się w szerszy obraz regionu, nie tylko jako atrakcja?
2: To muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Chroni zabytki, edukuje i pokazuje, skąd biorą się lokalne tradycje i jak wyglądało dawne życie, łącząc historię, krajobraz i współczesność regionu.
3: Od prywatnej kolekcji Adama Chętnika przez wojenne zniszczenia po odbudowę. To miejsce przeszło długą drogę. Co jest w nim najbardziej symboliczne?
2: Połączenie trwania i zmiany. Z jednej strony ocalały od wojny odrzynki pni drzew bartnych i stara brama z kłód sosnowych, z drugiej rozległy skansen z 23 budynkami i letnimi imprezami. To dowód, że zniszczone dziedzictwo można odbudować i nadać mu nowe życie, wciąż zakorzenione w kurpiowskiej tradycji.
4: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
3: Skoro w poprzedniej części zajrzeliśmy już do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, to teraz posłuchajcie, jak ta kultura naprawdę żyje. Mowa o Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, gdzie można jej dotknąć, posmakować i ubrudzić się mąką.
2: To nie jest zwykłe muzeum zza szyby. Skansen to kilkanaście drewnianych chałup, budynków gospodarczych i dawnych warsztatów z przełomu XVIII i XX wieku, ustawionych tak, by przypominały prawdziwą wieś.
3: Czyli zamiast korytarzy i tabliczek mamy spacer po dawnej osadzie?
2: Dokładnie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około półtorej godziny. Obejmuje wnętrza domów i ekspozycję stałą, a przy okazji opowieści o codziennym życiu Kurpiów, obrzędach, wierzeniach, pracy, strojach i jedzeniu.
3: Ale na samym zwiedzaniu się nie kończy. W Nowogrodzie można też wziąć udział w różnych warsztatach.
2: I to jest największa siła skansenu. Są zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, taneczne, a nawet pszczelarskie, dopasowane do wieku i zainteresowań grup.
3: Brzmi jak katalog marzeń nauczyciela. Zacznijmy od tych smakowitych rzeczy. Co to są byśki i nowe latko?
2: To tradycyjne kurpiowskie pieczywo obrzędowe. Byśki to figurki z ciasta w kształcie zwierząt czy ludzi, wypiekane na przełomie roku. A nowe latko to specjalny wypiek na powitanie nowego roku, mający przynieść pomyślność. Na warsztatach uczestnicy przygotowują ciasto, formują własne figurki i po godzinie zabierają je ze sobą.
3: Czyli prawdziwe ugniatanie i lepienie, a do tego

0: jego symbolika z kalendarzem świąt i życzeniami urodzaju.
1: Tak, bo za prostym wypiekiem stoi cała opowieść o wartościach i wierzeniach. Dzisiaj to także świetna zabawa i sposób, by tę opowieść zrozumieć.
0: A fafernuchy? Nazwa jak z bajki.
1: To kurpiowskie ciasteczka z marchwią. Na godzinnych warsztatach uczestnicy uczą się przygotowywać ciasto, formować i wypiekać, a przy okazji poznają historię tego przysmaku.
0: Czyli można wyjść ze skansenu i mądrzejszym, i najedzonym.
1: Zdecydowanie. Choć celem jest przede wszystkim edukacja. A przez żołądek najłatwiej trafić do wyobraźni.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Oprócz jedzenia kurpie słyną też z niezwykłych dekoracji. W skansenie są warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły i z piór, jak te, które kiedyś wisiały pod sufitem w dawnych izbach.
1: To bardzo charakterystyczny element kurpiowskiego wystroju. Kwiaty zdobiły domy, tak zwane święte kąty i kapliczki. Na warsztatach uczestnicy uczą się tradycyjnych wzorów, doboru kolorów, formowania płatków i zabierają swoje kompozycje jako pamiątkę.
0: To też świetny sposób, żeby zobaczyć, jak kiedyś radzono sobie bez gotowych ozdób ze sklepu, robiąc wszystko samemu z tego, co było pod ręką.
1: I przy okazji widać, że kurpiowska estetyka nie była przypadkowa. Kolory, kształty i rozmieszczenie dekoracji tworzyły bardzo rozpoznawalny styl.
0: Skoro jesteśmy przy sztuce, nie można pominąć wycinanki kurpiowskiej. Wiele osób znają z obrazków, ale mało kto próbował samodzielnie coś wyciąć.
1: Na warsztatach uczestnicy poznają techniki wycinania z papieru, uczą się składać kartkę i prowadzić nożyczki, aby powstały symetryczne wzory z motywami roślinnymi, zwierzęcymi czy scenami z życia codziennego. Każdy tworzy własną kompozycję i zabiera ją ze sobą.
0: I nagle okazuje się, że to, co wygląda na łatwe, wymaga sporej wprawy.
1: Dlatego prowadzący pomagają i podpowiadają, tak aby każdy poczuł kontakt z żywą tradycją, a nie tylko z muzealnym eksponatem.
0: W ofercie są też warsztaty pszczelarskie, czyli połączenie biologii, historii i degustacji.
1: Uczestnicy poznają życie w ulu, tradycyjne metody pracy pszczelarza, obserwują go przy pracy w bezpiecznych warunkach, degustują miód i rozmawiają o jego właściwościach prozdrowotnych.
0: To pokazuje, jak bardzo kurpie byli związani z lasem, naturą i tym, co dawało im utrzymanie.
1: Pszczelarstwo, a wcześniej bartnictwo, było ważną częścią kurpiowskiej gospodarki. Dziś, dzięki takim warsztatom, widać ciągłość tej tradycji i to, że miód to efekt złożonej pracy ludzi i owadów, a nie tylko produkt na półce.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Wspomniałaś, że oferta skansenu jest elastyczna. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Kto może z tego skorzystać i w jakich grupach?
1: Skansen kieruje swoją ofertę do grup zorganizowanych. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, maksymalnie od 25 do 30, w zależności od zajęć. Dzięki temu prowadzący mogą poświęcić uwagę każdemu, a jednocześnie tworzy się dobra atmosfera wspólnej pracy.
0: Czyli mogą to być klasy szkolne, przedszkolaki, seniorzy, ale też grupy integracyjne z zakładów pracy.
1: Tak, oferta jest przygotowana dla najmłodszych i dla osób starszych. Warsztaty dobiera się do wieku i możliwości. Dla dzieci pieczenie byśków czy robienie kwiatów z bibuły. Dla młodzieży wycinanka i pszczelarstwo. Dla dorosłych pełen pakiet połączony ze zwiedzaniem. To świetna forma integracji międzypokoleniowej.
0: A jeśli ktoś po takich warsztatach chciałby usiąść przy ogniu i coś upiec na patyku, to też się da zrobić?
1: Tak, skansen organizuje ognisko na otwartym terenie przy ujściu rzeki Pisy do Narwi. Po warsztatach można tam odpocząć i podsumować wrażenia. A jedyny warunek jest taki, że prowiant uczestnicy zapewniają sobie sami.
0: Brzmi jak gotowy scenariusz na całodniowy wyjazd. Zwiedzanie, warsztaty, ognisko, wszystko w jednym miejscu, mocno osadzonym w lokalnej tradycji.
1: I właśnie o to chodzi. To nie jest przypadkowa atrakcja, tylko konsekwentnie budowana przestrzeń do poznawania kultury kurpiowskiej. Tradycyjnego życia codziennego, rzemiosł i obrzędów w ciągu roku.
0: Ta żywa kultura objawia się też w dużych wydarzeniach, jak Niedziela Świętego Rocha, festyn, który stał się jedną z najważniejszych imprez plenerowych w regionie.
1: Niedziela Świętego Rocha to kurpiowski festyn rodzinny, z rękodziełem, warsztatami, muzyką i zabawą na świeżym powietrzu. Odbywa się w sierpniu, a w 2022 roku po raz pierwszy zorganizowano go już przez Skansen jako samodzielną instytucję kultury województwa podlaskiego.
0: Czyli symboliczny początek nowego etapu Skansenu i od razu duże święto kultury kurpiowskiej.
1: Tak, bardzo świadomie zaprojektowane. Zapraszani są wybitni twórcy ludowi. Mistrzowie wycinanki, koronki, rzeźby, obróbki bursztynu, wypieków obrzędowych, garncarstwa. Można kupić ich pracę, zobaczyć jak powstają i porozmawiać z samymi twórcami.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: W 2022 roku pojawił się nowy element. Od

0: Bardzo widowiskowe i wymagające odwagi.
1: Czyli nie tylko śpiew i rękodzieło, ale też pokaz dawnej, dość ekstremalnej pracy w lesie.
0: Dokładnie. Na scenie głównej pojawiały się zespoły z żywą muzyką instrumentalną, nawiązującą do folkloru kurpiowskiego. Między innymi Kurpianka z Kadzidła i Kapela Kurpiowska gminy Łomża, które od lat dbają o tradycyjne melodie, tańce i stroje.
1: W programie znalazł się też akcent solidarności z Ukrainą, występ ukraińskiego zespołu folklorystycznego Dobryna.
0: To pokazuje, że święto kultury kurpiowskiej nie jest zamknięte na inne tradycje. Obok lokalnych zespołów wystąpili także uczestnicy Szkoły Tradycji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, przyjęci gromkimi brawami.
1: Gościem głównym był Adam Struk, znany z pracy z muzyką tradycyjną.
0: Wraz z zespołem zaprezentował program łączący szacunek do źródeł z własną interpretacją, pokazując, że muzyka tradycyjna może być atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy, jeśli jest wykonywana z pasją i świadomością kontekstu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Obok sceny głównej znalazła się też wystawa zdjęć. Jedno z ciekawszych ujęć przedstawiało pracownię Bolesława Olbrysia, jednego z ostatnich budowniczych instrumentów ludowych na Kurpiach.
0: To bardzo symboliczna postać. Bolesław Olbryś był mistrzem w budowaniu tradycyjnych instrumentów, a jednocześnie dziadkiem obecnego radnego województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Na zdjęciach można było zobaczyć jego warsztat, narzędzia i instrumenty w różnych fazach powstawania.
1: A w tle całego festynu muzycy, którzy chodzili między stoiskami, grali, tworząc niesamowity klimat.
0: Skoczne oberki i kołyszące okrąglaki rozbrzmiewały z harmonii pedałowych, na których grali między innymi Ryszard Maniurski, Grzegorz Chorążewicz i Dawid Sutkowski. Wystąpiła także kapela Miód na serce, dzięki czemu festyn stał się żywą przestrzenią, w której muzyka towarzyszyła ludziom na każdym kroku.
1: Niedziela Świętego Rocha to coś więcej niż zwykły festyn.
0: To święto kultury kurpiowskiej i hołd oddany Kurpiowszczyźnie, a zarazem symbol nowego etapu w funkcjonowaniu skansenu pod skrzydłami województwa podlaskiego. Dla organizatorów to ogromna dawka nadziei, a dla uczestników dowód, że tradycja może być żywa i atrakcyjna.
1: Z jednej strony codzienna oferta, zwiedzanie, warsztaty, ognisko nad rzeką. Z drugiej wielkie święto, gdzie spotykają się śpiewacy, rzemieślnicy, muzycy, pszczelarze i twórcy instrumentów.
0: I wszystko to w Nowogrodzie, w Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, które łączy funkcję muzeum z rolą Centrum Żywej Kultury. To miejsce, gdzie można zobaczyć dawną wieś, ale też samemu coś upiec, wyciąć, ulepić, zaśpiewać czy zatańczyć. Dzięki czemu Kurpie trwają w doświadczeniu kolejnych pokoleń.
2: Eska Łomża News.
1: Fortet Piątnicy. Wielu kojarzą się z zielonymi pagórkami nad Narwią, ale to jeden z najciekawszych militarnych zabytków regionu. Dzisiaj trochę je rozbroimy i opowiemy, co tam się naprawdę kryje.
0: Trzy potężne forty w Piątnicy Poduchownej, połączone wałami i fosami, tworzą zespół Główna Osłona. To fragment XIX-wiecznych umocnień twierdzy Łomża, carskiej twierdzy budowanej pod koniec XIX i na początku XX wieku.
1: Czyli rosyjska armia, zabór rosyjski i wielki plan obrony granicy?
0: Dokładnie. Twierdza Łomża powstawała od roku 1897 do 1909. Miała chronić przeprawę przez Narew i Łomżę, stolicę guberni, leżącą na ważnych szlakach komunikacyjnych. Z wojskowego punktu widzenia był to strategiczny punkt imperium.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Brzmi jak wojskowa wersja skrzyżowania autostrad. Kto kontroluje most na Narwi, ten kontroluje ruch.
0: W uproszczeniu tak. Twierdza Łomża była częścią dużego systemu umocnień powiązanego z Modlinem, Warszawą, Dęblinem, Zegrzem, Pułtuskiem, Różanem, Ostrołęką i Osowcem. To był cały pas obronny, a Piątnica była jego ważnym elementem.
1: I w tym systemie pojawia się Piątnica. Kiedy zaczęto budować te forty?
0: W roku 1887 ruszyła budowa 5 fortów twierdzy okrężnej. 2, numery 4 i 5, powstały przy Łomży na lewym brzegu Narwi, a 3, 1, 2 i 3 na prawym brzegu, wokół Piątnicy. Najpierw były to ziemne reduty, później rozbudowane o betonowe koszary, schrony, kaponiery i podziemne poterny, czyli korytarze.
1: Tunele, schrony, tajne przejścia. Gotowy plan na film.
0: I jeszcze legenda o tunelu pod Narwią, ale do niej dojdziemy. Na razie porządek. Pierwotnie forty w Piątnicy miały numery 1 wschodni, 2 środkowy, 3 zachodni. Później przemianowano je na A, B i W. Głównym budowniczym był generał Aleksiej Szoszin, realizujący projekt generała Wieliczki.
1: Co wyróżniało te forty na tle innych twierdz z tamtego okresu?
0: W Piątnicy połączono je w ciągły pas obrony. Wały, fosy, osłonięta droga do szybkiego przerzutu wojsk, schrony bierne i bojowe. Wszystko tworzyło jednolity kompleks z gęstym pokryciem ogniem przedpola, zwłaszcza dróg

0: do Łomży.
1: Czyli jeśli ktoś szedł od strony Prus wschodnich, wpadał pod ogień z kilku kierunków.
0: Tak, poszczególne forty miały indywidualny, asymetryczny kształt, ale razem tworzyły system. Rozwijały się jak zielony amfiteatr wznoszący się ponad 50 metrów ponad brzeg Narwi. To dawało świetne warunki obserwacji i ostrzału, a dziś tworzy malowniczy krajobraz.
1: Czyli nie tylko militarna inżynieria, ale i niezamierzony landscape design.
0: Można tak powiedzieć. Każdy fort był przygotowany do długiej, samodzielnej obrony. Miał własne kuchnie, piekarnie, ujęcie wody, ogrzewanie, wentylację i agregat prądotwórczy do oświetlenia, wentylatorów i pomp. Jak na przełom wieków, to był bardzo nowoczesny standard.
1: To faktycznie brzmi jak małe, samowystarczalne miasteczka pod ziemią. Jak były rozmieszczone te trzy forty?
0: Na prawym wschodnim brzegu Narwi. Od północnego wschodu fort trzeci, od wschodu fort drugi, centralny, a od południowego wschodu fort pierwszy. Łączyła je wewnętrzna droga forteczna, miejscami wciąż z brukiem. Cały przyczółek mostowy leżał około 1,5 kilometra od przeprawy przez Narew, między nadrzecznymi bagnami a samą rzeką.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak to wyglądało w planach, to przejdźmy po kolei po samych fortach. Który z nich jest najlepiej zachowany?
0: Najlepiej zachowany jest fort pierwszy, przy drodze z Łomży do Drozdowa. Ma wały międzyfortowe, fosę od strony Narwi, betonowe koszary szyjowe z kojcem skarpowym. Bramy są częściowo zamurowane, ale wciąż dobrze widać układ obronny z dziedzińcem otoczonym wałem bojowym i stanowiskami artyleryjskimi.
1: A fort drugi, ten centralny, miał chyba szczególną rolę?
0: Tak, fort drugi przy drodze do Jedwabnego pełnił funkcję śródszańca, czyli cytadeli całego przyczółka. Są tam betonowe koszary szyjowe, schrony pogotowia w wale czołowym, kojec skarpowy i trzy kaponiery przeciwskarpowe. W wale zachowały się zygzakowate rowy strzeleckie, które utrudniały ostrzał i zwiększały bezpieczeństwo żołnierzy.
1: Co było w środku tych koszar? Tylko magazyny i stanowiska bojowe, czy też normalne zaplecze życia codziennego?
0: To były w pełni funkcjonalne budynki, kojec skarpowy i trzy kaponiery przeciwskarpowe. W wale zachowały się zygzakowate rowy strzeleckie, które utrudniały ostrzał i zwiększały bezpieczeństwo żołnierzy.
1: Co było w środku tych koszar? Tylko magazyny i stanowiska bojowe, czy też normalne zaplecze życia codziennego?
0: To były w pełni funkcjonalne budynki.

0: izba komendanta, centrala telefoniczna, izba opatrunkowa, kuchnia, magazyn żywności, umywalnie, ustępy, wartownie, wentylatornie. Ogrzewanie było piecowe, najpierw lampy naftowe i świece, później oświetlenie elektryczne. System był bardzo przemyślany.
1: A Fort III?
0: Fort III, między drogami do Czarnocina i z Łomży do Stawisk, jest jak lustrzane odbicie Fortu II, z podobnym układem wałów, fos i koszar. Wspólne dla wszystkich fortów są rowy i wały, sięgające około 5 i 1,2 metra. Część obiektów można zwiedzać, natomiast Fort II jest własnością prywatną i wymaga zgody właściciela.
1: Wspomniała się, że twierdza była budowana do roku 1909. Co się stało później? To przecież ogromna inwestycja, a nagle pojawia się informacja, że twierdza została skasowana.
0: W roku 1909 zapadła decyzja o skasowaniu twierdzy. Zmieniała się doktryna wojenna, pojawiały się nowe rodzaje broni, a część carskich umocnień uznano za przestarzałe lub zbyt kosztowne. Planowane dodatkowe forty jak Kalinowo, Rządkowo, Czarnocin, Jeziorko i Budy pozostały na papierze.
1: A mimo to, kilka lat później, w czasie I wojny światowej, forty znowu stają się ważne?
0: Tak, w roku 1914 na prawym brzegu Narwi, od zachodu na wschód, były forty 3, 2 i 1, na lewym brzegu 4 i 5. Promień twierdzy wynosił około 2,7 km. Stacjonowało tam 36 dział średniego kalibru i 8 ciężkiego, a przed i podczas I wojny światowej kwaterował pierwszy korpus turkestańskiej armii rosyjskiej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Przeskoczmy teraz do roku 1920, bo wtedy też forty odegrały swoją rolę.
0: W czasie wojny polsko-bolszewickiej umocnienia twierdzy zostały ponownie wykorzystane. W roku 1920 forty skutecznie broniły przejścia przez Narew przed wojskami sowieckimi idącymi na Warszawę. Obrona trwała od 28 lipca do 1 sierpnia. Forty mogły bronić się dłużej, ale przegrana oddziałów ochotniczych pod Miastkowem i Nowogrodem stworzyła realne zagrożenie okrążenia Łomży.
1: Czyli decyzja była podobna jak później w 1939. Wycofać się, zanim pierścień się zamknie.
0: Tak, broniący opuścili umocnienia 2 sierpnia 1920 roku i wycofali się w kierunku Różana. Kilkudniowe powstrzymywanie wojsk sowieckich w tym rejonie miało jednak ogromne znaczenie. Dało wojskom polskim czas na przygotowanie się do kontruderzenia pod Radzeminem, które stało się jednym z kluczowych momentów wojny.
1: A potem przychodzi rok 1939 i kampania wrześniowa. Jak wtedy wyglądały forty w Piątnicy?
0: W okresie międzywojennym forty istniały, ale dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej Wojsko Polskie zdecydowało się je wzmocnić. W roku 1939 na wałach zbudowano 12 żelbetowych schronów bojowych ze stanowiskami broni maszynowej. Dodatkowo wykopano rowy strzeleckie i ustawiono przeszkody przeciwpiechotne. To wszystko miało ogromne znaczenie podczas kampanii wrześniowej.
1: Bo Piątnica stała się wtedy zasadniczym punktem oporu.
0: Tak, umocnienia w Piątnicy były głównym punktem oporu polskich wojsk podczas bitwy pod Łomżą, jednej z bitew kampanii wrześniowej. Broniły miasta przed atakującymi od strony Prus Wschodnich oddziałami niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 września 1939 roku. Zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym rozkazie dowódcy 18 Dywizji Piechoty, który zarządził odwrót.
1: Czyli znowu decyzja o wycofaniu, mimo że forty były w stanie jeszcze walczyć.
0: Wiele relacji wskazuje, że potencjał obronny nie został całkowicie wyczerpany, ale sytuacja strategiczna była bardzo trudna. W każdym razie forty w Piątnicy zapisały się w historii jako jeden z najlepiej rozwiniętych i najskuteczniej wykorzystanych przyczółków mostowych na Narwi z przełomu XIX i XX wieku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Do tej pory mówimy o twardych faktach. Daty, działa, dywizje. A tymczasem wokół fortów narosło sporo legend. Wspomniałaś o tunelu pod Narwią. Skąd się wzięła ta opowieść?
0: To jest fascynujący wątek. Od czasu powstania fortów do dziś nie udało się wyjaśnić wszystkich tajemnic związanych z podziemnymi korytarzami. Zwiedzając forty w obecnym stanie, łatwo zauważyć, że brakuje kontynuacji niektórych podziemnych ciągów komunikacyjnych. Logika wojskowa podpowiada, że poterny powinny zapewniać bezpieczną łączność ze wszystkimi stanowiskami bojowymi, a tymczasem część przejść jakby urywa się w ziemi.
1: I tu wchodzą wspomnienia żołnierzy?
0: Tak, były żołnierz 33. Pułku Piechoty z Łomży, który służył w kompanii łączności stacjonującej w Forcie II, opowiadał, że koszary ze względów bezpieczeństwa miały podziemne połączenia ze wszystkimi obiektami fortecznymi. I nie tylko z nimi. Fort II jako centralny, z głównym stanowiskiem dowodzenia przyczółkiem mostowym Łomża, miał być połączony podziemnymi korytarzami z fortami flankowymi, czyli 1. i 3.
2: Słuchasz lokalnego magazynu.

0: Reporterów Radia SK Łomża.
1: On twierdził, że sam tam był?
2: Tak, według jego relacji miał dostęp do korytarza biegnącego pod drogą Łomża-Stawiski do fortu III. Z tego korytarza prowadziły wejścia do obszernych pomieszczeń, schodzących jeszcze o dwie kondygnacje w dół. Szczególnie zapamiętał dużą salę odpraw służbowych. Mówił też o magazynach broni i amunicji, salach żołnierskich przeznaczonych do ukrycia załogi w razie oblężenia oraz o prawdopodobnym zapasowym stanowisku dowodzenia.
1: Dwie kondygnacje w dół, pod drogą, z salą odpraw. To brzmi jak podziemne centrum dowodzenia z filmu szpiegowskiego.
2: A to dopiero początek. Są też relacje mieszkańców Łomży i Piątnicy, którzy powołują się na opowieści swoich dziadków i pradziadków. Według nich forty w Piątnicy miały być połączone tunelem biegnącym pod Narwią z samą Łomżą.
1: I tu pojawiają się dwie wersje, prawda?
2: Tak, pierwsza mówi o połączeniu z klasztorem ojców kapucynów. Druga z kościołem popijarskim na skarpie przy ulicy Zjazd, w miejscu, gdzie dziś stoi hotel o nazwie Polones. Z dzisiejszej perspektywy taki tunel pod rzeką wydaje się przedsięwzięciem bardzo trudnym technicznie, zwłaszcza w tamtych czasach.
1: Ale z drugiej strony, jeśli spojrzy się na jakość istniejących potern, suchych ścian, izolacji...
2: Właśnie. Zachowane do dziś poterny i ściany są doskonale zaizolowane, odwodnione i suche, mimo że minęło ponad 100 lat. To świadczy o bardzo wysokim poziomie ówczesnej myśli inżynierskiej. Do tego dochodzi fakt, że pierwszą siedzibą gubernatora łomżyńskiego był klasztor ojców kapucynów, zlikwidowany nakazem cara w drugiej połowie XIX wieku. Jeśli połączy się te elementy, to coś, co wydaje się nieprawdopodobne, zaczyna wyglądać na przynajmniej możliwe.
1: Czyli nie ma twardych dowodów, ale jest spójna opowieść. Trochę jak lokalna wersja legendy o tajnych przejściach pod miastem.
2: Dokładnie. Historycy podchodzą do tego ostrożnie, bo brak jednoznacznych dokumentów czy badań geofizycznych potwierdzających istnienie tunelu pod Narwią. Ale sama legenda jest bardzo żywa i mocno związana z tożsamością miejsca.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Jest jeszcze jedna historia, która brzmi jak sensacja. Enigma i Piątnica. Jak to się łączy?
2: W połowie lat 90. pojawiła się informacja łącząca forty w Piątnicy z tajnymi działaniami prowadzonymi podczas II wojny światowej. Chodzi o polskich inżynierów i matematyków, żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy pracowali nad rozszyfrowywaniem niemieckich depesz szyfrowanych maszyną Enigma.
1: Wiadomo, że polski wywiad odegrał kluczową rolę w złamaniu tego szyfru i przekazaniu wyników Brytyjczykom. A gdzie w tym wszystkim Piątnica?
2: Według tej relacji tajna depesza zawierająca informacje o Enigmie miała zostać przekazana drogą radiową właśnie z fortów w Piątnicy. Mówi się o forcie drugim lub trzecim ze względu na dogodne ukształtowanie terenu do propagacji fal radiowych oraz stosunkowo uśpione w tym regionie służby kontrwywiadowcze okupanta.
1: Czyli Piątnica jako jedno z możliwych miejsc nadania kluczowej wiadomości do Wielkiej Brytanii?
2: Tak to jest przedstawiane. Jako jedna z dróg dotarcia informacji do Anglii, ewentualnie jako plan awaryjny lub jedna z prób. Nawet jeśli nie był to jedyny kanał, sama możliwość, że z tych samych fortów, które broniły Łomży w 1920 i 1939, mogła popłynąć depesza dotycząca Enigmy, dodaje temu miejscu dodatkowego, sensacyjnego wymiaru.
1: To robi wrażenie. Od carskich dział, przez wojnę polsko-bolszewicką, kampanię wrześniową, aż po radiostacje Armii Krajowej i kryptologię.
2: I to wszystko skupione w jednym, stosunkowo niewielkim obszarze nad Narwią. Do dziś zachowały się trzy forty w Piątnicy oraz fort czwarty przy drodze na Ostrołękę. W forcie trzecim działa Muzeum Forteczne i Strzelnica Sportowa. Cały przyczółek mostowy w Piątnicy jest uznawany za najlepiej zachowany i najsilniej rozwinięty przyczółek mostowy na Narwi z przełomu XIX i XX wieku, a także za wybitne dzieło budownictwa obronnego i przykład rosyjskiej inżynierii wojskowej.
0: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak to wyglądało od strony codziennego funkcjonowania? Jak długo załoga mogła tam wytrzymać w razie oblężenia?
2: Forty projektowano z myślą o długotrwałej, samodzielnej obronie. Miały własne ujęcia wody, wentylację, magazyny żywności i amunicji oraz zaplecze medyczne. To pozwalało przetrwać bez kontaktu z zapleczem tyłowym, co jak na tamte czasy było bardzo nowoczesne.
1: A dziś forty to już nie tylko historia wojen, ale też część krajobrazu i tożsamości regionu.
2: Tak, wały i fosy porośnięte zielenią tworzą coś w rodzaju naturalnego amfiteatru nad Narwią, z dużą różnicą poziomów względem rzeki. To piękne miejsce, ale każdy zakręt fosy i każdy betonowy fragment koszar przypomina, że to była precyzyjnie zaprojektowana maszyna obronna.
1: I chyba też miejsce, które wciąż nie odsłoniło wszystkich swoich tajemnic.
2: Właśnie to jest najbardziej intrygujące. Niewyjaśnione odcinki potern, opowieści o podziemnych przejściach, legenda o tunelu

0: Podnarwią. Możliwe epizody z Enigmą. To sprawia, że Piątnica funkcjonuje na dwóch poziomach. Dobrze udokumentowanej historii wojskowej i lokalnych przekazów, które pobudzają wyobraźnię.
1: Czyli klasyczne pytanie. Ile w tym prawdy, a ile legendy?
0: Na część pytań odpowiadają archiwa i badania. Na część jeszcze nie. Ważne jest, że forty w Piątnicy to kluczowy punkt na historycznej mapie Łomży i regionu, gdzie widać rozwój sztuki wojennej od końca XIX wieku po działania konspiracyjne. To przestrzeń, w której historia splata się z opowieścią, a twarde fakty z lokalną pamięcią.
2: To jest Radio SK.